PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: do brody. Byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię.

0: Wszystko, czego dziś chcę, to was. Tylko i wyłącznie was do godziny 10. Dzień dobry, dzień dobry. Minęła już 6.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I kilka informacji pogodowych ode mnie. Dzisiaj najchłodniej w tym momencie w Elblągu, niecałe 10 stopni Celsjusza. Prawie dwa razy większa temperatura w Tarnowie, tam ponad 17 stopni Celsjusza. To tak wygląda mapa pogodowa w tym momencie. A co do prognozy, zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju, a na północnym wschodzie możliwe są także burze i może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w ciągu dnia od 12 stopni Celsjusza na Podlasiu, około 18 kresek w centrum, nad morzem i na obszarach podgórskich, a 22 stopnie Celsjusza dzisiaj w zachodniej części kraju, tu będzie najcieplej. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę wiejący. I jeszcze ciśnienie wam zdradzę, no niskie, 990 hektopaskali, ale pójdzie w górę, bo w południe barometry pokażą w stolicy 994 hektopaskale i potem przewidywany jest dalszy wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Krótko i na temat. Nazywam się Patryk Kuniszewicz i mówię wam dzień dobry.

0: No nie powiem, dobrze się ten dzień zaczyna. Naprawdę dobrze się zaczyna. 10 minut po godzinie 6 razem ze mną Kuba Domoracki.
1: A dzień dobry państwu, kłaniam
0: się. Co tu jest napisane? Pozdrawiam na trasie Chełm Lublin. Piotr, jesteście super!
1: No proszę,
0: nie, my bez was nas nie ma.
1: No
0: to
1: tak.
0: Wy jesteście super. Czyli konkluzja?
1: My wszyscy.
0: I co? Można?
1: Ty biednych można? Ludzi już o 6 z groszami tutaj,
0: zaraz,
1: żeby klaskali.
0: Cisza nocna się kończy.
1: No tak, skończyła rzeczywiście.
0: Zapstrzyk zaczyna się 21.30, ale o 6 jest pobudka, pobudka. Pora wstać. W związku z tym zapraszam na informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W wielu miejscach naszego kraju już coraz większy ruch, coraz więcej spowolnień i także już obserwujemy korki, poranne korki po godzinie 6 rano, jak to zwykle bywa w województwie mazowieckim. Tutaj bez większych niespodzianek zakorkowana jest droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, ale także nieco dalej na odcinku Jabłonna-Warszawa. Zdecydowanie wolniej jedzie się także przed Warszawą od strony Płońska, a także od strony Piaseczna oraz w samej Warszawie na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Wczoraj wieczorem na drodze krajowej nr 73 w województwie podkarpackim niedaleko miejscowości Kołaczyce zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Do zdarzenia doszło na kilometrze 178, to dokładnie na odcinku pomiędzy Jasłem a Pilznem. Przez długi czas droga była tam całkowicie zablokowana w obu kierunkach. W tej chwili już utrudnień nie ma. Ruch pomiędzy Jasłem a Pilznem odbywa się bez przeszkód. W województwie małopolskim coraz większy ruch przed Krakowem, zwłaszcza od strony Myślenic. Tutaj Zakopianka jest zakorkowana w Gaju i w Libertowie, ale także przybywa samochodów na krajowej 44 na wysokości Skawiny oraz na obwodnicy Wiedziczki, a zatem na krajowej 94. Jeszcze województwo Dolnośląskie, autostrada A4. Tutaj dość spory ruch obserwujemy na wysokości granicy w Jędrzychowicach w kierunku Drezna, ale ani większych korków, ani większych spowolnień na razie tam nie ma.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No tak sobie myślę. Ja zrobiłem prognozę pogody.
1: Zrobiłeś?
0: Były brawa, było to dzień dobry.
1: Było. Był serwis drogowy.
0: Czegoś mi brakuje.
1: Chyba wiem czego nawet.
0: Dajesz.
1: Pozdrowień.
0: No.
1: I dzień dobry.
0: Dzień dobry panie Patryku, dzień dobry. Dzień dobry panie Jakubie.
1: Kłaniam
0: dzień
1: się.
0: Dobry od Jakuba i wszystkim państwu, czyli wszystko czego chcemy, to panowie szerokości od Marosia z Warszawy. No i teraz dzień można zaczynać.
1: No tak, to trochę.
0: Tradycja.
1: Dobrze, dobrze. To wszystko czego chcemy to panowie to troszkę.
0: Ale wszystko czego chcemy to wasz dobry dzień, wasze trasy i wy.
1: Dzisiaj środa, bliżej weekendu.
0: Coraz bliżej. I pogoda nam się troszeczkę lepsza robi, bo po wczorajszej tej takiej szarej, ponurej, no to dzisiaj trochę więcej słońca, chociaż tak jak słyszeliście, też troszeczkę popada. Uważajcie na siebie i co, jedziemy?
1: Ale dzień coraz krótszy.
0: Przestań narzekać.
1: Dobra.
0: Lato jest, wakacje i tym żyjemy. I czekamy na więcej słońca. Podobno mają wrócić upały, może nawet już w weekend.

0: 21 minut po godzinie 6 rano i te słowa Patrycji Markowskiej. Miłość, wiara, nadzieja. Oj, teraz nam się bardzo przydadzą, szczególnie nadzieja.
1: Dlaczego?
0: Bo co, nadzieja umiera?
1: No tak mówią.
0: Ostatnia?
1: No niby.
0: I że matką głupich?
1: No,
0: ale jak
1: tak
0: każda matka swoje dzieci
1: tak,
0: kocha?
1: Tak, oczywiście.
0: Ile masz w baku?
1: Ile mam w baku w tej chwili?
0: A ja cię nie pytam o pojemność baku, bo wiem, że 40 litrów, tam 48. Ile ci zostało, co kreseczka pokazuje?
1: Tak, na 100 kilometrów. No, niedużo, ja wiem.
0: To pan właśnie przegrał.
1: Jak to przegrał?
0: 10 groszy. Aha, różnica 10 groszy już względem wczorajszego dnia. Cały czas ceny idą w górę. My wiemy, że CPN się skończył, czyli ceny paliw niżej, ale tak, Rosja jest na krawędzi paraliżu, tam ropy brakuje, ale okazuje się, że na tym światowym rynku ceny paliw dzisiaj też ropa naftowa niespodziewanie rośnie. W hurcie znowu idzie to wszystko w górę, tankowanie staje się droższe i co z tym fantem zrobić?
1: Ty chciałeś powiedzieć, że wczoraj zatankowałeś do pełna?
0: Nie, ja jeszcze mam z tego starego paliwa, bo mało teraz jeżdżę, więcej chodzę. A wczoraj padało, to nie chodziłem, nie jeździłem. Aha. To jest mój sposób na oszczędzanie. Możesz się śmiać, ale powiem ci, że...
1: Fajny sposób.
0: No. No i teraz...
1: No ale trzeba będzie w końcu odwiedzić stację benzynową i to nie na hot doga, tylko...
0: Nie.
1: Na paliwa.
0: Tak czy siak, sprawdzamy, podglądamy ceny paliw. Co prawda autocentrum.pl podaje średnie. One są chyba tak od początku tygodnia, kiedy te ceny jeszcze nie były takie wysokie. Benzyna bezołowiowa 95, 6,57. Chociaż na mojej stacji dzisiaj widziałem 6,92. Drogo.
1: No drogo.
0: Olej napędowy. Średnia 6,80, a niestety w wielu miejscach już przekroczona została 7. No i szczęśliwi są ci... Ty, a może byś sobie gaz założył?
1: O! A może ty pokażesz mi, jak to się robi?
0: Ja już miałem kilka razy, wiesz, i odszedłem od tego. Ale to jest oszczędne. Ja teraz, bo ty tak patrzysz na mnie i myślisz sobie, podpuszcza mnie. Nie.
1: No troszkę podpuszczasz.
0: Nie! Ja chcę dla ciebie dobrze. Gaz idzie w dół, średnia 3,15. Chociaż są stacje, gdzie jest po 3,35, to trzeba tak otwarcie powiedzieć. Ale przy okazji tego wszystkiego, co w środę rano, Puchaty ze Skani się odzywa. Powitać chłopaki z rana, mimo że to, że wczorajszy dzień nie należał do udanych. Awaria z kaniuli była? Niedobrze. I mimo nieprzespanej nocy w oczekiwaniu na serwis w Bułgarii, to dzisiaj i tak w kubeczku wjechała Parzona.
1: I to w Bułgarii?
0: Ewa mnie ostatnio zapytała.
1: Aha.
0: Dlaczego ty nie czytasz Parzona? Bo ja może mówię, że Parzona się kojarzy z fusiastą. I to tak nie jest takie smaczne,
1: tak,
0: prawda? A Parzona?
1: Oj, bardzo. I estetycznie.
0: Tak. Robusta. Parzona. Si? Bene?
1: Bene.
0: No, w związku z tym tak.

0: Spardzona,
1: przyjemności,
0: tak.
1: To tak. Przede mną jeszcze 1800 km i weekend, a zaraz po wyjeździe do Nowej Wsi Opolskiej, tak jest, widzimy się na Master Tracku, urlop, zapowiada Puchaty ze Skani. No, to bardzo przyjemna perspektywa. A co u was? Jak środa? Jak wam się dzień rozpoczyna? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. I'm sorry.

0: No sam puściłeś taki utwór.
1: Masz rację.
0: No właśnie.
1: I powiem ci, fajnie było.
2: Dobra, słuchajcie, widzicie, nam towarzyszy dobry humor, którego może jeszcze w poniedziałek nie było.
0: Rzeczywiście.
2: Aż w takim natężeniu i w takim stopniu. Widzicie, zbliża się weekend, my nabieramy energii.
0: I
2: na
0: trochę
2: czas
0: słoneczka
2: wolny
0: nad Warszawą dzisiaj.
2: Ta witamina darmowa D. Coś fantastycznego. Zresztą z Kubą rozmawialiśmy dopiero co, że gdy wjeżdżamy przez szlaban do radia, mamy tylko jeden wjazd od ulicy Modzelewskiego, dobrze? To słońce świeci w twarz. I tak pięknie ładuje energię. I my jesteśmy naładowani. Przekazujemy wam tę energię wraz z informacjami drogowymi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I jak zwykle o tej porze już 6:30, a zatem ruch gęstnieje w wielu miejscach i obserwujemy tam spore spowolnienia, spore korki. Tam mówię, no w wielu miejscach, ale między innymi w województwie mazowieckim.
1: Spore.
0: Już teraz zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Podobnie droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także na wysokości miejscowości Jabłonna i to w zasadzie zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Zegrza. Podobnie krajowa siódemka przed Warszawą od strony Płońska oraz droga krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. A teraz województwo pomorskie, tutaj także jak zwykle o tej porze, już zatłoczona, jeszcze może nie zakorkowana, ale zatłoczona owszem, jest ekspresowa siódemka obwodnica Gdańska, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, ale także dużo wolniej jedzie się na sąsiedniej drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. I jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie śląskim, tutaj także w wielu miejscach przybywa samochodów. Między innymi pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, pomiędzy Bytomiem a Będzinem, a także pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Słuchałem cię uważnie.
0: No, właśnie.
2: I wychodzi
0: co?
2: Z tego, że...
0: Że?
2: No rośnie nam natężenie ruchu i robi się naprawdę...
0: Poranne godziny szczytu powolutku, tak.
2: Ciasno, słuchajcie.
0: Pukają do naszych drzwi.
2: Także uważajcie, nie czekajcie na ostatnią chwilę, tylko jeżeli macie do pracy na ósmą, to taka kawa, śniadanko i do roboty, żeby tam gdzieś na trasie nie utknąć. A gdybyście wy mieli informacje ze swojej trasy o utrudnieniach, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: A to ładne było.
1: No, romantycznie się zrobiło. Tak.
2: Ale to
1: tak
2: nie patrzysz.
1: Nie patrzę tak to kątem
2: patrz
1: oka tylko.
2: Patrz w drugą stronę i powiedz, że romantycznie się zrobiło.
1: Romantycznie.
2: No i teraz patrz gdzie indziej. Bo jak już tak powiem.

0: 21 minut pozostało do godziny 7 rano. Tak jak mówiłem, kto ma tam na 8, to jeszcze kawa, to jeszcze śniadanie. I spieszyć się nie musicie, ale pamiętajcie, że to natężenie ruchu od samego rana rośnie i coraz ciaśniej się na drogach robi.
1: No to kto ma na 8, a kto ma na 7? No już właśnie.
0: To czas najwyższy wyjść.
1: Tak, tak.
0: Chociaż niektórzy, mimo że na 8, też już wychodzą. Sami zresztą posłuchajcie.
2: Halo, halo, dzień dobry, chociaż to dzień dobry dla mnie dzisiaj brzmi jak jakiś nieśmieszny żart. Wczoraj wymieniałam zepsutą mikrofalówkę na nową. Chciałam wieczorem po pracy odgrzać sobie kolację. Położyłam karton na łóżku na sekundę dosłownie.

0: Nie, i mój kochany kotek tam wlazł i nasikał i obsikane jest wszystkie warstwy. Ma teraz prześcieradło, kołdra, pościel, wszystko, wszystko. Do tego wychodzę właśnie, znaczy przed chwilą wychodziłam do pracy, już jadę. Znaczy jadę na paznokcie najpierw. I oczywiście jak wychodziłam z domu, zaczęło tak lać, że przez 10 metrów do auta cała przemokłam. Jak wsiadłam do auta, to przestało padać. Więc dzisiaj pocieszy mnie to, że moja stylistka paznokci ma bardzo dobrą, parzoną kawę, więc może będzie lepiej. Pozdrawiam was cieplutko z gminy Ryglice, Magda.
1: Madziula, my bardzo też cię gorąco pozdrawiamy.
2: Bardzo.
1: W pierwszej części to już tak naprawdę tak myślałem, co powiedzieć, żeby pocieszyć Magdę. Co zrobić, żeby ta kuchenka mikrofalowa i ten kot i to wszystko, nie? Ale jak już usłyszałem,
2: stylistka,
1: że jedzie do pracy.
2: Paznokci.
1: Ale wcześniej paznokcie, a tam parzona. No, tak. To myślę sobie, Magda, ten dzień jest uratowany. O to właśnie chodzi. I zobaczysz, jak te pazurki sobie zrobisz, jak tej kawki się napijesz. To dopiero poczujesz, że środa się rozpoczęła w najlepsze, a potem tam 8:16 to przeleci i znowu no, będzie można z kotem porozmawiać.
2: O właśnie. A jutro już czwartek.
1: I kota też na pazury.
2: To może jutro do fryzjera na przykład?
1: O,
2: przed pracą.
1: A w piątek?
2: W piątek.
1: To już weekend.
2: A właśnie.
1: Bailando. I to jest idealny plan, czy to w Ryglicach, czy w Tarnowie, czy gdziekolwiek, ale jakby była to dobra impreza, pisz koniecznie, dawaj zaproszenie. Kto wie, może skorzystamy, chociaż nie, ja mam pracujący weekend. A pan?
2: No ja też.
1: No właśnie.
2: No ale ktoś na pewno ma wolne.
1: My pracujemy, żebyście wy wolne mieli. Co tam jeszcze u was? Dajcie proszę znać, przybicie piątkę z samego rana. A gdyby ktoś potrzebował, bo jest w trasie sprawdzenia drogi, to też skąd dokąd, a my się chętnie tym zajmiemy.

0: Słuchajcie, teraz będzie Chris Ria Polskiego Radia Kierowców.
1: Chris Ria Polskiego Radia Kierowców, aleś wymyślił.
0: A powiedz The Blue Cafe.
1: Nie powiem.
0: No weź
1: nic.
0: Powiedz. No.
1: Powiem po polsku. Niebieska kawa.
0: No to jeszcze raz.
1: Nie, nie.
0: Ale tak wiesz.
1: Dawaj sygnał, jedziemy. Niebieska kawa. Ruszamy. Ruszamy.
0: No, dopiero jak powiesz.
1: Niebieska kawa.
0: Bardziej. Z takim, wiesz, niebieska kawa.
1: Niebieska kawa.
0: A, mówiłem, Chris Ria, PRK Polskiego Radia Kierowców. Po polsku to będzie Kuba Domoracki.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Na obwodnicy Trójmiasta, czyli w województwie pomorskim, na trasie ekspresowej S7, bo mowa o odcinku na wysokości Gdyni, na węźle Gdynia-Port, na łuku drogi, auto osobowe uderzyło w bariery i zawisło nad wiaduktem. Mamy informację, że zablokowany jest tam lewy pas w kierunku centrum Gdyni i już utworzył się tam dość spory korek. Korek właściwie kilkukilometrowy, który zaczyna się już za węzłem Gdyni. Dnia Wielki Kack. Tyle województwo pomorskie, teraz centrum naszego kraju, województwo mazowieckie, także łódzkie, tutaj obserwujemy już sporo spowolnień, no poranne godziny szczytu oczywiście i w kierunku, i w pobliżu Łodzi, i w pobliżu Warszawy się zaczynają. Zakorkowane są chociażby trasy dojazdowe do Łodzi od strony Zgierza, a także od strony Pabianic, ale wolniej także jedzie się na drodze krajowej numer 72 pomiędzy miejscowością Brzeziny na Tolinem a Łodzią. Zakorkowana jest oczywiście ekspresowa ósemka w Warszawie, jak to zwykle bywa o tej porze, w kierunku zachodnim pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, ale także kilkukilometrowy korek już obserwujemy na krajowej siódemce przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. Jeszcze południe Polski, województwo małopolskie. Tutaj no już sporo cierpliwości przyda się przed Krakowem od strony Myślenic na Zakopiance, zwłaszcza w Gaju i w Libertowie, a także na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa oraz na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
2: To była reklama.

Uwaga, uwaga, wielkimi krokami zbliża się godzina 7 rano, jeszcze kilka sekund pozostało. A co ja tutaj widzę? Witam po 10 dniach urlopu, czas na powrót. Dzisiaj od 6.30 do 16.00.

0: 16, no z dwugodzinną przerwą między 12 a 14, pozdrawia PKS Rzeszów po 10 dniach urlopu. Ja wiem, jaki ten dzień może być, nie chcę powiedzieć okropny i straszny, ale trudny, bo po takiej labie trudniej będzie wdrożyć się znowu w ten taki codzienny czas pracy. Ale spokojnie, nie martw się, dzięki za zdjęcie i jedziemy razem. I będzie miło i przyjemnie, a przy okazji widzę, że na Podkarpaciu całkiem przyjemna pogoda, to nawet gdzieniegdzie błękitne niebo widać. Słońce się przebija o wschodzie i o to chodzi, bo tak patrzę sobie na temperaturę. No na Podkarpaciu teraz to jest w ogóle najcieplejsze miejsce, południowy wschód kraju. Czy to Tarnów, czy Przemyśl, w granicach 16-17 stopni Celsjusza. W Polsce centralnej trochę chłodniej, bo 13, gdzieniegdzie 11 kresek powyżej zera, a najchłodniej choćby w Elblągu, nieco ponad 9 stopni Celsjusza i na wybrzeżu takie mocne 12-13. Czy pada? Już wam mówię. Widzę, że od Gdańska po Warmię i Mazury może być delikatny deszcz. Pada też w okolicach Rzeszowa, pada też na Podhalu i na południowym Śląsku. To tyle ode mnie, jeżeli chodzi o bieżącą sytuację. Sprawdźmy, jak prognoza pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i od razu przyglądam się mapom i temu, co mówi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ja mówię, że będzie dzisiaj sporo tych chmur nad naszymi głowami i przelotnie może z nich popadać deszcz, głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju. A na północnym wschodzie możliwe są dzisiaj burze i spadnie nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura? Maksymalnie zobaczymy na termometrach od 12 stopni Celsjusza na Podlasiu, około 18 kresek powyżej zera będzie w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, a najcieplej dzisiaj w Polsce zachodniej. Tutaj 22 stopnie Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, chociaż w porywach może osiągać prędkość do 65 km na godzinę. No i wiadomo, że jak pojawią się burze, to będzie wiać jeszcze silniej, ale słuchajcie, tam widzę, że w rejonie Zatoki Gdańskiej dzisiaj porywy mogą być nawet do 120 km na godzinę, więc uważajcie na siebie. Ciśnienie idzie w górę, chociaż jeszcze niskie. 991 hektopaskali. W południe w Warszawie 994, a potem coraz wyżej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to co? Zaczynamy środę? Z Santaną to będzie coś. Patryk Kuniszewicz, mówię wam dzień dobry i miłego dnia życzę. I zapraszam do 10.

0: 10 minut po godzinie 7 rano, tak patrzę na Kubę. Masz coś za jedynki? Jakieś informacje?
1: Nie. No to znaczy województwo kujawsko-pomorskie, tam remonty są.
0: No ale to są stałe remonty. Tak. To nie jest nowe utrudnienie.
1: Nie.
0: Czyli nic nie masz.
1: Ale uciążliwe.
0: Ale nic nie masz.
1: Nic. No dajmy, że nic.
0: I bardzo dobrze, bo Nowiś pisze na A1 w okolicy Piotrkowa słońce. 14 stopni. Co prawda mocny wiatr, ale miłego dnia życzy. I mam nadzieję, że na całej A1 tak będzie. I na innych drogach też, chociaż, no niestety, utrudnień nie brakuje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakorkowana jest ekspresowa siódemka w województwie pomorskim pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdynia Port w kierunku centrum miasta, w kierunku północnym powiedzmy. Tutaj doszło do zdarzenia na kilometrze trzecim na węźle Gdynia Port. Na węźle na łuku drogi pojazd osobowy uderzył w bariery i zawisł nad wiaduktem. Mamy informację, że jezdnia w kierunku północnym jest częściowo, tylko częściowo oczywiście zablokowana, ale w związku z tym, że mamy poranne godziny szczytu, no to niestety duży korek właściwie już od węzła Gdynia Wielki Kack tam obserwujemy i ten korek właściwie z minuty na minutę robi się coraz większy. Zakorkowane, zatłoczone są także inne trasy w województwie pomorskim, chociażby droga krajowa nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także krajowa 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem. A teraz województwo małopolskie, południe naszego kraju. Tutaj także już coraz więcej korków, niestety korków, nawet nie spowolnień. Zakopianka jest zakorkowana przed Krakowem od strony Myślenic. Krajowa siódemka pomiędzy Węgrzcami a Krakowem. Natomiast droga krajowa nr 44 przed Krakowem od strony Oświęcimia. A czwórka tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany. Ale także pewne utrudnienia obserwujemy pomiędzy węzłami Balice a Rudno. W województwie śląskim także poranne godziny szczytu, oczywiście jak zwykle o tej porze się zaczęły, rozkręciły na dobre. I krajowa jedynka jest zatłoczona pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej, także droga krajowa 44 pomiędzy Tychami a Mikołowem oraz krajowa 94 pomiędzy Bytomiem a Będzinem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kolejne informacje drogowe, punkt 7.30, a już za moment zapraszamy do tablicy.

0: Już za moment, za momencik zaproszę was do tablicy, ale wcześniej kilka informacji od was.
1: Panie redaktorze, co z tego, że w Przybyślu jest ciepło, jak pada, w okolicach Przybyśla pada i jeszcze wieje. Paskudna pogoda, tylko w domu siedzieć.
0: Czyli no ja wiem, no deszcz też jest potrzebny, chciałbym powiedzieć. Ostatnio narzekaliśmy, mamy zresztą suszę w związku z tym ten deszcz. Ale zaraz, zaraz, to wy mnie nauczyliście zasady, że nawet jak jest 30 stopni, ale wieje, to jest zimno i wtedy się nie ruszamy z domu. A może być i minus 10, ale jak nie wieje, to jest ciepło, więc my na wiatr zwracamy uwagę, chociaż dzisiaj uwaga na Pomorzu szczególnie, będzie silniej duło. Co tam jeszcze u was?
2: Takie błyskotliwe przemyślenie wiernego słuchacza, że zaczynamy dzień z Santaną. Ja kiedyś kolegę miałem, co zaczynał dzień z Santaną, bo Santaną do roboty dojeżdżał. Maniak z Fiesty. Błyskotliwy, wyspany. Wybaczcie. Cześć.
0: Nie, no, nie ma czego wybaczać. Cześć.

Maniek, słuchaj, Santana jeszcze 4 lata temu była produkowana. Ja wiem, teraz niektórzy się pukają w głowę, co? Tak, jako Volkswagen Passat u nas ten model występuje, ale w Chinach do 2022 roku to cały czas był Volkswagen Santana. Tadam! I mamy taką ciekawą ciekawostkę. Dobrze, słuchajcie, bo ja obiecałem tablice rejestracyjne, w związku z tym teraz przechodzę do działania. Tym bardziej, że Piotr z Dużego Mobila pisze: dzień dobry, panie Patryku, jak mogę, to ja już podam tablicę do konkursu, to będzie... I tutaj tego nie przeczytam, zostawię sobie na później. Jest to śmieszna literówka. Pozdrawia serdecznie i miłego dnia życzy Piotr z Dużego Mobila, a ja teraz, uwaga, uwaga, ogłaszam. Po pierwsze, numer telefonu. 22 139 29 29. Kto pierwszy, ten lepszy. 22 139 29 29. O co walka? No oczywiście o uznanie, szacunek wszystkich słuchaczy, owacje na stojąco, brawa na antenie, możliwość pozdrowienia kogoś, no i ramki pod tablicę rejestracyjną. Dzisiaj też mam je dla was. Kto ma ochotę, niech dzwoni. 22 139 29 29. A waszym zadaniem będzie oczywiście odgadnięcie 3 tablic rejestracyjnych. To jest bardzo proste, bo po pierwszej literze już znamy województwo, potem wjeżdża nam druga litera i to jest miasto, a jak mamy 3-literową tablicę rejestracyjną, to umiemy rozszyfrować choćby powiat. 22 139 29 29. Czekam.

Obiecaliśmy informacje drogowe, punkt 7.30. Mamy 7.30. Jeżeli ruszacie w trasę albo już jesteście na drodze, posłuchajcie, gdzie występują utrudnienia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa ekspresowa S8 jest zakorkowana w województwie mazowieckim. Oczywiście w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, ale nie tylko, bo zdecydowanie wolniej jedzie się także pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem, dokładnie na odcinku węzeł Trojany, węzeł Niegów, na jezdni w kierunku Białegostoku. Utrudnienia i to dosyć poważne, niestety także bardzo poważny kilkukilometrowy korek na obwodnicy Trójmiasta na wysokości Gdyni. Korek mamy od węzła Gdynia Wielki Kack do węzła Gdynia Port i te utrudnienia, ten korek spowodowany jest zdarzeniem, do którego doszło na 3 kilometrze właśnie na węźle Gdynia Port. Tutaj na łuku drogi auto osobowe uderzyło w bariery i zawisło nad wiaduktem. Zablokowany jest tam lewy pas w kierunku centrum Gdyni. No i niestety cały czas ten korek się utrzymuje. Mniej więcej cały czas zaczyna się od węzła Gdynia Wielki Kack. Poranne godziny szczytu na południu naszego kraju. Zakorkowane są chociażby trasy niedaleko Krakowa, tak jak Zakopianka, obwodnica Wieliczki czy Krajowa Siódemka od strony Miechowa właśnie w kierunku Krakowa, ale także wolniej jedzie się na drodze krajowej nr 28 na wysokości Gorlic czy Limanowej, a także na Krajowej Siódemce w pobliżu Jabłonki i granicy państwa w Chyżnem. Jeszcze województwo śląskie, wspomnę o jednej trasie. Droga krajowa nr 86 na wysokości Będzina. Tutaj mamy spory korek w kierunku Katowic. Najprawdopodobniej doszło tam do kolizji w pobliżu skrzyżowania z krajową 94.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jest jeszcze pewna sprawa, ale to już do ciebie.
1: Jak to?
3: Czyste szyby muszą mieć smugi, po prostu muszą. Pozdrawiam, miłego dnia.
1: No, dlaczego do mnie to było? Do nas.
2: A,
1: no. I ja dla mnie są czyste szyby, a dla ciebie smugi.
2: Nie, to ja już chyba wiem. Po powrocie do domu umyję okna.
1: A, okna w domu?
2: Tak, to była chyba sugestia. I zobaczę, czy są smugi, czy nie. A za chwilę tablice rejestracyjne. Też pamiętajcie, muszą być czyste w świetle przepisów.

0: No i mamy to, mamy to. Zapraszam was do tablicy, to teraz łączymy się z Kasią. Halo, halo.
1: No witam, cześć.
0: Dzień dobry, jaki ładny uśmiech z samego rana. Dobrze ci się dzień zaczął?
1: No oczywiście, słoneczko świeci w końcu.

0: Jezu.
1: Czekaj, a to gdzie ty jesteś?
0: No gdzie? W samochodzie.
1: A, rozumiem, że z szyby świeci, wiesz co? Bo niektórzy narzekają, na przykład na południowym wschodzie, gdzie jest najcieplej, to niestety narzekają, że w Przemyślu pada.
0: To ja jestem w Krakowie.
1: A, i tam to słońce jest, słuchajcie.
0: Nie pada.
1: Jakby co, to koniecznie A4, Kraków. Chociaż wiesz co, tak podglądam sobie teraz, czy tam przypadkiem nie ma jakichś większych korków. I powiem wam, że nie. Całkiem przyjemnie ta obwodnica wygląda, czasem wygląda gorzej. I co tam jeszcze u ciebie dobrego?
0: Zapraszam. Wszystko dobrze. Wczoraj byłam na szkoleniu, dzisiaj wszłam do pracy, wypoczęta po jednym dniu.
1: Ale ci fajnie.
0: Wolnego.
1: No i super. Dobra, to przechodzimy w takim razie do interesów. Ja mam dla ciebie, w zasadzie nie ja, tylko słuchacze, 3 tablice rejestracyjne. Kasiu, tak? Łatwo nie będzie, bo naprawdę tutaj Nowiś się postarał. Tablica, z którą i ja miałem problem, aż musiałem sobie sprawdzić w internecie. PNT. Patryk, Natalia, Tamara.
0: PNT?
1: P. Patryk, Natalia, Tamara.
0: O ludzie, to na pewno
1: to samo
0: będzie.
1: Pomyślałem.
0: Powiat Nowotomyski? Nowotomyski, PNT.
1: No, tak. Nowotomyski.
0: Dobrze?
1: No.
0: Usłyszałam dobrze PNT?
1: Tak, tak, wow. Ty, słuchaj, dobra jesteś. To ja myślałem, że to będzie trudne. Dla mnie było. Wow. No. Czekaj, czekaj. To nie, to ja w tych propozycjach poszukam czegoś jeszcze trudniejszego w takim razie. Dobra, mam takie oto propozycje. FZG. Czyli FZG. Felix, Zenon, Grażyna.
0: No to na pewno Żarski, bo za to Żarski, no to powiat Żarski.
1: Tak. Nie, wróć, nie. Właśnie, ja też tak myślałem, tylko że tam jest FZA, a FZG na końcu...
0: A przepraszam, ja nie usłyszałam. FZG, powiat żagański.
1: Tak.
0: FZG.
1: Słuchaj, powiem ci szczerze, idziesz jak burza, a aż nie wierzę. Dobra, to teraz ode mnie w takim razie XD. Mam cię.
0: XD?
1: XD. No słuchaj, ten piękny uśmiech skojarzył mi się tylko z XD.
0: XD to musi być jakiś ten...
1: No.
0: Jak się to nazywa? Leasing?
1: Nie. Przygotujcie się do braw, dobra? Tutaj mówiłem do publiczności. Słuchaj, to jest nowy wyróżnik tablic rejestracyjnych. Wcześniej tak? Była tam literka G. Teraz wskoczyło X. XD.
0: I było G. Mhm. XD.
1: G no było na początku,
0: no
1: potem
0: to musi
1: było...
0: być Gdańsk.
1: Tak jest! Nie no, szacun. No naprawdę, ale powiem ci szczerze, wow. Bo w ogóle to wiesz o tym, że mamy nowe wyróżniki i jak ty powiedziałeś, że jesteś w Krakowie, wiesz tak. jaką literkę będzie miał za chwilę Kraków?
0: Nie.
1: Nie uwierzysz.
0: No.
1: J.
0: J?
1: Tak. I będzie nie KR, nie KK, tylko JR.
0: A ja jeżdżę na KR, czyli będę miała JR. No to się dobrze składa, bo ja mam takie nazwisko, że w sumie to mi nawet pasuje.
1: Widzisz? To Kasiu, nie chcę nic mówić, ale to pod ciebie to zrobili.
0: No, super.
1: Fantastycznie. Dobrze, słuchaj, brawa były. Teraz tak, ty pozdrawiasz na antenie, kogo tylko chcesz?
0: Tak, pozdrawiam mojego męża, który naprawia klimatyzację w samochodach, więc wszystkim wam robi, no, że tak powiem, dobrze w samochodach. Klimatycznie.
1: Podziękuj mu za nas, bo latem, zresztą zimą, żeby nie parowały, też jest to bardzo ważne. Podziękuj w naszym imieniu. To w takim razie, słuchaj, jak już powiedziałaś o tym nowym aucie i nowej rejestracji, to ja ci daję jeszcze pod tę rejestrację tablicę, czyli tę ramkę z napisem tak. PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Super, dzięki.
1: I miłego dnia ci życzę. Trzymaj się.
0: Wzajemnie.

0: I mam wrażenie, że niektórzy też idą pod prąd, bo dopiero co taka bardzo dziwna informacja się pojawiła w naszej aplikacji. Mianowicie, że jak się szyby umyje, to zostają smugi.
1: No tak, oczywiście.
0: Że smugi są na czystych szybach.
1: Tak.
0: Okej. I to jest cenna informacja, ciekawa ciekawostka.
1: No, dla ciebie szczególnie, bo ty mówisz, że dzisiaj popołudnie będziesz mył, tak.
0: A Jacek pisze, cześć, grunt, aby te smugi były czyste. Bo jak są brudne, to przeszkadzają. A
1: czyli
0: jak są czyste,
1: dość, że okna mają być czyste, to jeszcze smugi.
0: Tak, czyli jak zostają smugi na czystych oknach, to zadbajmy o to, żeby smugi też były czyste, bo inaczej brudne smugi przeszkadzają.
1: Słuchaj, to umyj dzisiaj i mi wszystko opowiesz.
0: Wszystko ci opowiem, dam ci instrukcję, a ty nas poinstruuj, którędy jechać, żeby nie utknąć.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S6 w województwie pomorskim pomiędzy węzłami Bobrowniki a Rzechcino, to niedaleko Lęborka, auto osobowe uderzyło w bariery i mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas, no ale spowolnień tam na razie większych, ani tym bardziej korków nie obserwujemy. Obwodnica Trójmiasta jest zakorkowana w dwóch miejscach, na pewno pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack, a Gdynia Chważno w kierunku północnym, a także na wysokości gdańskiego lotniska w kierunku Łodzi. Ale mamy także spore spowolnienia w pobliżu Pruszcza Gdańskiego na drodze krajowej nr 91 oraz na krajowej 22 w pobliżu Malborka i Starogardu Gdańskiego. Trasa ekspresowa S8 w województwie mazowieckim jest zakorkowana pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem, dokładnie na odcinku węzeł Trojany, węzeł Niegów na jezdni w kierunku Białego Stoku. A kilkukilometrowy korek utrzymuje się także na północnej obwodnicy Warszawy, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Poranne godziny szczytu utrzymują się oczywiście w województwie małopolskim. Cały czas dość sporo cierpliwości przyda się przed Krakowem. Od strony Oświęcimia, od strony Myślenic, od strony Wieliczki, ale także od strony Zabierzowa i Miechowa. Na A4 nie jest sytuacja taka zła, jak to zwykle bywa o tej porze, ale spory ruch cały czas na obwodnicy Krakowa się utrzymuje, zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy też na informacje od was, te drogowe i pogodowe. Dajcie znać, jak tam u was na trasie. Aplikacja PRK, Polskiego Radia Kierowców, albo 22 513 11 11.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

temat smug. Zauważyłem, że dzisiaj jest u nas na pierwszym miejscu. Direkt napisał, że smugi zostają tylko wtedy, jeżeli robotę się odwala, bo jeżeli tę robotę się wykona jak należy, smug nie będzie. Aha, czyli na czystej szybie to nie jest tak, że zawsze muszą być smugi. Najlepiej, żeby były czyste i nie przeszkadzały. Na czystej szybie, jak się dobrze zrobi, nie ma smug. I wszystko jasne. Teraz pytanie, czy jest sens dzisiaj myć okna, czy przypadkiem nie popada? No i te smugi nie powstaną. Sprawdźmy.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Tak, przyglądam się tej mapie, szczególnie temu, co się w tym momencie dzieje i już wam mówię, aktualizuję sobie. 10, prawie 11 stopni Celsjusza w Elblągu, najchłodniej w Polsce. Lesko, to jest południowy wschód i Podkarpacie, prawie 16 kresek powyżej zera. Ale co do deszczu, to w tym momencie pada i w Przemyślu, chociaż już przestaje powoli, na południe od Krakowa, bo w Zakopanem leje, i na wschód od Rzeszowa. Ale widzę tam też taką chmurę, która od Trójmiasta w kierunku Olsztyna idzie i rzeczywiście z niej też może popadać. W ciągu dnia tego deszczu też nie będzie brakowało. Nie żebym was straszył, tylko tak wynika z prognozy pogody. Przelotne deszcze dzisiaj głównie we wschodniej części kraju, w centrum również. Na północnym wschodzie możliwe są także i burze i może dzisiaj, szczególnie na północnym wschodzie, spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. A temperatura? 12 stopni Celsjusza na Podlasiu, 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, i najcieplej w zachodniej części kraju, 22 stopnie Celsjusza. Ale deszcz nie straszny. Słuchajcie, nawet jak popada, to wyschnie szybko nie za sprawą temperatury, tylko wiatru, bo dzisiaj rzeczywiście w porywach ten wiatr silny, nawet do 65 km na godzinę wiejący, choć na wybrzeżu również silny, i uwaga, bo na przykład na zachodzie w porywach do 80, a nawet 120 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej, więc uważajcie na siebie. Tymczasem jeszcze ciśnienie, 991 hektopaskali teraz. Idzie w górę, bo w południe w Warszawie barometry pokażą 994 hektopaskale i potem dalej przewidywany jest wzrost ciśnienia.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to dzień dobry, raz jeszcze wam mówię. Przypominam, mamy środek tygodnia, to chciałem powiedzieć. Weekend coraz bliżej. Miłego dnia wam życzę i zapraszam do 10. Patryk Kuniszewicz.

0: 10 minut po godzinie 8 rano. Direkt jeszcze raz się odzywa. To wy nazywacie latem? Bo przed chwilą była prognoza pogody u nas. U mnie jest druga rano. Już 28 stopni Celsjusza. Dziś pewnie będzie 40 plus.
1: Aha,
0: i to
1: ojeju.
0: W cieniu. I 90% wilgotności jak w saunie. Czyli po prostu lato. Mm.

0: No ale to jest pogoda from USA.
1: No tak, i trochę ekstremalna.
0: Bardzo.
1: Druga rano, podoba mi się ta godzina w ogóle.
0: Tak?
1: No, druga rano.
2: Nie, to mi się bardziej podoba druga po południu, wiesz? Jak już jestem po pracy. Czas na informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poranne godziny szczytu oczywiście nie odpuszczają w wielu miejscach naszego kraju. Mamy sporo korków i sporo spowolnień. Tak jest chociażby w województwie wielkopolskim. Zakorkowana jest trasa ekspresowa S11 pomiędzy węzłami Koninko a Poznań-Krzesiny w kierunku autostrady i w kierunku Poznania. Węzeł Poznań-Krzesiny jest remontowany i częściowo mamy tam wyłączoną jezdnię. Obowiązuje po prostu tam tymczasowa organizacja ruchu, ale także mamy ograniczenie prędkości, a w związku z porannymi godzinami szczytu, no to stąd te korki właśnie w tym miejscu. Zakorkowana jest także trasa ekspresowa S11 niedaleko węzła Poznań-Zachód, czyli także niedaleko autostrady A2 oraz droga krajowa numer 92 w samym Poznaniu jest także zakorkowana, zatłoczona i to zarówno w kierunku Wrześni, jak i w stronę Skwierzyny. W województwie mazowieckim także sporo spowolnień, sporo korków. Oczywiście S8 to od wczesnych godzin porannych, ale także już przybywa samochodów na ekspresowej dwójce, a zatem na południowej obwodnicy miasta. Pomiędzy węzłami Warszawa-Lotnisko, a Opacz w kierunku Poznania. Krajowa 7 jest zakorkowana, jak to zwykle bywa o tej porze, pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, natomiast Krajowa 79 niedaleko Piaseczna. Jeszcze województwo pomorskie, wspomnę o dwóch trasach. S6 pomiędzy węzłami Rzechcino a Bobrowniki, to w województwie pomorskim, ale niedaleko Lęborka. Tutaj auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowane jest jeden pas na kilometrze 36. I jeszcze druga trasa pomorska, trasa Majora Sucharskiego w samym Gdańsku. Tutaj mamy dosyć poważny korek pomiędzy obwodnicą a tunelem pod Martwą Wisłą.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kolejne informacje drogowe już za niecałe 20 minut, czyli punkt 8:30, a tymczasem sprawy są od was różne, przeróżne. Słuchamy.
4: Ej, słuchajcie, wyszło słonko, zrobiłam pazurki, wybiłam kawę, już humor mi się poprawił i przypomniał mi się suchar.
2: Magda, i to jest najważniejsze, pazurki zrobione, jesteś już w pracy, a co do tego suchara, to my musimy sobie najpierw jakąś wodę przygotować.
1: Tak, i dużo wody.
2: Żeby mieć czym popić.
1: Żeby przepić, tak.
2: Co tam jeszcze u was?
5: Oj, panie redaktorze, ktoś tu się chce wymigać od mycia okien.
2: A, proszę, znowu test mówi.
1: No tak.
2: No nie, no nie, nie, nie, bo ja powiedziałem, że dzisiaj będzie wiało, więc pomoże nam wysuszyć okna, bo nie wiem, czy słyszałeś.
1: Ale tylko od zewnątrz.
2: Smugi są wtedy, kiedy nie przyłożysz się do roboty.
1: A.
2: I nawet jak są czyste, to ich nie powinno być.
1: Nie, to u ciebie nigdy nie ma smug w takim razie.
2: Pablo z Oktawi dorzuca jeszcze. Ja myślę, że najistotniejsze są smugi wewnątrz pojazdu, gdy szyba jest tak zwana tłusta. Trzeba ją wtedy porządnie wymyć, często zmieniając papier, bo jak się taką prowizorkę zrobi, to słońce to szybko zweryfikuje.
1: No tak, rzeczywiście, szczególnie w taką pogodę.
2: Tak, my życzymy wam szyby bez smug.
6: Dzień dobry, żeby nie było na szybach smug, to powierzchnia musi być zimna. Pozdrawiam.
2: No i to jest cenna rada.
1: No tak, zimna, czyli co?
2: Nie, no dzisiaj ma być powyżej 20 stopni Celsjusza. To ciepło.
1: To jak na lipiec, to chłodno chyba. Nie, nie, nie, nie czekaj, nie
2: czyli
1: czekaj.
2: Na chłodno, czyli jednak dobrze.
1: Musisz myć dzisiaj.
2: No dobrze. Do tych smug wrócimy jeszcze za moment.

0: 21 minut po godzinie 8 rano i te smugi nam dzisiaj wjechały na oknach, bo my już wiemy, że tak, szyby trzeba myć. Mm-hmm. Na czystych szybach umytych podobno smugi są. Ważne, żeby bywają. Też były czyste.
1: Tak.
0: Ale ktoś powiedział, że jak się robotę dobrze zrobi, to smug nie ma.
1: Tak.
0: Ale żeby smug nie było, mm-hmm. to musi być chłodno, ciepło, zimno.
1: Zimno, tak. Dobrze zapamiętałeś wszystko.
0: Żeby nie było smug, szyby nie muszą być zimne, pisze Direx.
1: Aha.
0: I to pisze ze Stanów Zjednoczonych.
1: A nie, no to się zna, wiadomo.
0: To jest wszystko do nas przychodzi ze Stanów. Tu na Florydzie zimno to mniej więcej 35 w lato. Tylko ważne, aby auto nie stało na słońcu, bo szyby schną zbyt szybko i wtedy powstają smugi, których nijak się nie pozbędziemy.
1: Aha.
0: Rozumiesz to?
1: Rozumiem.
0: No,
1: czyli jak myć okna, to nie na Florydzie.
0: I nie na słońcu.
1: I nie na słońcu.
0: Chyba, że na Florydzie, ale zjechać ze słońca. Mhm. A tam jest wszędzie słońce. Czyli nie na Florydzie. To jest oczywista oczywistość. To teraz Stany Zjednoczone zamieniamy na może Skandynawię.
2: Cześć PRK, tutaj Uciu Guciu z Norwegii. Co do smug, to ja mam tak zwanego jobla na tym punkcie. Nienawidzę brudnych szyb, bocznych, czy przednich, czy tylniej. Po prostu jak widzę jakieś smugi, czy taką mgłę na przedniej szybie, bo to się często robi od nawiewów. To po prostu muszę się zatrzymać na najbliższym CPN-ie, papier, psikacz i jazda.
0: No proszę.
1: No proszę.
0: Czyli zobacz, w Stanach, na Florydzie, mm-hmm. gdzie jest dużo słońca i powstają smugi,
1: tak.
0: to nie jest kwestia ciepła, mm-hmm. bo w Skandynawii nie możesz powiedzieć, że jest gorąco.
1: No nie.
0: A też powstają smugi, bo na przykład Uciu Guciu no cały czas z nimi walczy.
1: Chociaż
0: tak?
1: było ciepło ostatnio na Skandynawii, no ale to nie tak jak Floryda, 35 w cieniu.
0: I teraz znowu wracamy do Stanów, bo wiecie co? Znalazłem dzisiaj taki fajny pretekst, że w 1776 roku, 8 lipca dokładnie, odbyło się pierwsze publiczne odczytanie deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych w Filadelfii. No dopiero co świętowała cała Ameryka. Wielkie wydarzenie, 250-lecie. I tak myślę sobie, mm-hmm. że chciałem was zapytać o książkę do auta.
1: No, ciekawe.
0: Ale w kontekście smug od razu mam propozycję. Okna na błysk, Stanisław Biernat.
1: O, jest taka książka?
0: Jest, nawet w promocji ją znalazłem. Słuchajcie, nie ma lepszej książki do auta na wakacje.
1: No tak, szczególnie
0: jak
1: na
0: okna
1: dzisiaj.
0: Na błysk.
1: Czyli poradnik, mhm. jak myć okna. Ale to w prezencie można
0: nie
1: komuś dać.
0: Ja jeszcze nie czytałem.
1: Aha.
0: Ja nie wiem, co pan Biernat nam chciał przekazać.
1: Nie będę robił spoilerów.
0: Ale spojrzałem na okładkę.
1: Aha,
0: i mam podtytuł.
1: No.
0: Myj okna w 9 sekund.
1: Oj, toż. To dłużej się książkę czyta, niż się myje okno.
0: To ale jak już przeczytasz... to w 9 sekund umyjesz okno.
1: Aha.
0: No, to jest moja propozycja książki do auta, książki na wakacje. Macie lepszą? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 8.30, obiecuję już za moment informacje drogowe, ale te smugi. Smugi cały czas na pierwszym miejscu. No i właśnie Tomek z Warszawy się odezwał. No cześć. Kiedyś pamiętam, jak mój tata mył szyby w domu z gniecionymi gazetami. I zawsze mówił, że gazety nie zostawiają smug. Zresztą do tej pory tak myję.
1: Ciekawe. I ciekawe, jakimi gazetami? O. No.
0: Bo codzienną prasą. W sensie dziennikami. Bo no, gazeta ma wiele zastosowań. Mm-hmm. Kiedyś mi pokazywano, że nawet może zastąpić papier toaletowy. Mm-hmm. Ale bardzo ważne, żeby zgnieść, zanim się użyje. Może z szybami jest podobnie, żeby nie porysować szyb. O tym oczywiście pomyślałem. To teraz jeszcze, bo do szyb wrócimy. Do smug też. A teraz wracam na trasę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pytają państwo, jak trasa

0: Pomiędzy Płockiem a Piekarami Śląskimi, no to już odpowiadam, no to spora trasa, prawie 300 km, ale całkiem dobrze wygląda, bo pomiędzy Płockiem a autostradą A1, czyli droga krajowa numer 60, jest całkiem spokojna i ruch odbywa się tam w sposób płynny i właściwie na całej długości A1 aż do aglomeracji śląskiej jedzie się bardzo dobrze, spowolnień nie ma, już gorzej wygląda sytuacja pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, gdzie trwa remont i w kierunku Łodzi, i w kierunku Gliwic i jezdnia jest tam zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km/h, ale tam właśnie ten fragment A1 nie jest zakorkowany, ale co prawda właśnie utrudnienia są, a zatem wolniej jedzie się w obu kierunkach.
1: Dalej poproszę.
0: Dalej, tak. Dalej, no to województwo małopolskie i wieści od państwa słuchamy.
2: Witam, dzwonię z kochanego królewskiego miasta Krakowa. Okazuje się, że zamknęli most Kotlarski, zdaje się, i tworzą się na innych mostach oczywiście olbrzymie korki. Nie wiem, dlaczego go zamknęli, chyba jakiś remont czy coś takiego. Internet mówi, że do 2 stycznia będzie zamknięty.
0: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. No rzeczywiście dużo korków w województwie małopolskim, nie tylko w samym Krakowie, ale także obwodnica Krakowa, A4 jest zakorkowana pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe, ale także sporo cierpliwości przyda się na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na drodze krajowej numer 28 niedaleko Gorlic, Limanowej czy Wadowic.
1: Dalej poproszę.
0: Tak i jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj oczywiście poranne godziny szczytu w pełni, a jakże. Zakorkowana jest ekspresowa 8, północna obwodnica miasta, Warszawy oczywiście, w kierunku zachodnim, ale także przybywa samochodów cały czas na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska i na drodze krajowej numer 61 na wysokości Zegrza, oczywiście na fragmencie remontowanym.
1: Coś jeszcze?
0: Na razie tyle.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Oczywiście, że wiadomości drogowe wrócą o 8.50, a tymczasem wracają smugi! Gotowy jesteś?
0: Bardzo gotowy.
1: Na kolejną dawkę? No, Michał napisał, smugi są widoczne, ale tylko na czystym oknie, bo jak okno jest brudne, to nie widać smug.
0: No tak, bo brud zasłania.
1: To po co myć? Mhm. Dla tych smug? Na czystym oknie zawsze widać smugi, bo jest czyste. Po prostu to jest skojarzenie Michała. A tymczasem pytałeś, którą gazetą najlepiej, tak?
0: Tak.
1: Podobno
0: tak.
1: Dawniej, pisze Jacek, najlepsza to była Trybuna Ludu i Przegląd Sportowy.
0: Mhm.
1: Mhm. No pierwszy to... tytuł już trudno dostać. Potwierdzone no. Praktycznie.
0: No to wierzę, że Trybuna, ale że Przegląd Sportowy.
1: Jakieś pomysły, co z tymi smugami zrobić? Dajcie znać, aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: smugi dzisiaj królują na naszej antenie o poranku. No cóż, próbujemy sobie z nimi poradzić, a wy macie mnóstwo różnych przepisów, na przykład Ania, dzień dobry, taka ciekawostka. Sekret tkwi, bo mówiliśmy o wycieraniu okien, szyb.
1: Gazetą.
0: To sekret tkwi w strukturze papieru i farbie drukarskiej, która działa jak naturalny środek polerujący. Dzięki temu gazeta pochłania wilgoć i nie zostawia smug, w przeciwieństwie do ściereczek czy ręczników papierowych. Podobny efekt uzyskamy także poprzez mycie okien rajstopami lub pończochami. Ania pozdrawia. Skąd ja wezmę pończochy i rajstopy?
1: No właśnie.
0: Pończochy, chyba że zdejmę.
1: Dzień kobiet już za nami.
0: Prawda?
1: Ale i przed nami.
0: Ale Aniu, dzięki wielkie, to ma naprawdę bardzo, bardzo fajny patent. Jakieś jeszcze propozycje? Gazeta do szyb? Nie polecam. Użyłem i żałowałem. To na przykład Radek pozdrawia. A z kolei, no i to jest genialne od Bartka. Najlepsze na smugi. Rolety. Należy opuścić do samego dołu. Smugi podobno znikają.
1: Raz, dwa. Tak, nawet raz. Rzeczywiście stosowaliśmy nieraz.
0: Tak,
1: chyba,
0: chociaż
1: prawda,
0: słońce i piękne widoki też znikają. Jakie jeszcze patenty?
2: To do mycia szyb w samochodach to polecam wodę z octem odtłuścić, potem jakiś płyn wytrzeć, porządnie wypolerować. Jest pięknie, cudownie. Pozdrawiam, Adrian z Mowano.
1: Może i tak pięknie, cudownie, tylko zapach octu może trochę
0: odstraszać. Ale dlaczego ty tak kiwnąłeś głową, jak było mówione, że woda z octem? Ty tak? Tak? Potwierdziłeś tak głową. Robisz tak?
1: Robiłem, tak.
0: To ty... czemu nie mówisz ty?
1: No bo robiłem, ale już nie robię, gdyż ten zapach octu odstrasza trochę.
0: Ja z innego powodu.
1: No.
0: Do nóżek mi jest ocet potrzebny. A jak tak wylejesz całą butelkę, to czym potem skropisz? No właśnie.
2: Witam, drogie PRK i redaktorów. Jest jeszcze jedna metoda na czyste szyby, tak naprawdę. Poprosić żonę o to, żeby umyła. Bo wiadomo, że my faceci się na niczym nie znamy, a kobitki zawsze ci powiedzą prawdę i zrobią najlepiej. Pozdrawiam PRK, tak dla żartu oczywiście.
0: Co prawda, to prawda. Kobieta zrobi najlepiej.
1: Tak, to prawda.
0: Ale weź poproś. I żeby to się spotkało z aprobatą.
1: No właśnie, no tak.
0: Bo ja wam powiem tak. Że dzisiaj naprawdę trudno o czystą szybę bez smug. Ale jeszcze trudniej o wyrozumiałą żonę.

0: Art Garfunkel. To za nami. A przed nami smugi, smugi, smugi, bo temat się wziął z niczego tak naprawdę.
1: To prawda, ale ważny temat.
0: Bardzo. Bo na czystej szybie, czystej smugi nie widać. Mhm. Ale już jak smuga jest brudna, to ją widać.
1: Tak.
0: Z kolei na brudnej szybie smug w ogóle nie widać, no bo szyba brudna. Direx ponownie ze Stanów Zjednoczonych pisze, jeśli ciepło i słonecznie, to proponuje tylne okno wyjąć. O i co, nie masz okna, nie masz smug.
1: No tak.
0: Problem z głowy. Boczne otworzyć, a przednie ekstra ubrudzić i problem smug przestaje istnieć.
1: Są inne problemy, ale nie ma smug.
0: Zgadza się. I wtedy na wstecznym, żeby przez to tylne, bo przez przednią się nie da nic zobaczyć. Ciekawa propozycja, jeżeli tak jest w Stanach, no, to niezła moda. Prędzej czy później do nas przyjdzie. Dobra, teraz powiem po angielsku. Czas na trafik.
1: No dobra.
0: Czyli informacje drogowe, let's go.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S17 pomiędzy Lublinem a Warszawą utrudnienia pojawiły się na kilometrze 105 pomiędzy węzłami Kurów Zachód a Żyżyn. Niedaleko miejscowości Osiny trwa akcja wyciągania ciężarówki z przydrożnego rowu i zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy. Policja i służba drogowa zabezpieczają miejsce zdarzenia i możliwe jest chwilowe wstrzymanie ruchu. Informacja o tym utrudnieniu wyświetlona jest na tablicy zmiennej treści. Na drodze krajowej nr 62 pomiędzy Siemiatyczami a Drohiczynem, niedaleko miejscowości Słochy Annopolskie, doszło do zdarzenia auta osobowego z pojazdem ciężarowym. Mamy informację, że na kilometrze 351 trasa jest częściowo zablokowana, obowiązuje tam ruch naprzemienny. Cały czas zakorkowana jest autostrada A4 w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa. I tutaj właściwie mowa o dosyć poważnym kilkukilometrowym zatorze pomiędzy Balicami a węzłem Krakowska Wina. I to zarówno w kierunku Katowic, jak i w stronę Rzeszowa. Zakorkowana jest także Zakopianka w Gaju i w Libertowie oraz fragment podhalański może nie jest zakorkowany, ale na pewno zatłoczony w pobliżu Szafler Bańskiej, Niżnej, Poronina i samego Zakopanego. I jeszcze województwo pomorskie, obwodnica Trójmiasta. W pobliżu węzła Gdynia Wielki Kack dosyć spore problemy pojawiły się na jezdni od strony Gdańska w kierunku Gdyni, czyli w kierunku na północ.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Smug ciąg dalszy? Mhm. Tak? Kolejna recepta na czyste okna bez smug.
3: Powitać Patryku i Kubo. Na smugi najlepsze to jest zwykła, znaczy to niezwykła jest, szmatka taka. Moczysz normalnie ją w wodzie, w czystej wodzie, delikatnie ją wykręcasz, aby była tak w miarę wilgotna. I myjesz normalnie szyby, tak abyś mył płynem do mycia szyb. Perfekcyjnie. Mi to małżonka kopiła do skaniuli i naprawdę robi naprawdę robotę.
2: Niezwykła szmatka, zwykła woda i szyby bez smug. Recepta odpucha tego zaskania.
1: No ładne, ale wiele szkół jest.
2: Wiele.
1: I falenicka, i wiadomo jaka.
2: I tak jak ja wam proponowałem, bo w wakacje więcej czytamy, mamy więcej czasu na plaży, czy w ogóle podczas urlopu, proponowałem wam Stanisława Biernata Okna na błysk. To jest myj okna w 9 sekund. To widzę, że wy też przebijacie moją propozycję. Okna. 1001 pomysłów. Firany, zasłony, tkaniny, rolety, akcesoria.
1: 1001 pomysłów.
2: Tak. A ile to ma stron?
1: No coś koło 280 chyba.
2: Można.
1: A mnie się przypomniała jeszcze jedna książka. Josepha Conrada. Smuga cienia.

Myjemy okna i walczymy ze smugami. Teraz Adrian z Mowano pisze: moi drodzy, jest jeszcze jedna metoda, chyba najskuteczniejsza, żeby tych smug nie było. To znaczy nie, one mogą być, ale żeby nam nie przeszkadzały. Po prostu zamknąć oczy, wtedy już nic nie widać. Pozdrawia Adrian z Mowano. Dobra, słuchajcie, do smug wrócimy, bo macie mnóstwo patentów, naprawdę sprawdzone sposoby. Tylko sprawdźmy najpierw co na drogach, bo widzę tutaj bardzo ważną informację, którą muszę wam szybko przekazać. Spacerowa do Oliwy, to jest Gdańsk. Na Spacerowej do Oliwy w Gdańsku mamy korek i trzeba 10 minut doliczyć. Dobrego dnia od Ewki z Bum Buma. Mój mózg nie widzi smug, nie wiem jak to się dzieje. I to jest bardzo dobre podejście. To teraz sprawdźmy, czy w ogóle opłaca się myć szyby i czy te smugi nam wyjdą, bo może gdzie niegdzie popada deszcz, a dzisiaj go nie będzie brakowało w Polsce. Więc od razu mówię, na wschód od Gdańska. I w ogóle cała północna część Warmii i Mazur. Nie myjcie okien. Tam pada i padać jeszcze przez jakiś czas będzie. Na szczęście

0: południa, południowego wschodu te chmury przesuwają się w kierunku Ukrainy i tam już powoli przestaje padać. Gdzie nie, gdzie jeszcze na wschodnim odcinku A4, na przykład w okolicach Przemyśla, może padać deszcz. A w ciągu dnia?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już wam mówię, że dzisiaj będzie tych chmur więcej, bo zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe są burze i to właśnie tutaj spadnie najwięcej deszczu, do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Ale szybko to wyschnie, bo dzisiaj będzie wiać. I dlatego jak myjecie okna, to mam nadzieję, że szybko wyschnie. Chociaż gdzieniegdzie wiatr będzie okresami dość silny, w granicach 45-65 km na godzinę. W porywach nawet do 80, ale uwaga, bo na wybrzeżu wiatr silny i bardzo silny. Na przykład w rejonie Zatoki Gdańskiej dzisiaj prędkość wiatru nawet 120 km na godzinę, więc to już jest taka naprawdę niebezpieczna prędkość. I jeszcze temperatura, bo dzisiaj zobaczymy na termometrach od 12 stopni Celsjusza na Podlasiu, około 18 kresek powyżej zera będzie w centrum, nad morzem, w obszarach podgórskich, a najcieplej na zachodzie kraju do 22 stopni Celsjusza. I ciśnienie niskie o poranku, 991 hektopaskali, idzie w górę, bo w południe 994 hektopaskale, a potem dalszy wzrost ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Smogi. Proszę, jaki wdzięczny temat. Wrócimy do tego i do sposobów, jak tych smóg unikać. Jak myć szyby, żeby ich nie było. A tymczasem jest środa. 8 dzień lipca. Dzień dobry. Patryk Kuniszewicz, zapraszam.

0: Zasypaliście nas propozycjami książek dotyczących usuwania smug i już za chwilę wybrzmi to wszystko na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, ale wcześniej informacje drogowe, jest 9:10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dwa samochody osobowe zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta.

0: Miasto pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa a Gdynie Wielki Kack. Na kilometrze 322 zablokowany jest jeden pas w kierunku Rumi i już teraz niestety obserwujemy tam dość spory korek, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Gdańsk-Osowa. W województwie lubelskim uwaga na trasie ekspresowej S17 niedaleko Puław pomiędzy Lublinem a Warszawą. Dokładnie chodzi o odcinek Kurów-Zachód-Żyżyn. Na kilometrze 105 trwa akcja wyciągania ciężarówki z rowu i na miejscu są służby, one kierują ruchem. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy i możliwy jest nawet ruch będzie wstrzymany. Na chwilę oczywiście. Cały czas jest tam policja, ale informacja o tym utrudnieniu wyświetlana jest dużo wcześniej na tablicach zmiennej treści, właściwie od odcinka pomiędzy Lublinem a Nałęczowem. Droga krajowa numer 62 jest częściowo, tylko częściowo zablokowana pomiędzy Drohiczynem a Siemiatyczami, niedaleko miejscowości Słochy Annopolskie. Na kilometrze 351 zderzyły się dwa pojazdy, auto osobowe i ciężarówka. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. I jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj cały czas poranne godziny szczytu nie dają za wygraną. Zakorkowana jest ekspresowa 8, północna obwodnica Warszawy, także krajowa 7, niedaleko Łomianek oraz droga krajowa 79 na odcinku Piaseczno-Warszawa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to teraz smugi, smuszki, robimy wszystko, żeby ich nie było. Były pomysły literackie, prawda?
0: Były.
2: Były okna, 1001 pomysłów?
0: Tak.
2: To teraz mamy, uwaga. Poradnik remontu i konserwacji historycznej stolarki okiennej. Autorkami są Monika Bogdanowska, Anna Maria Cymborowska, Waluś, Kazimierz Czepiel, Witold Górny, Daria Jagieło, Andrzej Laskowski, Beata Piaskowska, Natalia Skiepko.
0: No to jak tyle osób
2: prawda,
0: napisało,
2: się wzięło za jedno
0: to,
2: okno...
0: Tak. To bez smug.
2: Tak, to czyste musi być. Ale poczekaj, JJ, bo tu jest jeszcze jedna propozycja bardzo ciekawa. Mm-hmm. Ty lubisz książki.
0: Mm-hmm.
2: Zasady doboru współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przeszkleń w energooszczędnych budynkach jednorodzinnych. Autorem jest Iwona Piebiak.
0: Oho, tutaj autorka jedna, ale tytuł długi.
2: Tak, myślę, że
0: trudno go zapamiętać chyba.
2: Fachowe podejście, powiem szczerze. A kto przywołał smugę cienia? Konrada?
0: No niby ja.
2: Jak już przywołano Konrada, to ja wiem, co zrobiło tę smugę cienia. Smugę cienia zrobiło jądro ciemności. Musiało otrzeć się o szybę, napisał Jacek.

0: swoją drogą, taka propos Kasi Klich. Ciekawe, czy jest lepszy model okna, który nie ma smug.
1: No.
0: Okno bezsmugowe. Ale by to się sprzedawało.
1: No chyba tak.
0: Szukamy, robimy biznes?
1: No nie wiem właśnie, ale jest takie, nie ma chyba.
0: Okna bezsmugowe. Ale to wtedy wasze wszystkie patenty na smugi. No właśnie, nie byłyby tutaj skuteczne. Dobrze, to za chwilę o smugach, a teraz raport.
2: Dzień dobry, z porannym raportem pogodowo. Och Boże, temperaturowo-drogowym. No z granic pomorskiego i zachodniopomorskiego Tomek z Bigotki. Przyjemne 17 stopni. Wiaterek wciąż wywiewa w kierunku Trójmiasta, tutaj od nas wszelkie pyłki, jakieś tam, nie wiem, naleciałości, które się w czasie tych upałów zgromadziły. Drogowo, no cóż powiedzieć, misiaki dzisiaj bardzo aktywne, aż dziwne. Na takiej dróżce tutaj wiodącej wzdłuż wybrzeża i dwa patrole. Natomiast co do smugi, to myślę, że jeszcze warto wspomnieć o książkach Alfreda Szklarskiego, który to pisał o Tomku Wilmowskim i jednym właśnie z przyjaciół taty był Jan Smuga, wielki przyjaciel Bosmana Nowickiego. No to tyle, jeśli chodzi o poranne wiadomości. Pozdrawiam i słonecznego dnia.
0: My też pozdrawiamy, dzięki wielkie.
1: Bardzo ładnie się zrobiło, tak okienno literacko.
0: No to jeszcze a propos smug. Jest jedna metoda, szanowni państwo, szanowni redaktorzy, naklejamy folię na szybę. Mm-hmm. Wtedy smug nie ma na szybach. Jeżeli jest na folii, to nieważne. To jest właśnie pomysł, idea. Pozdrawia Adrian z Mowano. Jest to pomysł
1: to
0: na smug.
1: To jest fajne akurat.
0: Albo naklejka PRK Polskiego Radia Kierowców. Mm-hmm. Jeszcze lepiej. Mm-hmm. Nie ma smuga, jest ładnie. No. I co tam jeszcze na te smugi?
3: Mam pomysł na smugi na szybach. Boczne oczywiście można opuścić, jeździć z otwartymi, natomiast przednią, ewentualnie tylną również, wyjąć albo wybić. Wtedy smug nie będzie widać. Albo jeździć z przymrożeniem oka. Pozdrawiam.
1: Kontrowersyjny pomysł.
0: To jedyne, co będziemy słyszeć prawdopodobnie, czyli ten szum wiatru. No cóż, ale ciekawa propozycja. To tak a propos smugu. Słuchajcie, mnóstwo dzisiaj propozycji dotyczących właśnie tego, jak te smugi niwelować, jak sobie z nimi poradzić. Łącznie z tym, że była ta propozycja od Puchatego. Mm-hmm. Niby zwykłej, a niezwykłej szmatki i zwykłej wody, czyli H2O. Mm-hmm. Ta szmatka to magiczna ściereczka, pisze Arek Skadiego. I to podobno robi robotę.
1: Magiczna?
0: Tak napisał.
1: Od Harry'ego Pottera?
0: Być może. Mm-hmm. Jak czarodziejska różka. Jeżeli jeszcze sama myję okna,
1: o,
0: to ja poproszę od razu dwie, bo mam trochę więcej tych okien.

0: Tak jak jemu chce się śpiewać, to nam się chce dzisiaj chyba myć okna, bo o tych smugach już 2 godziny rozmawiamy. Ale ty się nie śmiej! Jaki patent
1: właśnie
0: mamy?
1: Właśnie chce nam się tak umyć, żeby to zrobić krótko, a dobrze.
0: Stary sposób to pasta do zębów i zwykła gazeta. Całkowity brak smug. O gazecie już gadaliśmy, ale z tą pastą do zębów.
1: Pasta do zębów, ale to tylko podczas zielonej nocy.
0: Spróbuj. Jutro powiesz mi, jak było. A teraz informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas utrudnienia utrzymują się na trasie ekspresowej S17 pomiędzy Lublinem a Warszawą, dokładnie pomiędzy węzłami Kurów Zachód a Żyżyn. Tutaj trwa akcja wyciągania ciężarówki z przydrożnego rowu. Zablokowane są 2 pasy w kierunku Warszawy na kilometrze 105. Na miejscu jest policja, jest też służba drogowa i to oni właśnie kierują ruchem. Możliwe jest chwilowe wstrzymanie tego ruchu. Oczywiście informacje są o tym utrudnieniu wyświetlane na tablicach zmiennej treści od Lublina na trasie ekspresowej S17. Na drodze krajowej nr 81 w województwie śląskim auto osobowe wpadło do rowu.

0: Pomiędzy Mikołowem a Żorami, niedaleko miejscowości Orzesze, mamy zwężenie w kierunku Żor na kilometrze 24. Zakorkowana jest obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa a Gdynia-Wielki Kack. Tutaj na kilometrze 322, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas w kierunku Rumi. Zakorkowana jest także trasa wojewódzka numer 218. To w samym Gdańsku pomiędzy obwodnicą a Gdańską Oliwą. A także przybywa samochodów na północy województwa pomorskiego. Tak na razie nieśmiało, powoli. Na trasach wojewódzkich numer 215 i 216. Niedaleko Redy, Pucka, Rozewia i Chłapowa, a także Jastrzębiej Góry i Karwi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jesteście w trasie, widzicie utrudnienia albo gorszą pogodę, dajcie znać, ostrzeżcie innych zmotoryzowanych. Czekam na te informacje w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: 20 minut pozostało do godziny 10. Dzisiaj już wszystkie okna umyte. Ze smugami sobie poradziliśmy, a teraz ostatni dzień mają na to, żeby smugi i okna wyczyścić w maluchach, bo wielka wyprawa maluchów wkracza w fazę polską. Łączymy się z naszymi wysłannikami, czyli Michał Górski i Kuba Marcinowicz.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień.
1: Dzień przed startem. A, czyli emocje rosną. Jutro o tej porze już będziemy pewnie w samochodach, będziemy podążać przez Warszawę. Od razu informujemy, że jutro się dużo będzie działo w Warszawie, więc jeśli ktoś jutro rano będzie jechał do pracy, to najmocniej przepraszamy, mogą się drogi troszeczkę korkować. Ale więcej na ten temat jutro oczywiście w specjalnych serwisach drogowych, które dla was przygotujemy, którędy będzie podążała kawalkada wielkiej wyprawy maluchów, czyli ponad 70 maluchów ruszy jutro w stronę Warszawy, w stronę centrum pod Pałac Kultury i Nauki.
2: Na pewno też nowi ambasadorowie dołączą do nas i nowi uczestnicy, nowe zespoły, więc będziemy się witać już od samego rana tak naprawdę pod hotelem w okolicach Warszawy o 8 rano. My tutaj mamy odprawę, przegrupowanie, ustawiamy szyk, no i będziemy jechali koło godziny 9.30 mamy się znaleźć pod Pałacem Kultury, więc faktycznie w te poranne godziny korkowe i my się załapiemy i chyba zasilimy te korki. Wybaczcie nam państwo.
1: Na szczęście wielka wyprawa maluchów przez takie duże miasta bardzo często podróżuje w asyście policji i myślę, że ta policja jutro nas fantastycznie przeprowadzi przez Warszawę, więc zobaczymy się pewnie na

0: w Warszawie, jeśli jesteście właśnie z tego miasta. No dobrze, ale a propos emocji, to tych emocji nie brakuje cały czas. Wielu kierowców, wiele załóg jest w hotelu, część pojechała do domu właśnie, żeby prać, sprzątać, część już na przykład na tę polską edycję nie rusza, a są i nowi. Jak tę edycję europejską będzie wspominał Maciek Wisławski? Jak było?
1: Fantastyczne, to dla mnie nie było żadnym zaskoczeniem, że będzie super, że ta atmosfera, ja już sprawdziłem, ja już, to jest moja trzecia wielka wyprawa, sprawdziłem naprawdę. Mnie bardzo cieszy ta ogromna jakaś taka radość, ten ogromny fan i ta pogoda ducha tych wszystkich ludzi, którzy w tym biorą udział. Naprawdę. To też jest taka pewnego rodzaju magia tej wielkiej wyprawy, że jest niesamowita integracja tych ludzi, niesamowita sympatia i w ogóle ta atmosfera, no super. No.
0: Nie wymęczył pana maluch?
1: Nie, w ogóle, no kochany, przecież ja w maluchu spędziłem 9 lat i to w razach samochodu, po kilkanaście startów w roku, no tak, w ogóle super.
2: No, są osoby, które chyba nigdy nie będą zmęczone siedząc w samochodzie w ogóle na prawym fotelu i to maluch się po prostu do tego zalicza. No, nasza Toyota wymęczyła chyba bardziej niż pana Maćka jego maluch, natomiast przed nami teraz kolejny etap i na tym się skupiamy. Liczymy mocno, że uda nam się po prostu spotykać naszych słuchaczy, spotykać państwa podczas tych wszystkich miejsc, do których będziemy dojeżdżać.
0: W takim razie do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Cześć!

0: Mamy raport ze szóstki. Dzień dobry, jadę sobie poprzez Słupsk. Słońce świeci, trochę wieje i tylko 18 stopni na plusie. 18 stopni Celsjusza. A jak jest w Polsce, jak jest na trasie? O tym już Kuba Domoracki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na trasie ekspresowej S17 pomiędzy Lublinem a Warszawą, gdzie na kilometrze 105 trwa akcja wyciągania pojazdu ciężarowego z rowu. Pomiędzy węzłami Kurów Zachód a Żyżyn właśnie na tymże kilometrze 105 zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy i na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Nadal obserwujemy tam pewne spowolnienia, nie jest to wielki korek. Na drodze krajowej numer 81 pomiędzy Mikołowem a Żorami, niedaleko miejscowości Orzesze, auto osobowe wpadło do rowu. Na kilometrze 24 ruch odbywa się lewym pasem w kierunku Żor. To było województwo śląskie, a teraz województwo opolskie i wieści zza kierownicy słuchamy.
3: Jadę A4 w kierunku Wrocławia.

0: Warszawia przed zjazdem na Nysę Opole jest najpierw zwężenie, natomiast 2 kilometry przed zjazdem właśnie wydarzył się wypadek. Bus z osobówką stoją na prawym pasie, więc będzie kolejne utrudnienie. Jeżeli się zbliżacie, to zjeżdżajcie na lewy pas.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. To była A4 pomiędzy węzłami Opole Południe a Opole Zachód. Rzeczywiście obserwujemy tam już kilkukilometrowy korek na jezdni w kierunku Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
4: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
5: Maluchy na maluchu!
6: To była reklama.

0: No to już tylko 3 minuty pozostały do godziny 10, a za chwilę dalej w trasę ruszamy. Dagmara Kowalska,
1: Piotr Fira.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Gotowi?
1: Tak, no,
2: oczywiście.
0: Silnik wam rozgrzałem.
1: Tak, dziękujemy. Właśnie
0: no,
1: widzimy,
0: co tu się działo.

0: mon verre devant Café de Paris. Oui, c'est ça.
1: Na zegarze minęła 10.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i tak, jeśli wychodzicie z domu, to parasol zdecydowanie warto mieć pod ręką. To będzie dzień z częstymi zmianami pogody. Chwilami pokaże się słońce, ale chmur będzie więcej i w wielu miejscach trzeba liczyć się z przelotnym deszczem.
3: Największa szansa na opady jest dzisiaj we wschodniej części kraju i w centrum. Tam deszcz może pojawiać się kilka razy w ciągu dnia, tam i tu bym powiedziała. Z kolei na północnym wschodzie trzeba mieć na uwadze również burze. Lokalnie mogą być intensywniejsze i tam może spaść nawet około 30 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Dzisiejsza pogoda przynosi też wyraźne różnice temperatur. Najchłodniej dzisiaj na Podlasiu. Tam temperatura około 12 stopni. W centrum kraju nad morzem i w rejonach podgórskich około 18. A najcieplej na zachodzie Polski. Tam temperatura wzrośnie do około 22.
3: Wiatr będzie odczuwalny praktycznie w całym kraju. Już można go poczuć. Nawet nie wiem, czy mówiłam. Mówiłam przecież, że stałam na światłach w samochodzie i tak bujało, że aż niemiło. Tak było, ale najmocniej powieje nad morzem i na północnym wschodzie. Na wybrzeżu, szczególnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, porwy mogą być bardzo silne, dlatego osoby wypoczywające nad Bałtykiem powinny zachować ostrożność. Uważajcie na siebie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dzień dobry.

0: Dzień dobry, zaczynamy. Moi drodzy, 3 godziny najbliższe przed nami.
1: Zagadka jest.
0: Najlepsza muzyka także, też. Dobre nastroje, więc...
1: I będziemy was podpytywać o różne rzeczy.
0: Tak, wsiadajcie i jedziemy razem do 13. Dagmara Kowalska.
1: I Piotr Firan.
0: Dzień dobry jeszcze raz. 2 minuty po godzinie 10. To jest Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po godzinie 10. Jakub Domoracki o tym, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana w kierunku Wrocławia pomiędzy węzłami Opole Południe a Opole Zachód, gdzie na kilometrze 226 zderzyły się dwa pojazdy. Auto osobowe i samochód dostawczy. Zablokowany jest tam jeden pas. Ruch jest możliwy, ale bardzo utrudniony, bo już właściwie od węzła Opole Południe obserwujemy tam spore spowolnienia, a wręcz już później korki. Ten fragment ewentualnie można by omijać przez Opole trasami krajowymi numer 45 i 46, chociaż nie wiem, czy jest sens to omijać, no ale przyda się na pewno sporo cierpliwości na czwórce, tym bardziej, że nieco wolniej, a właściwie więcej niż nieco, jedzie się także w przeciwną stronę, czyli w kierunku Krakowa. Dobra informacja z województwa lubelskiego. Zakończyły się utrudnienia na trasie ekspresowej S17, gdzie pomiędzy węzłami Kurów Zachód a Żyżyn trwała akcja wyciągania ciężarówki z rowu. W tej chwili jezdnia w kierunku Warszawy jest już całkowicie odblokowana i właściwie żadnych utrudnień tam już nie obserwujemy. Na drodze krajowej numer 81 pomiędzy Mikołowem a Żorami, niedaleko miejscowości Orzesze, auto osobowe wpadło do rowu i na kilometrze 24 zablokowany jest jeden pas w kierunku Żor. Ruch odbywa się pasem lewym. I jeszcze kilka słów o sytuacji na północy naszego kraju, w województwie pomorskim. Zakorkowana jest obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa a Gdynia-Wielki Kack. Podobnie droga krajowa numer 91

0: pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także już coraz więcej spowolnień, a wręcz takich niewielkich punktowych korków obserwujemy na trasach wojewódzkich numer 215 i 216, niedaleko Redy, Pucka, Władysławowa, Chałup, Rozewia, Chłapowa, Jastrzębiej Góry i Karwi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Witam nasze kochane radyjko, tu Uciu Guciu z Norwegii i Kasia. Wpadamy się przywitać i życzyć wszystkim spokojnego i słonecznego dnia, jak u nas. My właśnie w drodze do Flam, a później dalej. Domek mamy na dachu, więc nic nas nie ogranicza. Pozdrawiamy i miłego dnia, Kasia i Uciu Guciu oraz Grosik. No to miłego odpoczynku, efektywnego. Może jak się uda, to podeślijcie jakieś fajne zdjęcia.
3: Tak, poprosimy.
2: Bo na pewno widoki są oszałamiające.
3: I ciekawe, czy tam u was wiatr wieje tak jak u nas.
2: No ciekawe, no ale może też uda się nam tego dowiedzieć. Jeśli chodzi o początek naszego spotkania, to zazwyczaj zaczynamy od zagadki i nie inaczej będzie dzisiaj, moi drodzy. No to może zacznijmy, to znaczy my wam podajemy podpowiedzi, wy zgadujecie, będąc w trasie.
3: No dobrze, to jak tak to zaplanowałeś, to ja jeszcze tylko dodam, że dzisiaj też połączymy się z chłopakami, żeby opowiedzieć wam o tym, co się dzieje w przerwie pomiędzy wielkimi wyprawami maluchów, a teraz to już dwa słowa na temat naszej zagadki. Nie zmienia tego, co lubisz, ale zmienia sposób, w jaki z tego korzystasz.
2: I ma to związek z motoryzacją, z tym, co wozimy ze sobą albo mamy w samochodzie. Nie zmienia tego, co lubisz, ale zmienia sposób, w jaki z tego korzystasz. O co może chodzić nasza aplikacja? Tekstowo albo głosowo?

0: Dość wietrznie i nieco chłodnie. I tak ma być dzisiaj w całym kraju. Wracamy do tego tematu, bo ten wiatr jest niepokojący. Zachmurzenie umiarkowane, duże, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe są także burze.
1: Najbardziej uważajmy na wiatr. W większości Polski będzie umiarkowany lub silny, ale na wybrzeżu może dochodzić do jego prędkość do 120 km na godzinę. O tym mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Na wybrzeżu natomiast silny i bardzo silny, od 40 na wybrzeżu zachodnim do 70 km na godzinę w części wschodniej wybrzeża, w porywach od 85 km na zachodzie do 120 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr ten będzie północno-zachodni i zachodni.
0: A jeszcze przez chwilę będzie trzeba zacisnąć zęby i pozakładać się bardziej jesienne niż wiosenne czy tam letnie rzeczy, ale lato do nas wróci, już pod koniec tygodnia już za chwilkę będzie nam troszeczkę cieplej, bo dzisiaj najchłodniej jest na Podlasiu, 12 stopni, w centrum nad morzem, w obszarach podgórskich wzrośnie temperatura do 18.
1: No właśnie, jeśli chodzi o temperaturę, to mówiliśmy i pogodę, że będzie dzisiaj w kratkę, więc w zasadzie powinniśmy być gotowi na każdy scenariusz. Jeśli chodzi o scenariusz naszej zagadki, no to sprawdźmy, jakie mamy propozycje odpowiedzi. Przypomnę pierwszą podpowiedź, nie znamy, nie zmienia tego, co lubisz, ale zmienia sposób, w jaki z tego korzystasz. I w aplikacji...
0: Czy to jest lodówka turystyczna? Pytanie od Adama i od Reni z Santawki.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Pozdrawiamy bardzo. Słuchajcie, mogłaby to być lodówka, bo w sumie pasuje do pierwszej podpowiedzi, ale to nie jest lodówka turystyczna. Ale rozumiem, że myślicie o tym, co macie pod ręką.
1: Dzień dobry, Daga i Piotr. Pozdro z gorącej, bo 26 stopni.

0: Południowej i bezwietrznej Florydy. Właśnie stoję przed ładnym, małym, nieogrodzonym jeziorkiem z tabliczką na brzegu. Uwaga, aligatory.
1: Aha, to uważaj.
0: Ale najważniejsze, że to, że jeszcze 9 godzin i jestem w domku. Tylko na 7 dni, ale zawsze to coś. Pozdrawiamy serdecznie Direksa, który w trasie nam towarzyszy cały czas, a my jemu.
1: Tak, a słuchaj, Direksie drogi, czy ty też nas słuchasz, jak siedzisz w domu przez tych 7 dni, czy tęsknisz za nami okrutnie? Daj znać w naszej aplikacji.
0: Tak biegnie, bo potem po tych 7 dniach do ciężarówki i tak. Pierwsze dawaj, szybko radio, włączamy. Dobrze. A i jeszcze, Dagmara, mówiłaś, i jeszcze sobie powiemy dzisiaj o wielkiej wyprawie maluchów, a propos właśnie rajdu maluchowego.
2: Gorące pozdrowienia dla redaktorów Polskiego Radia Kierowców, najlepszego radia w eterze, od załogi 32. Kostek i Termi pilnują samochodu w Warszawie, Ola i Piotr dojeżdżają do Warszawy, a Norbert i Paweł z Małopolski, z Tarnowa, pozdrawiają całą wielką wyprawę maluchów, całe Polskie Radio Kierowców. I do zobaczenia w Tarnowie i na zakończeniu w Krakowie. Redaktorzy spisali się perfekcyjnie. Pozdrowienia dla was, panowie.
1: My też tak uważamy. Wspaniali, cudowni. Połączymy się po godzinie 11. No, ciekawa jestem, jak im się bardzo nudzi na tym odpoczywaniu.
0: A, regenerują się. Regenerują się, bo zasłużyli na odpoczynek, bo to była ciężka trasa, ale w szczytnym celu.
1: Mamy jeszcze wiadomość od Kasi i od Ucia Gucia. Od dzisiaj pogoda się poprawiła. Było pytanie o to, tak, jak tam u was pogoda. Wiatr umiarkowany. Oczywiście fotki będą do usłyszenia.
0: A, no to czekamy. Oczywiście. A jeśli chodzi o podpowiedzi, to sobie jeszcze za moment przypomnimy pierwszą i podamy drugą, ale wcześniej oczywiście sporo muzyki i informacje drogowe.

0: Ależ dlaczego miałbym was nie słuchać, jeśli jestem w domu? Owszem, nie mam dla was aż tak dużo czasu, ale kompletne wyłączenie radia to już przesada. A poza tym tabliczka, uwaga, aligatory, oznacza, że na pewno nie ma tutaj jadowitych węży. A aligatora dostrzec jest łatwiej, no wiadomo. W końcu jestem na Florydzie, czyli fruwa, pełza, chodzi, albo jest jadowite, albo z dużymi zębami. I najbezpieczniejsze tutaj są wilki i niedźwiedzie, D-Rex.
1: No właśnie, tam gdzie ładna pogoda, także może się okazać, że trochę stresu nas czeka z powodu tego, co może nas pożreć na każdym kroku. Tak. Na szczęście w Polsce jest inaczej. A do tego Jakub Domoracki, nasze dobro narodowe, które informuje od rana, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A4 w województwie opolskim jest dosyć poważnie zakorkowana na jezdni w kierunku Wrocławia pomiędzy węzłami Opole Południe a Opole Zachód. Na kilometrze 226 zderzyły się dwa pojazdy, auto osobowe i samochód dostawczy, i autostrada przez chwilę dosłownie była całkowicie zablokowana. W tej chwili jezdnia w kierunku Wrocławia jest tylko albo aż częściowo zablokowana, bo niestety obserwujemy tam bardzo poważny kilkukilometrowy korek, który zaczyna się mniej więcej na wysokości węzła Opole Południe. Na kilometrze 226, bo na tym kilometrze doszło do tego zdarzenia, zablokowany jest prawy pas w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Na A4 mamy także utrudnienia pomiędzy Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami, gdzie doszło do awarii ciężarówki. Na kilometrze 145 zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Uwaga na trasie ekspresowej S11 w Wielkopolsce, pomiędzy węzłami Poznań-Rokietnica a Poznań-Północ. Doszło tam do awarii ciężarówki na kilometrze 5 i w kierunku Piły zablokowany jest prawy pas, a ruch odbywa się pasem lewym. I jeszcze dwie informacje. W województwie mazowieckim cały czas zatłoczona i zakorkowana również jest ekspresowa 8, północna obwodnica Warszawy, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, a także bardzo poważny korek, i to w zasadzie w obu kierunkach, pojawił się na Krajowej 7, pomiędzy Warszawą

0: a łomiankami w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A propos zagadki, zgadujemy, nie zmienia tego, co lubisz, ale zmienia sposób, w jaki z tego korzystasz. Przez pewien czas działa obok swojego starszego odpowiednika.
3: Mm-hmm.
2: O co może chodzić?
3: Trudne to dzisiaj.
2: Tak?
3: No, jak krążysz wokół, to trudne. No, zobaczymy, jak wam pójdzie
2: moi
3: dzisiaj.
2: Drodzy, ja już widzę błysk w oku Dagmary, że ona ma pomysł na to, żeby obejść system i trochę więcej podpowiedzieć, więc ciąg dalszy, jeśli chodzi o podpowiedzi, na pewno nastąpi.

0: No i mamy 20 minut do godziny 11. To jest Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie, moi drodzy. A skoro jesteśmy w trasie i są wakacje, to mamy do was pytanie.
1: O tak, takie rozwijające, mocno angażujące. Bo wakacje to dla jednych taki moment, kiedy w końcu wyłączają telefon. Dla innych to będzie, kiedy ostatni znak mijają z nazwą swojego miasta i przed nimi jest tylko ta otwarta przestrzeń, droga, nie wiadomo dokąd, albo wiadomo czasem.
0: A może dla was to tak, że zapach różnego rodzaju wiktuałów typu frytki, smażona ryba albo coś ze stacji benzynowej za granicą. Właśnie a propos pytania do was, to mamy prośbę, żeby dokończyć zdanie. Oczywiście po swojemu, totalnie po swojemu, a jest ono następujące.
1: Prawdziwe wakacje zaczynają się wtedy, gdy... No właśnie, bo dla każdego to będzie coś zupełnie innego. Chcemy zbudować sobie świadomość waszych wakacji.
0: Tak.
1: O was i o waszych
0: czekamy.
1: Wakacjach.
0: Oczywiście nasza aplikacja przyjmie każdą liczbę wiadomości i kończymy zdanie. Prawdziwe wakacje zaczynają się wtedy, gdy. No, 19 do 11. Zgadywanie trwa, ale tak po wakacyjnemu. Spokojnie. You sticky

0: Prawdziwe wakacje zaczynają się wtedy, gdy. To jest pytanie do was i wy dajecie nam znać, kiedy zaczynają się wasze wakacje prawdziwe.
1: Dla mnie prawdziwe wakacje zaczynają się wtedy, gdy jadę do Bolesławca po moją ulubioną ceramikę. Także wtedy czuję się najlepiej i to są moje prawdziwe wakacje. Pozdrawiam serdecznie, Agnieszka z Kija.
0: Ale fajne. O, Pani Agnieszko, jesteśmy w jednej drużynie.
2: Podobno w Japonii ona jest bardzo popularna.
0: Nie tylko, w polskich domach też możesz ją znaleźć.
2: No tak, pan chce coś powiedzieć.
3: Tak, że do Bolesławca można też jeździć zimą i wtedy mamy wakacje zimą.
0: Proszę bardzo. A jak ty droga do Bolesławca?
3: W tej chwili są gorsze drogi w naszym kraju.
2: Tak, ale a propos wakacji, kończymy zdanie. Wakacje rozpoczynają się gdy? Myślę, że dla Kuby Marcinowicza i Michała Górskiego to oznacza wielką wyprawę maluchów, między innymi, chociaż oni są wtedy w pracy. A propos wyprawy maluchów.
4: Dzień dobry, kłaniam się z tak zwanego w Niemczech. Właśnie nasze maluśki, dzielne maluśki 126B wracają do Polski. W tej chwili są w okolicach Hanoweru. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: A to świetnie, bo zdążą na drugi etap. Ekstra elegancko, no bo co, drugi etap zaczyna się jutro? Mhm. No to dojadą.
2: Nasze oczy są wszędzie. A propos zerkania, to sprawdzamy teraz, co się dzieje na drogach.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A4 nadal jest dosyć poważnie zakorkowana w województwie opolskim pomiędzy węzłami Opole Południe a Opole Zachód. Tutaj na kilometrze 226 doszło do zderzenia auta osobowego i samochodu dostawczego. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Wrocławia. Na A4 mamy także utrudnienia pomiędzy Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami, gdzie doszło do awarii ciężarówki. Na kilometrze 145 mamy zwężenie w kierunku Katowic. I jeszcze jedno utrudnienie na autostradzie A4 na obwodnicy Krakowa. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się i w kierunku Rzeszowa, i w kierunku Katowic pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. Na Krajowej 7 na Mazowszu, na północ od Warszawy, dokładnie w Łomiankach, doszło do zderzenia samochodu ciężarowego i auta osobowego na kilometrze 349. W kierunku Gdańska zablokowany jest prawy pas, ruch odbywa się pozostałymi pasami. No i niestety, pomimo że poranne godziny szczytu właściwie już za nami, to obserwujemy tam bardzo, ale to bardzo poważne korki i to, co ciekawe, w obu kierunkach, czyli i w stronę Warszawy, i w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Jeszcze dwie informacje. Na drodze krajowej numer 11 pomiędzy Nowym Miastem nad Wartą a Środą Wielkopolską w miejscowości Miąskowo obowiązuje ruch naprzemienny i to w związku ze zderzeniem lawety i osobówki na kilometrze 329. I jeszcze ta obiecana ostatnia informacja to województwo pomorskie. Tutaj niestety obwodnica Trójmiasta jest zakorkowana nadal pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa a Gdynia-Wielki Kack w kierunku północnym.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
9: Wielka wyprawa na

0: ruchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
1: To była reklama.

0: Dzisiaj kończymy zdanie. Dla mnie wakacje zaczynają się gdy?
1: Prawdziwe wakacje zaczynają się wtedy, gdy i do nas dajecie radę pisać i wysyłać wiadomości głosowe, ale o tym za chwilę, bo w tej chwili pół minuty do godziny 11, czyli przed nami najnowsze informacje pogodowe.
0: No właśnie i myślę sobie, że to jest taki charakterystyczny punkt wakacji w Polsce, że pogoda czasami jest w kratkę, chociaż nie schodzi poniżej 10 stopni Celsjusza. Sprawdźmy, jak będzie dzisiaj.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, myślę sobie, że całkiem przyjemna pogoda dla tych, którzy na przykład pracują na zewnątrz. W wielu miejscach kraju chmur jest sporo, choć od czasu do czasu pojawiają się również rozpogodzenia, przebłyski słońca. W ciągu dnia w różnych regionach będą wracać przelotne opady deszczu, dlatego warto przygotować się na to, że pogoda może zmieniać się dosłownie z godziny na godzinę.
1: Najwięcej uwagi warto dzisiaj poświęcić wschodniej Polsce i centrum kraju. To właśnie tam najczęściej może padać deszcz. Z kolei na północnym wschodzie lokalnie możliwe są burze.
0: Na północnym wschodzie podczas burz może spaść nawet około 30 litrów deszczu na metr. Mocno będzie dawał się we znaki również wiatr. Nad morzem nadal będzie bardzo silny, a na północnym wschodzie porywisty. Dobra wiadomość jest taka, że po południu powinien stopniowo słabnąć.
1: A jeśli chodzi o temperaturę, to już patrzymy na termometry, to dzisiaj będzie zdecydowanie najcieplej na zachodzie kraju, tam około 22 stopni, a w centrum i nad morzem około 18, natomiast na Podhalu, na Podlasiu zaledwie 12 stopni, tam najchłodniej.
0: I rzeczywiście kraj nam się dzisiaj bardzo powoli rozgrzewa. W Raciborzu aktualnie mamy najcieplej, a ta najwyższa temperatura dzisiaj to jest 18 stopni aktualnie, a w Kętrzynie jest najchłodniej 11,5 prawie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Te prawdziwe wakacje zaczynają się od czegoś zupełnie innego dla każdego i każdy ma jakieś inne przemyślenia w tym temacie i dlatego was o to dzisiaj pytamy. Od czego zaczynają się wasze prawdziwe wakacje?
3: Cześć PRK. Tak słucham, jak zaczynają się wakacje, a to, że ja jestem za granicą, a nie w Polsce i pracuję za granicą, to zazwyczaj jest tak, że ci, co pracują za granicą, to urlop zaczyna się, jak wrócą do domu i zaczynają jakiś remont. Na przykład malowanie, czy tam kładzenie paneli i tym podobne, bo zazwyczaj jak przyjeżdżamy z zagranicy do Polski na urlop, to trzeba coś tam w domu oczywiście wyremontować. A tak naprawdę, jak dla mnie urlop zaczyna się wtedy, gdy wyjeżdżam z domu i nie muszę się o nic martwić, tak jak właśnie w tej chwili. Słucham sobie radyjko, jadę piękną pogodę, jadę z

0: zarąbistą żonką, z zarąbistym pieskiem. Co mi więcej do szczęścia potrzeba? Pozdrawiam, Uciu Guciu z Norwegii.
1: Mój jaki kochany. No tak, tak się zaczynają wakacje Ucia Gucia z jego żoną, tak jest. A jak się zaczynają wakacje Karola Siedlec? Wakacje zaczynają się dla mnie wtedy, gdy porobię już wszystkie zaległe sprawy. Aha, to znamy takich też, tutaj zamykają radio o 28.55, bo za dwa dni mają wakacje, więc muszą wszystkie zaległe tematy pozamykać. No właśnie, załatwię wszystkie zaległe tematy i powiem sobie któregoś wieczora, że jutro to już w sumie nic nie muszę robić, ale z reguły to już wtedy już jest ostatni dzień urlopu.
2: No właśnie, a my wysyłamy wam tym wszystkim, którzy jeszcze go nie mają, ale będą mieć właśnie za naszą sprawą za moment, czyli Letnie Słońce. Ten utwór teraz na zegarze 3 minuty po godzinie 11 i czekamy oczywiście na wasze wiadomości w naszej aplikacji a propos początku wakacji.

0: 11 minut po 11 Polskie Radio Kierowców. Ewa Mierzejewska na miejscu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I od razu sprawdzamy.
2: Czas. Było o zegarze, tak śpiewała Edyta Bartosiewicz. No to teraz czas na serwis.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Dobre informacje. Z drogi krajowej nr 81 w województwie śląskim odblokowano przejazd między Mikołowem a Żorami w Orzeszu. Tam, przypomnijmy, samochód osobowy wypadł z jezdni i wpadł do rowu. Ruch odbywał się po zwężeniu jednym pasem na 24 kilometrze i stąd dobre informacje, że trasa jest odblokowana. Jeśli chodzi o drogi krajowe, to mamy wciąż problemy na 11 między Nowym Miastem a Nadwartą a Środą Wielkopolską. To jest oczywiście województwo wielkopolskie w Miąskowie, gdzie samochód osobowy zderzył się z lawetą. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 324 kilometrze. W tej kolizji na szczęście bez poszkodowanych. Na Mazowszu na siódemce na trasie Warszawa-Nowy Dwór w Łomiankach zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. No i oczywiście to powoduje dużo dłuższy niż o tej porze korek przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Gdańska właśnie siódemką, ale oczywiście przy wyjeździe od strony Łomianek do Młocin tradycyjna sytuacja, czyli także długi korek. I jeszcze A4.

0: taka, dwa razy, po pierwsze między węzłami Opole Południe, Opole Zachód, w pobliżu miejscowości Prądy, tu po kolizji samochodu osobowego z dostawczym jest zwężenie w kierunku Wrocławia i tutaj to jest wąski fragment autostrady, więc jest spory korek, to jest 225 kilometr. Jeśli chcecie ominąć ten korek, no to trzeba po prostu zjeżdżać z autostrady i jechać przez Opole i potem drogą krajową numer 94. I jeszcze raz A4, tym razem województwo dolnośląskie, między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. W pobliżu węzła Pietrzykowice zepsuła się ciężarówka, jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 145 kilometrze i analogiczna sytuacja, kilkukilometrowy korek, bo to wąski i stary fragment autostrady.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13 minut po godzinie 11.
3: Tak, dzień dobry. 9 dzień dobry. Dni urlopu. Mm-hmm. Nie, 9 dni do urlopu. Tak? Odliczanie trwa, bo ja właśnie to do zawsze pomijam. Prawdziwe wakacje zaczynają się wtedy, gdy uznamy, że już czas. Przynajmniej tak powinno być. Pozdrawiam z ciepłego i słonecznego korku. Miluś właśnie.
2: Wysłać fotę? Oczywiście, że tak. Poprosimy tak. Każdą liczbę fot. Bardzo chętnie oglądamy, gdzie jesteście i co robicie. Ale tak sobie pomyślałam, że już czas. To niektórzy mają tak, że nigdy nie jest dobry, nie, nigdy nie ma dobrego czasu na wakacje, ale mamy jeszcze od was jedną. Wakacje, prawdziwe wakacje zaczynają się, gdy wygramy główną nagrodę w Totka. No to można życie całe spędzić w Totka, że tak dodam.
3: Na tych wakacjach, tak?
2: Inaczej jest tylko kilka dni przerwy od wiecznej pracy do emerytury. No trochę prawdy w tym jest, drogi Direksie. Chyba, że są tacy, jak ja, którzy mają wakacje cały rok i jeszcze im za to płacą. No dobrze, no to wybieramy się do Stanów Zjednoczonych.
3: A za chwilę wybierzemy się jeszcze na przerwę, a chodzi o przerwę w Wielkiej Wyprawie Maluchów, bo jutro ciąg dalszy, tym razem krajowego odcinka, ale panowie cały czas trzymają rękę na pulsie i opowiedzą, co się dzieje aktualnie.

0: Polskie Radio Kierowców. Wielka wyprawa maluchów. Wrócili z Francji, chociaż jechali przez wiele krajów, no bo jak to z Polski do Francji trasa, a teraz szykują się do drugiego etapu.
1: Tak, maluchy wracają, chłopaki już są na miejscu, jakieś przebiórki, jakieś przepierki, pewnie jakieś spotkania z przyjaciółmi. No i są już prawie gotowi do drugiego etapu wielkiej wyprawy maluchów. Michał Górski i Kuba Marcinowicz.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, wita ekipa wielkiej wyprawy maluchów. Cały czas jeszcze tak trochę na stand-by'u. Cały czas czekamy, no i cały czas przygotowujemy się do drugiej edycji wielkiej wyprawy maluchów. Co ty robisz?
3: Pranie, sprzątanie, szykowanie, mycie szyb w samochodzie, no szykowanie do trasy.
2: No właśnie, to jest też taki moment, że na chwilę możemy wpaść do domu i wyprać szybko rzeczy, żeby później za chwilę ruszyć w dalszą trasę. Do 15 lipca będziemy podróżować maluchami po Polsce. Wyjątkowy moment, wyjątkowy czas, bo będziemy mogli się spotkać z wami, będziemy was odwiedzać. Odwiedzimy także, i to bardzo ważna informacja, podopiecznych, czyli tych, dla których jedziemy. Bo Wielka Wyprawa Maluchów to oczywiście zbiórka pieniędzy na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych, więc będziemy ich wspierać, będziemy się z nimi spotykać, będziemy trzymać je ich za ręce, będziemy im pomagać, a przede wszystkim także będziemy dawać im radość, nadzieję, no i przede wszystkim waszą pomoc, więc to będzie naprawdę wyjątkowa trasa. Ale kilka dni temu byliśmy na plaży w Normandii. To także był wyjątkowy moment.

0: chwilę takiej zadumy, chwilę refleksji i w pewnym momencie, nie wiem, czy ty w ogóle zwróciłeś na to uwagę, tak stoję i tak patrzę na te maluchy i widzę, że coś jest nie tak, bo ten maluch po pierwsze nie ma numeru bocznego. Ten maluch, jakoś go nie kojarzę, nie widziałem go wcześniej. Poza tym ten maluch ma wielką brytyjską flagę z boku.
1: No ja go widziałem, on jechał, podążał na jednej z lor cały czas za nami, więc ja już kątem oka wypatrzyłem ten samochód i rzeczywiście, no on zagrał swoją rolę podczas tego wjazdu na plażę Omaha.
0: Czyli Fiat 126P z kierownicą po prawej stronie, jego właścicielem jest Krzysztof. Jak w ogóle jeździ się tym samochodem? Czy to w ogóle jest łatwe, czy to się w ogóle da?
2: Nieprawdopodobna sytuacja, bo jak przyjdzie ci cofać lub manewrować, musisz dokładnie odwrotnie wszystko robić, żeby zaparkować samochód, który ma kierownicę z prawej strony. A jest to maluch jeszcze, tak? Kupiłem tego malucha w Bristolu. Mam dużą kolekcję tych maluszków i chciałem mieć malucha z kierownicą prawą, ponieważ fabryka w Bielsku produkowała maluchy, które miały kierownicę z prawej strony i były wysyłane do Wielkiej Brytanii. Okazało się, mój znajomy Will miał taki samochód do sprzedania. Z moimi przyjaciółmi, czyli Marcinem i rodzinami, polecieliśmy tam po ten samochód, bo jak go kupiłem, zacząłem liczyć koszty transportu, to wyszło mi w podobnych pieniądzach kupienie tam jeszcze Land Rovera Discovery, lawetę i tego malucha. I tak przyjechaliśmy tym zestawem całym, który miał kierownicę z prawej strony, bo Land Rover też ma kierownicę z prawej strony i maluch też ma kierownicę z prawej strony. Ponieważ ta sytuacja Omaha Beach, czyli D-Day, bo tak naprawdę to tym kątem przygotowałem dwa samochody, jest dla mnie osobiście wyjątkowa, bo jak sobie myślę o tej sytuacji, która się wtedy działa w 1944 roku 6 czerwca, wielka walka aliantów o wolność naszej Europy, to stwierdziłem, muszę coś zrobić od siebie i przygotowaliśmy właśnie angielski samochód z powodu tego, że ma kierownicę z prawej strony w brandingu flagi angielskiej, żeby podkreślić, że Anglicy też tu byli i Polacy byli. No, chcieliśmy podkreślić tą wagę, że Polacy są wszędzie i zawsze próbują ratować sytuację Europy i świata tak naprawdę.
0: Fantastyczna historia i to jest też niesamowite, że wokół maluchów rosną takie historie, że ci, którzy je kochają, jeżdżą po nie nawet hen daleko, żeby je tylko kupić i żeby je mieć i żeby czerpać przyjemność z jazdy tym samochodem. My również do tego wrócimy już jutro. Nie mogę się doczekać, punktualnie o godzinie 9. Ruszą maluchy spod hotelu, pojadą pod Pałac Kultury, tam impreza i o godzinie 12 ruszymy w trasę.
1: No i ja tym razem powiem nie tylko do usłyszenia, ale mam nadzieję, że również do zobaczenia.

0: Rozwiązujemy naszą zagadkę, moi drodzy.
1: Przypomnijmy
0: nasze podpowiedzi. Nie zmienia tego, co lubisz, ale zmienia sposób, w jaki z tego korzystasz.
1: No i patrz, nie pojawiła się ta najbardziej popularna odpowiedź u naszych słuchaczy.
0: Przez pewien czas działa obok swojego starszego odpowiednika.
1: No, ale nie do końca.
0: Czyli można sugerować, że to jest w parze, tak? Czyli jedno się zużywa, albo przestaje działać, albo działa gorzej.
1: I
0: wchodzi na to drugie. Jest dostępny w wielu nowych samochodach.
1: Nie chodzi o klocki hamulcowe, nie.
0: Tak? To jeszcze jedną podpowiedź damy. Żeby działało, nie musi mieć połączenia z internetem.
1: Tak.
0: I tyle. Czekamy teraz na ruch z waszej strony w naszej aplikacji, a ponieważ jest nieco ponad pół godziny do 12, to sprawdźmy też, co się dzieje na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Dwie dobre informacje z A4. Pierwsze z województwa opolskiego i jedno z województwa dolnośląskiego. Już się pewnie domyślacie, że odwołano oba utrudnienia, które mieliśmy na A4, ale czy to wpłynęło na rozluźnienie korka? Na razie niestety nie. Zacznijmy od Opolszczyzny. Tutaj moglibyśmy powiedzieć, że w zasadzie na obwodnicy Opola doszło do zdarzenia drogowego i niestety korek w tej chwili ma nadal 12 km, nawet 12,5, więc pokaźny. A przypomnijmy, to jest odcinek między węzłami Opole Południe i Zachód w pobliżu prądów. Zdarzyły się samochód osobowy i dostawczy. Mamy informację, że jezdnia w kierunku Wrocławia jest odblokowana już, ale niestety no, widać wyraźnie, że ten korek z minuty na minuty się skraca i zamienia się w spowolnienie. Ale na razie korek na odcinku 8 km i na odcinku kolejnych 5 jest długie spowolnienie. Więc tutaj jeszcze chwilę zajmie to, żeby trasa się odblokowała, więc na razie można jechać, zjeżdżać z autostrady na wysokości Opola na 45 i następnie przez Opole 46 albo nawet dalej, bo tutaj nie ma połączenia 46 z A4, 94 i na pewno ta trasa, mimo że dłuższa, być może będzie szybsza, dlatego że tutaj ten korek naprawdę jeszcze pokaźny. Druga sytuacja na A4 to odcinek między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Tutaj zepsuł się samochód ciężarowy i mamy informację o tym, że na jezdni w kierunku Wrocławia trasę już odblokowano. No, korek się wyraźnie skrócił, ale jeszcze jednak jest. Natomiast no, jest dużo krótszy niż ten na odcinku opolskim A4, bo ma około 5 km. Tutaj liczymy na to, że trasa się, no po prostu to natężenie ruchu się troszeczkę rozładuje, bo już nie ma tego zwężenia. I jeszcze na koniec siódemka, odcinek Warszawa-Nowy Dwór Mazowiecki w Łomiankach. Po zdarzeniu osobówki z ciężarówką mamy zwężenie w kierunku Gdańska na 349 km. Tutaj sytuacja jest też taka, że jest zwężenie, więc jest oczywiście korek, ale nie jest jakiś pokaźny w tę stronę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nie zmienia tego, co lubisz, ale zmienia sposób, w jaki z tego korzystasz.
0: Przez pewien czas działa obok swojego starszego odpowiednika.
1: Jest dostępne w wielu nowych samochodach.
0: I żeby działało, nie musi mieć połączenia z internetem.
1: Dobrze. Nie, już nic. Dobrze słychać. A niech tam.
0: Tak. Czekamy w naszej aplikacji. O co może chodzić w naszej dzisiejszej zagadce?

0: Jesteśmy coraz bliżej rozwiązania, ale to jeszcze chyba nie teraz. No właśnie, to sobie...
1: Mamy kilka podpowiedzi, ale ty chyba dorzuciłeś jeszcze jedną, co?
0: Tak, dorzuciłem. Nie zmienia tego, co lubisz, ale zmienia sposób, w jaki z tego korzystasz.
1: Jest lepszy.
0: Tak, przez pewien czas działa obok swojego starszego odpowiednika.
1: Jest to dostępne, taki starszy brat, nie?
0: Tak, w wielu nowych samochodach. Żeby działało, nie musi mieć połączenia z internetem.
1: Znaczy, posłuchajmy sobie. Poszedł już sobie na emeryturę, no i tak ten. Znaczy idzie powoli jeszcze, nie poszedł.
0: Jeszcze nie poszedł.
1: Wszędzie.
0: No jak to z ludźmi, którzy...
1: Ale w niektórych miejscach już poszedł.
0: Tak. Posłuchajmy propozycji.
2: Witam serdecznie, pozdrawiam całą redakcję, wszystkich słuchaczy i mobilków. Czy chodzi tu o system CarPlay? Pozdrawiam serdecznie, Robert z Cysterny.
1: Nie, i o system głośnomówiący też nie chodzi. I o od dyrekcja to było od nawigację, od Łukasza z Warki też nie chodzi. O GPS też nie chodzi.
0: Więc dorzućmy jeszcze jedną podpowiedź. Potrafi pokazać znacznie więcej niż słychać. I mam nadzieję, że teraz się uda. I jeszcze ważna informacja a propos tego, co dzieje się na drogach. Na obwodnicy Krakowa, kierunek Rzeszów pod węzłem Tyniec, mamy 4 pojazdy rozbite na lewej jezdni.
1: To a propos
0: bieżących informacji. Ewa Mierzejewska za kilka minut opowie o tym, co dzieje się na drogach całego kraju, a my także skupiajmy się na naszej zagadce, czyli potrafi to coś pokazać znacznie więcej niż słychać i nie jest to CarPlay, ani można powiedzieć jego odpowiednik w Androidzie. A zatem, co to może być? Nie jest to też GPS?
1: Nie jest to zestaw głośnomówiący, czy system głośnomówiący, ani nawigacja.
0: I możemy podpowiedzieć jeszcze, że czasami ta odpowiedź pojawia się dosyć często w waszych propozycjach. Akurat dzisiaj z jakiegoś powodu nie. No, ale to taki przekorny los. 18 do 12 to jest Polskie Radio Kierowców. I jesteśmy razem w trasie.

0: Polskie Radio Kierowców. Za 10 minut będzie 12. My jedziemy dalej i sprawdzamy.
1: Że Polskie Radio Kierowców?
0: Tak.
1: No dobrze.
0: I sprawdzamy, co się dzieje na drogach. Ewa Mierzejewska i najnowsze informacje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Mamy problemy z przejazdem na A4 między węzłami Kraków-Bielany i Kraków-Tyniec, co wyjaśnia już przyczyny tego długiego korka, które obserwowaliśmy już w ostatnich godzinach, nawet na obwodnicy Krakowa. Tutaj zderzyły się cztery samochody osobowe i mamy zwężenie w kierunku Rzeszowa na 408 kilometrze, ale patrzę tak na mapę, że niestety w drugą stronę też wcale nie jest lepiej. Czyli jadąc w kierunku Katowic też jest korek. Korek jest od mostu na Wiśle do węzła Kraków-Południe, a w przeciwną stronę, tak jak już mówiłam, tutaj od węzła Bielany aż za węzeł Balice właściwie, to jadąc w kierunku Tarnowa Rzeszowa, tutaj też mamy problemy z powodu przy węźle Balice w obie strony z powodu robót drogowych. A propos robót drogowych, teraz raport od naszego słuchacza z S8.
4: Dzień dobry, chciałem poinformować, droga S8 w kierunku Białegostoku na wysokości zjazdu na Trojany, to będzie gdzieś tak 490 km, są roboty. I opóźnienie może nawet 15 minut. Także proszę o cierpliwość. Dziękuję, pozdrawiam.
3: Nowe problemy z przejazdem na 78 na trasie Jędrzejów-Chmielnik w Kliszowie. Tutaj zderzyły się samochód ciężarowy i osobowy. Droga jest całkowicie zablokowana. W tym miejscu policja kieruje ruchem. To jest 214 km tej trasy. I bez zmian w Wielkopolsce na trasie Nowe Miasto nad Wartą Środa Wielkopolska w Miąskowie. Tu przypomnijmy, doszło do kolizji samochodu osobowego i lawety na 324 km. I po tym zdarzeniu wciąż kierowcy jadą na przemian jednym pasem.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Potrafi pokazać znacznie więcej niż słychać. Żeby działało, nie musi mieć połączenia z internetem. Jest dostępne w wielu nowych samochodach. Przez pewien czas działa obok swojego starszego odpowiednika i nie zmienia tego, co lubisz, ale zmienia sposób, w jaki z tego korzystasz.
1: Czyżby czyżyk?
0: Czyżby nie? Po 12 rozwiązanie.

0: Zobacz, ja zawsze uważam, że ta piosenka jest na zimę, jak szyba zamarznie.
1: A hu, hu, hu.
0: Ale latem też się sprawdza.
1: No, zwłaszcza kiedy masz taką temperaturę, to na pewno. Trzeba pochuchać, żeby być rozgrzanym. Tak. Chyba, że chodzi o naszą zagadkę, to wtedy tak, to się rozgrzewamy. Chociaż dzisiaj też jakoś jesteś tacy zamrożeni jesteście. Ja nie wiem, o co tu chodzi.
0: No, ludzie jadą, a poza tym są różne utrudnienia. Sprawdźmy w każdym razie. A, i zieje. 12 na zegarze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No właśnie, w Polskim Radiu Kierowców wcale nie wieje. Wybiło południe i mamy w wielu regionach kraju ciągle oko na pogodę. Chmury nie odpuszczają, miejscami wciąż pojawiają się przelotne opady deszczu. Najczęściej pada we wschodniej Polsce oraz w centrum. I tam właśnie pogoda taka ma się utrzymać w kolejnych godzinach.
0: Na północnym wschodzie nadal możliwe są burze. Nie będą występowały wszędzie, ale tam, gdzie się pojawią, mogą przynieść intensywny deszcz. Na północnym wschodzie może spaść nawet do 30 litrów wody. Nadal mocno wieje również nad morzem, szczególnie we wschodniej części wybrzeża. Z każdą godziną wiatr powinien jednak stopniowo tracić na sile.
1: Temperatura bez większych zmian. Najchłodniej na Podlasiu 12, w centrum kraju i nad morzem 18, a najcieplej na zachodzie, gdzie termometry pokażą nam 22 stopnie. Jeszcze to nie jest ten moment. Jeszcze na razie czekamy na tę najwyższą temperaturę. A wieczorem też będzie ciekawie.
0: Tak, pogoda nadal zmienna. W centrum i na wschodzie wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, lokalnie również burze. Noc zapowiada się już chłodniejsza. W większości kraju temperatura spadnie do 9-12 stopni, a w rejonach podgórskich nawet do około 8 stopni. Dzięki temu po ciepłych dniach ostatnich tygodni będzie można odetchnąć od wysokich temperatur.
1: Dobra, dobra, tam weź. Proszę cię,
0: no, jakie odetchnąć? No przecież no, trzeba było powiedzieć tak. Szukajmy pozytywów Dagmara. Nie bądź taką pesymistką.
1: No nie wiem, no ci wiatra, potem ci garnki z półek spadają.
0: To
1: wyrzućmy
0: już te komunikaty pogodowe. Daj mi sobie spokój.
1: Dobrze.
2: Tak. PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No, a kto z nami jedzie, ten także zgaduje w naszej zagadce. Moi drodzy, będzie jeszcze jedna podpowiedź, już ostatnia. Mam nadzieję, że już ostatnia, ale sprawdźmy sobie jeszcze tak. Potrafi pokazać znacznie więcej niż słychać. Żeby działało,
1: komputer
0: nie musi
1: pokładowy
0: mieć połączenia z internetem.
1: O, od Tomka.
0: Nie. Jest dostępny w wielu nowych samochodach. Nowe samochody, to jest, myślę, to sobie takie słuszne podpowiadanie. Tak, naprowadzające. Przez pewien czas działa obok swojego starszego odpowiednika. Słuchamy.
3: Witam serdecznie. Tu jeszcze raz Robert z Cysterny. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Czy chodzi tu o system ACC, adaptacyjny tempomat? Dziękuję.
1: No my też dziękujemy, ale nie o to chodzi. No to może już tak najprościej jak się da. No mówi do was, jeśli tylko zechcecie posłuchać.

0: Moi drodzy, no i cóż, bardzo przyjemny dzień, środa, dzień...
1: Piotrek nadrabia zaległości z boiska.
0: Tak, przyjemności wszelakich. Właśnie, piłka nożna także. Dagmara mi tutaj opowiada o wszystkim, bo Dagmara, nie wiem czy wiecie, ale porwał mundial, totalnie. Dagmara oszalała, zamieniła... Ja jednak myślę, że Dagmara jutro wejdzie tutaj do reżyserki i będzie przyjmować zakłady, kto wygra, kto przegra.
1: Nie, poczekaj, najpierw są ćwierćfinały, to jeszcze sporo przed nami, także...
2: No ale przecież ćwierćfinały też już można obstawić. No
1: można, tak, można. Więc, ale to trzeba mieć na to papier, a ja nie mam.
2: Więc nie, może... nie trzeba. Ma... Dlaczego?
1: Nie?
2: Trzeba mieć intuicję.
1: Ale wiecie tam... co?
2: A, nie powiem. Chciałam przywołać tutaj taką historię z naszego...
0: takiej redakcji sportowej.
2: Tak, właśnie. Kto wygrywał w naszych zakładach na zapałki?
1: Kto?
2: Osoba, która absolutnie nie miała żadnego pojęcia o piłce nożnej.
1: Ja.
2: Żadnego. Prawda? Pamiętasz?
1: Ale słuchajcie, to naprawdę nieźle buja. Jak się nie zna na tym człowiek i tak sobie ogląda i patrzy, to nawet wciąga.
0: Dagmara, a ty jesz coś w trakcie meczów, jak oglądasz, czy nie?
1: Nie, tak się ekscytuję, że nie mogę. Chyba, że są nudne. No wczorajszy na przykład ten drugi to był trochę nudny.
0: Oj, tak. Kolumbia, Szwajcaria. Grali nie wiadomo jak. Ja wyłączyłem,
2: no,
0: bo się
2: jak to karne nudne?
1: Nie, no nudne karne akurat nie były nudne. No, wiadomo, wiadomo, zawsze jest tam odrobina emocji.
0: Ja już wtedy wyłączyłem. Ewa Mierzejewska o tym, co na drogach.
1: Myślałeś, że nic się nie wydarzy, czy co?
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Sprawdzamy sytuację na A4 na wysokości Opola, bo tutaj mieliśmy zdarzenie drogowe, które spowodowało bardzo długi korek. Niby tylko kolizja, ale niestety na dość nefralgicznym fragmencie autostrady między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. I ten korek niestety cały czas się trzyma. Mimo, że mamy informację o tym, że jezdnia w kierunku Wrocławia jest już odblokowana, to korek ma ponad 7 km, chociaż jest tutaj także przy węźle Opole, Opole Południe oznaczenie robót drogowych, więc być może to już nie skutki tej kolizji, bo tutaj wiemy o tym, że została droga odblokowana, ale właśnie na wysokości Opola prawie 8-kilometrowy korek w miejscu prowadzonych robót drogowych. Poprawiła się sytuacja między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami. Tutaj już tylko niewielkie spowolnienie na wysokości Wrocławia. Tu mieliśmy awarię ciężarówki, która także została usunięta. Mamy też A4 i bardzo złą sytuację na południowej obwodnicy Krakowa. Tu na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa doszło do zdarzenia drogowego między węzłami Kraków-Bielany i Kraków-Tyniec. I tutaj aż za Balicę jest korek w tej chwili. To jezdnia w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. W przeciwną stronę od mostu na Wiśle do węzła Kraków-Południe także korek. No i korek mamy między Gajem a Libertowem przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego na Siódemce.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Apple CarPlay. Nie blacha w ocynku, nie. My mamy też komputer pokładowy. Także nie od Tomasza. I prędkościomierz także nie. Potrafi pokazać znacznie więcej niż słychać, żeby działało. Nie musi mieć połączenia z internetem. Jest dostępny w wielu nowych samochodach. Przez pewien czas działa obok swojego starszego odpowiednika. Nie zmienia tego, co lubisz, ale zmienia sposób, w jaki z tego korzystasz. I jeszcze była jedna podpowiedź, czyli...
1: Słychać je, jeśli

0: I tylko chcesz.
1: Tak, usłyszeć. Za kilka minut rozwiążemy sobie, bo już widzę, że wpadły dobre odpowiedzi. Moi drodzy, słuchajcie Polskiego Radia Kierowców na zegarze 13 minut po godzinie 12. Dagmara Kiwicka cały czas zadowolona, z endorfinami. Miło się jedzie, przyjemnie. Ewa także się uśmiecha, także w bardzo dobrym towarzystwie. I mam nadzieję, że u was także uśmiechy na twarzy są. Kate Bush.

0: Poczekaj, Dagmara, bo ktoś tutaj odpowiedział, że to żona albo mąż nie zmienia tego, co lubisz, ale zmienia sposób, w jaki z tego korzystasz. To, to ciekawe, bo no tak sprawdźmy pod kątem wyskazam. Naszych podpowiedzi. Przez pewien czas działa obok swojego starszego odpowiednika. czyli to, że teściowa gdzieś tam w tle jest cały czas i obserwuje. Jest dostępne w wielu nowych samochodach. Żeby działało, nie musi mieć połączenia z internetem, no to wiadomo, że żona tutaj pasuje i potrafi pokazać znacznie więcej niż słychać. Tak? I jeszcze było jedno.
1: Tak, nie.
0: Ty słuchasz?
1: Ty słuchasz? Nie, poczekaj, jak to było? Już nie pamiętam, bo to tak z głowy poszło. Coś, że słuchasz, jeśli, znaczy usłyszysz, jeśli chcesz usłyszeć. Coś w tym rodzaju. To taka luźna interpretacja
0: tego. Tak, ale ktoś napisał jednak, że w odpowiedzi, że to kobiety, to żart.
1: Jestem jakimś gościem takim tyden tego. Ale czekam na odpowiedź, bo dzisiejsza zagadka, daliście radę i na nic nie wpadłem, a słucham od początku. Pozdrawiam, miłego popołudnia. Rafik. Dobrze. I my mamy jeszcze CarPlaya, który się pojawił. Apple CarPlay. Nie. I co? Spróbujemy odpowiedzieć?
0: Słuchamy.
2: Witam. Adrian Zmowano z tej strony. Zapewne chodzi o radio, ale przyszło mi na myśl jeszcze, że może to być mąż lub żona.
3: Czyżby system audio? Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
4: Witam, rozwiązaniem jest system DAB+. Pozdrawiam, Piotr.
1: No i Marcin był pierwszy, mówiąc, czy żeby to było radio DAB. Potem witam w sprawie konkursu od Rafała z Berlingo, też DAB+. Potem jeszcze Sławek z Tesli napisał, że czyżby DAB,

0: I wtedy się pojawiło czyżby czyżyk moje. Dobrze. I mamy jeszcze tutaj odpowiedzi.
1: Radio Cyfrowe, Adam Renia Santa Fe.
0: Tak jest. Marcin i Bogdana. To Radio Cyfrowe też. I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. No właśnie, to właściwie chyba wszystko.
1: I bardzo się cieszymy, że nowym zagadkowiczem jest nasz kierowca z cysterny. Tak. Brawa dla wszystkich, którzy zgadli.
0: Super. Wspaniale. Ja bym chciała coś jeszcze powiedzieć.
1: Proszę.
0: No bo wspaniali nasi słuchacze w temacie różnych miejsc, do których jeżdżą, wysłali nam też piękne zdjęcia, a to z Soliny, a to Bieszczadki, a to jeszcze chyba aktualna praca, no właśnie, Bieszczady, foto numer 1 od Bartka. Tak, no trochę tych zdjęć dostaliśmy. I
1: chcieliśmy powiedzieć tobie, Bartku, że bardzo nam się miło zrobiło, bo kiedy zobaczyliśmy ten bezkres zieleni i piękny krajobraz, to człowiek od razu przeniósł się gdzie indziej w swoich być może wspomnieniach i chcieliśmy też innym naszym słuchaczom, którzy na przykład są w pracy, powiedzieć o tym, że są piękne miejsca i nawet krótkie wyprawy można sobie zaplanować, żeby odpocząć, jeżeli ktoś jest już na przykład po urlopie.
0: Które na nich czekają.
1: Tak, więc pamiętajmy o tym, że warto odpoczywać i jest bardzo dużo pięknych miejsc, o których nasi słuchacze nam przypominają. Jedziemy dalej, 24 minuty po 12:00, to jest Polskie Radio Kierowców.

0: pół godziny do 13. Ewa Mierzejewska o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o dobre informacje, no to mamy takie z dwóch dróg krajowych. To jest po pierwsze siódemka odblokowana na trasie Warszawa-Nowy Dwór Mazowiecki w Łomiankach. Tam wcześniej na jezdni w kierunku Gdańska zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy na 349 kilometrze i było zwężenie. Teraz mamy informację o tym, że trasa jest już odblokowana i patrzę już, jak wygląda ta sytuacja na mapie, czy rzeczywiście korek się rozładował. No jest spowolnienie, ale zdecydowanie krótsze, więc tutaj rzeczywiście w tę stronę, czyli jadąc od Warszawy w kierunku Gdańska, sytuacja nie wygląda najgorzej. W Łomiankach jest jeszcze korek, ale już na dojeździe do Łomianek tylko niewielkie spowolnienie na wysokości Młocin. W przeciwną stronę też nie najgorzej sytuacja wygląda jak na siódemkę przy wjeździe do Warszawy od strony północno-zachodniej. Tutaj mamy spowolnienie na wysokości Młocin, ale tak jak mówię, to tylko spowolnienie. Bardzo dobrze jeździ się S8-ką o tej porze w Warszawie. Spowolnienie na jezdni w kierunku Marek i na jezdni w kierunku Wrocławia i Poznania, niewielkie od Marymontu i przez most. Za mostem tuż się kończy. W przeciwną stronę zupełnie bez żadnych spowolnień. Korek w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do Prymasa. Tutaj jest oznaczenie robót drogowych na wysokości Szczęśliwic. W przeciwną stronę delikatny korek także na Prymasa na dojeździe do Alei. S2 bez żadnych problemów i spowolnień. Za to duży ruch cały czas na Puławskiej. To jest fragment drogi krajowej numer 79 między Ursynowem i Piasecznym. I jeszcze jedna dobra informacja z Wielkopolski. 11 odblokowała na trasie Nowe Miasto nad Wartą Środa Wielkopolska w Miązkowie. Tam wcześniej zderzyły się samochód osobowy i laweta, obowiązywał ruch naprzemienny. Teraz kierowcy mają już do dyspozycji całą szerokość jezdni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ale co, że...
0: No właśnie, jeśli jesteście świadkami utrudnień, to oczywiście czekamy w naszej aplikacji na info od was.
3: Polskie Radio Kierowców jest od tego, żeby nas informować o różnych rzeczach też. My potem to przekazujemy dalej i tak to działa sprawnie, jak najlepsza maszyna.
0: A my sobie jeszcze powiemy o tym, jakie mogą nas spotkać przygody. Mam nadzieję, że nikogo nie spotkają, kiedy na przykład pojedziemy autem do Hiszpanii, ale o tym za kilka minut.

0: A właśnie, co do pięknych miejsc, pisze nasz słuchacz, za tydzień w środę, czyli dokładnie za tydzień, ruszam w piękne miejsce z pojedynczą żelką na siedzeniu pasażera. Plan jest ruszyć tak około 10 i mniej więcej około 13 znowu wjeżdżać w tereny ze słabym zasięgiem, gdzie się radia być może słuchać da albo i nie, ale nadrobimy sobie właśnie czas w dobrym towarzystwie, pisze nasz słuchacz. Właśnie, wakacje trwają, mamy czas wyjazdów i niektórzy na przykład autem wyjeżdżają w odległe rejony, na przykład do Hiszpanii.
1: No właśnie, i jeśli taki macie plan, to posłuchajcie koniecznie, bo niemieckie MSZ ostrzega turystów przed zorganizowanymi grupami złodziei, które działają na hiszpańskich autostradach. Dotyczy to zwłaszcza autostrady A7 między granicą z Francją, a Barceloną. I teraz to jest bardzo ciekawe, bo sprawcy mają bardzo różne pomysły na to, jak zwabić nas i jak spowodować, że się zatrzymamy. Czyli stosują na przykład taką metodę na oponę. Najpierw uszkadzają koło zaparkowanego samochodu, potem jadą za kierowcą, aż ten przez spadające ciśnienie w oponie sam zjeżdża na pobocze. No i wtedy tak zwani pomocnicy proponują wymianę koła, a w tym czasie ich wspólnicy okradają wnętrze i bagażnik. Tak to
0: złodzieje
1: wygląda.
0: Potrafią też trąbić, machać rękami, rzucać kamieniami, żeby zasugerować awarię. Zdarzało się nawet podszywanie pod policję. Co robić, gdy coś niepokojącego dzieje się z autem na trasie? No właśnie.
1: Na pewno nie zatrzymujcie się na pasie awaryjnym. Lepiej dojechać na najbliższą stację paliw albo gdzieś w miejsce ruchliwe. Miejsce obsługi podróżnych czy gdziekolwiek, gdzie będzie trochę więcej ludzi niż tylko wy i ci tacy tak zwani pomocnicy. I tam właśnie sprawdzić samochód. Powolutku nie reagujcie na zaczepki.
0: Tak, i pamiętajmy o tym, żeby zawsze zamykać auto, zanim z niego wysiądziemy, a dokumenty i pieniądze trzymamy osobno. I pamiętajmy także o takich podstawach, że nie trzymamy na tylnym siedzeniu, czy w ogóle na siedzeniu jakimkolwiek, czy to pasażera, czy kierowcy, rzeczy, które mogą zwrócić uwagę kogoś, kto przechodzi obok naszego auta i zagląda przez szybę, bo zdarzają się też takie sytuacje, w których ktoś wybija szybę. No i po co nam takie kłopoty na wakacjach?
1: No mieliśmy tutaj taką sytuację, opowiadała o niej Emilia. Dziewczyny pojechały do Barcelony i zostały okradzione. To znaczy...
0: Zostawiły coś w wynajętym samochodzie.
1: Tak. Złodzieje zabrali wszystko, zostawili tylko kurtki, bo wieczorem mogłoby być zimno. No łaskawcy, nie?
0: No właśnie, więc pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa na wakacjach i kiedy sytuacja zaczyna się zmieniać, albo być podejrzana, albo ktoś jest za bardzo w stosunku do nas życzliwy, no to także pamiętajmy o tym, że tutaj zasada ograniczonego zaufania także obowiązuje.
1: I mówiliśmy o Hiszpanii, ale ja myślę, że to się może zdarzyć tak samo we Włoszech, jak i wszędzie indziej, także bądźcie czujni na wakacjach, żeby was nie uśpiło.

0: No.
1: Mówiła. To Ewa.
2: A co
1: mówiła
2: konkretnie?
1: No, o tym, co się dzieje na drogach i w ogóle.
2: No ja to zawsze tak.
1: I mówiła same dobre rzeczy.
2: Tak?
1: Tak.
2: To już z tym to bywa różnie, chciałam powiedzieć. No, no ładnie to tak, ładnie to tak.
1: Nie, no, no,
2: nie, no
1: to
2: oczywiście tak. Chcielibyśmy, żeby nic się nie działo na drogach. Nie jest najgorzej ogólnie. Raczej mało utrudnień. No ale oczywiście także przypominam o tym bardzo silnym wietrze na północy, bo on może sprawiać dzisiaj kierowcom, zwłaszcza dużych pojazdów, bardzo duże problemy. No trzeba na siebie po prostu uważać.
0: O szczegółach już teraz Ewa Mierzejewska.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I przed chwilą dosłownie dostaliśmy informację o odblokowaniu A4 na obwodnicy Krakowa. To przypomnijmy, chodzi o jezdnię w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. I tutaj między węzłami Bielany, z tego co pamiętam, i Tyniec. Ale już sprawdzam, bo tutaj mi uciekło. Tak, Kraków, Bielany, Kraków, Tyniec. Przy węźle Kraków, Bielany zablokowany był jeden pas w kierunku Rzeszowa na 408 km po kolizji 4 samochodów osobowych. Na szczęście tutaj nie było poszkodowanych i stąd dobra informacja o tym, że trasa jest otwarta. Natomiast korek na razie jest, on się nawet nie skrócił jeszcze wyraźnie, czyli od węzła Tyniec aż za węzeł Balice, to na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. W przeciwną stronę cały czas także taka sama sytuacja, czyli długie spowolnienie między węzłami Tyniec i Kraków Południe. Wciąż także zakorkowany jest wjazd do Krakowa od strony Libertowa i Gaju. Tutaj prowadzone są prace drogowe i na siódemce wyraźnie samochody zwalniają. Do Libertowa jest też korek przy zjeździe z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego. Jeśli chodzi o węzeł Balice, to za węzłem Balice, jadąc w kierunku Katowic, jest dość długie spowolnienie. Tam też prowadzone są prace drogowe i z tego powodu jest zwężenie. Mamy też korek na wysokości węzła Kłaj i Targowisko na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Tutaj też wygląda na to, że doszło do kolizji na wysokości Stanisławic. Szczegółów jednak nie znamy, ale oczywiście będziemy tę sytuację monitorować. A na w przeciwną stronę, właśnie na dojeździe do węzła Kłaj, prowadzone są prace drogowe i też jest spore spowolnienie. I jeszcze na koniec droga krajowa numer 78 w Świętokrzyskiem, tu bez zmian między Jędrzejowem a Chmielnikiem. To oznacza, że w Kliszowie po zdarzeniu samochodu ciężarowego z osobowym, w tej kolizji nikomu nic się nie stało, droga niestety jest całkowicie zablokowana tutaj na 214 km. Trzeba szukać objazdu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: To była reklama.

0: No. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Co to było za no?
1: I'm talking to you. Piotrek tak do ciebie mówił.
2: Tak?
1: Tak.
2: No mówię,
1: a ty gdzieś w ogóle wzrok rozbiegany?
2: Dzień jak co dzień.
0: No tak, Mara szuka piłki.
1: A!
2: Ej, do kopania.
0: Tak, jest. Stała się
1: kibicką. Wczoraj coś niesamowitego.
2: Widziałaś to? Ale widziałeś ten pierwszy
1: ten
2: o 18.
1: Tak, po prostu. I,
2: no, niezłe co.
1: Już drugi raz taka sytuacja, że jedna drużyna wygrywa przewagą dwóch bramek i przegrywa 3-2. Coś niesamowitego.
2: Ale podobało ci się?
1: Podobało mi się.
2: Niesamowita drużyna z Egiptu. I coś nieprawdopodobnego. Ja w ogóle nie wiedziałam, że oni tak szybko biegają.
1: Właśnie.
0: I że tak dobrze grają.
1: Ja tak sobie pomyślałem, jak tam nasi w tych temperaturach. Akurat to było chyba w Atlancie. No to tam ciepło. W każdym razie ja tak sobie pomyślałem, jakby nasi tam.
0: I jest emocja w narodzie. Moi drodzy, Myslowic jeszcze kawałeczek się zmieści, tak? A Robert to już później się rozgości.
2: Tak.
0: A my dziękujemy, bo nasz czas już się kurczy. Dagmara Kowalska.
2: I Piotr Firan.
0: Do usłyszenia.
2: Pa.

0: Już 13 zaczynamy wysokie obroty od informacji takiej, że w Kętrzynie najchłodniej 11,7, niecałe 12, a najcieplej 20 w Raciborzu. Oj, znacznie chłodniej niż wczoraj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W centralnej Polsce mniej więcej 17, 18, 19 stopni pokazują, 17 w Łodzi, 18 w Warszawie i w Poznaniu, 19 pokazują termometry w Toruniu i w Bydgoszczy. Jeżeli chodzi o inne rejony Polski, to najchłodniej na północnym wschodzie i tam też obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami i silnym wiatrem, ale ten wiatr, mimo że silny, to jakiś ciepły. Tak mi przynajmniej się zdawało, jak szedłem do pracy. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, pozostanie z nami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju. No i do 22 stopni powinniśmy dziś zobaczyć w zachodniej części kraju. Na razie, przypominam, w Raciborzu na południu najcieplej, bo 20. Wiatr z nami umiarkowany bądź dość silny i zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już 2 minuty po godzinie 13. No takie lato mamy dzisiaj i wczoraj mieliśmy takie polskie lato. Trochę deszczu, trochę ciepłego wiatru, trochę słońca. Tak to jest u nas. Boys of Summer, dlatego o tej pogodzie powiedziałem, bo taka letnia piosenka. Don Henley, tym rozpoczynamy wysokie obroty. Kłaniam się. Dzień dobry. Robert Kilian.

0: 10 minut po godzinie 13, nie wiem czy wiesz, ale ja czuję, że tworzymy taką społeczność z naszymi słuchaczkami.
1: Oczywiście.
0: I słuchaczami.
1: Pełna zgoda.
0: Zdaje się, przedwczoraj wymyśliłem taką zagadkę, że Łukasz lubi zespół TSA i tak ją, znaczy tak ją tą kapelę kochał, że aż przeprowadził się do miejsca.
1: Do Sandomierza.
0: Dokładnie, gdzie na numery rejestracyjne zaczynają się od TSA, prawda? Potem Artur z Toyoty wymyślił, i wczoraj zadałem tą zagadkę, że ktoś...
1: Oena.
0: Dokładnie tak. A wczoraj po zagadce z Oena Tomek z RX-a napisał, a może by tak coś z inną rejestracją wykombinować i z innym zespołem. I dzisiaj właśnie ten inny zespół i inna rejestracja.
1: Słuchajcie, właściwie uważnie, to ty nie musisz nic robić.
0: Dokładnie
1: już.
0: Tak. Dlatego mówię o społeczności. Drodzy słuchacze, dziękuję oczywiście za inspirację. Ewo, ciebie proszę, żebyś wymyśliła jakieś chyba męskie imię, bo to chodzi o taki bardziej chyba podobający się mężczyznom zespół.
1: To niech będzie dzisiaj Henryk.
0: Henryk. Henryk tak lubił zespół KSU, że przeprowadził się do miejsca, w którym na rejestracji na początku ma literki KSU. KSU gra tak.

0: No właśnie, czy to będzie spokojna zagadka, czy niespokojna, to zależy od was. Dokąd przeprowadził się Henryk, żeby mieć rejestrację KSU? Dokąd musiał przeprowadzić się Henryk, żeby taką rejestrację mieć? Fan grupy KSU oczywiście.
1: No powiem ci, że chyba wiem, ale...
0: Ale nie powiem.
1: Ale nie powiem.
0: Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam ja na wasze odpowiedzi, a Ewa czeka, żeby ujawnić wam, co się dzieje 10 minut po godzinie 13 na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: I sprawdźmy, jak o tej porze jedzie się i jeździ się po trasach Trójmiasta S7, S6 bez żadnych problemów. 91 z delikatnymi spowolnieniami. Po pierwsze, Śródmieściu Gdańska tutaj wygląda na to, że na wysokości Głównego Miasta i Muzeum Narodowego doszło do stłuczki na jezdni w kierunku Pruszcza. Tutaj jest takie spowolnienie, to w zasadzie nawet nie korek. 89 z robotami drogowymi przed wjazdem do tunelu pod Martwą Wisłą na jezdni w kierunku S7, więc tutaj trzeba uważać, bo ruch zwalnia, ale na razie sytuacja nie wygląda najgorzej. W samym Pruszczu też spowolnienia na 91 i mamy też spowolnienie na A1, ale dużo, dużo dalej między węzłami, między Rulewem a węzłem w Warlubie. Tak to wygląda. Tutaj też prowadzone są prace drogowe. To z kolei na jezdni w kierunku Gdańska. Ogólnie natężenie ruchu dziś w Trójmieście bardzo małe, ale być może wzięliście sobie do serca te ostrzeżenia meteorologiczne, bo tam naprawdę, naprawdę urywa głowy. W związku z tym ten wiatr dziś może przeszkadzać i będzie przeszkadzał zwłaszcza kierowcom dużych. Zostając jeszcze na chwilę na północy kraju, przypominam o remoncie na S10 na obwodnicy Torunia. To jest w zasadzie na styku dziesiątki z S10 na wysokości miejscowości Glinki. No i tutaj korkuje się w

0: dwie strony, chociaż bardziej na jezdni w kierunku centrum Torunia, tak jakbyśmy jechali od chociażby Cierpic albo Bydgoszczy. I jeśli mamy jeszcze jedno utrudnienie większe na trasach, to jest droga krajowa nr 78 w Świętokrzyskiem i odcinek Jędrzejów-Chmielnik. Tu w Kliszowie po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym droga jest zablokowana. Policja w tym miejscu kieruje ruchem na objazdy. To jest 214 km tej trasy. Na szczęście groźne zdarzenie, ale bez poszkodowanych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz, Henryk, przypominam, fan grupy KSU, zna wszystkie piosenki, śpiewa o Bieszczadach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie wystarcza mu, chce się przeprowadzić i właściwie przeprowadza się do jakiejś miejscowości, żeby mieć na tablicy rejestracyjnej samochodu KSU.

Dokąd przeprowadził się Henryk, żeby mieć na rejestracji na swoim samochodzie literki KSU? Jak myślicie, jeżeli wiecie albo podejrzewacie, że wiecie, czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Pamiętajcie, KSU to dzisiaj zagadka muzyczno-motoryzacyjna. Jedziemy oczywiście na wysokich obrotach, 15 minut po godzinie 13.

0: No to jak to z tym Henrykiem jest? Dokąd przeprowadził się Henryk, miłośnik grupy KSU, żeby mieć na rejestracji samochodu właśnie te literki KSU? Bart z Fokusa twierdzi, że Henryk jest z Sandomierza lub okolic. Barcie, nie, on nie jest z Sandomierza. Z Sandomierza jest miłośnik grupy TSA, nie KSU. KSU to może mieszka w Jordanowie, Pietrucha tak pisze. Nie, nie w Jordanowie. Skąd jest Henryk w takim razie? A właściwie dokąd się przeprowadził? Halo, halo.
1: Witam w sprawie konkursu, Krzysiek z Zamościa.
0: No.
1: Henryk przeprowadził się w Ustrzyki Górne. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Nie przeprowadził się do Ustrzyk Górnych, ani nie przeprowadził się do Ustrzyk Dolnych. Tiksek tak pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Marek twierdzi, że w Bieszczady to też nie jest dobra odpowiedź, Marku, choć KSU oczywiście z Bieszczad jest. Tylko takie podchwytliwe właśnie to jest pytanie. Dokąd przeprowadził się Henryk, miłośnik KSU? Jeszcze raz, jak gra KSU?

0: No właśnie, dokąd przeprowadził się Henryk? Kolejna odpowiedź, tak?
1: Halo? Ale ta muzyka KSU pięknie brzmi. Pozdrawiam, Tomek CRX.
0: Pozdrawiam, Tomku CRX. No, pięknie brzmi ta muzyka KSU. Kalt też bardzo dobrze brzmi, a ja czekam na odpowiedzi, dokąd przeprowadził się Henryk.

0: No właśnie, zaraz się okaże, czy Ewa przynosi do studia PRK Polskiego Radia Kierowców wszystko co najlepsze, czy jednak słabe te wieści z polskich dróg o 13.30. Posłuchajmy.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Witam, tu Bartek. To pewnie powiat suski.
0: No, pewnie powiat suski, ale rozwiążemy, jeżeli pozwolicie, na naszą zgadywankę o KSU za jakiś czas, a teraz Ewa już się niecierpliwi.
3: Bo ja chciałam powiedzieć, że zawsze przynoszę to, co najlepsze do studia, czyli siebie.
0: A, no tak. No. A poza sobą już
3: znacznie
0: gorzej.
3: Jeśli chodzi o wiadomości drogowe, to jest różnie, ale ogólnie dzisiaj nie jest najgorzej.
0: Mhm. No to co, możemy zaczynać, myślisz?
3: No, taką mam nadzieję, tak myślę,
0: 13.30,
3: tak.
0: Zaczynamy wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To może mów.
3: Tak myślę właśnie. A4, odcinek między węzłami Kraków-Bielany i Kraków-Tyniec. Tutaj po zderzeniu czterech samochodów osobowych teoretycznie odblokowano przejazd w kierunku Rzeszowa, no bo na mapie tego nie widać. 408 km tutaj cały czas dość pokaźny korek. I tutaj jest taka sytuacja, że na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa cały czas, to już może nie korek, ale długie spowolnienie utrzymuje się właśnie od mostu na Wiśle aż za węzeł Balice. W przeciwną stronę jest podobna sytuacja od mostu na Wiśle do węzła Kraków w południe i już za węzłem Skawina, Siedzina tutaj to spowolnienie zamienia się w korek. Mamy też dość duży ruch na dojeździe i wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego, zwłaszcza między Gajem a Libertowem korek jest. W przeciwną stronę jest spowolnienie przy zjeździe z węzła Kraków Południe na Siódemkę w kierunku Libertowa. Tam prowadzone są prace drogowe. Sprawdźmy jeszcze podhalański odcinek Zakopianki. Tutaj nie najgorzej wygląda sytuacja. Korkuje się tylko na wysokości Białego Dunajca na 47 i na wysokości Szaflar, tu bardziej na jezdni w kierunku Krakowa. Białczanka, czyli równoległa trasa, droga krajowa numer 49, prowadząca od Nowego Targu do Białki, Tatrzańskiej, Czarnej Góry czy Bukowiny. Delikatne spowolnienie tylko przy wjeździe do Białki. I jeszcze jedna informacja z drogi krajowej numer 78, tu na trasie Jędrzejów-Chmielnik w Kliszowie. Po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym droga jest zablokowana. Na 214 kilometrze tutaj policja kieruje ruchem na objazd.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, no to jak to jest z tym Henrykiem, który miłował tak KSU, że aż się przeprowadził w rejony, w których na rejestracji miał KSU? Halo, halo.
4: Cześć, tu Grzechu.
0: Cześć, Grzechu.
4: Henryk przeprowadził się do powiatu suskiego w województwie małopolskim. Chyba, tak mi się wydaje. Pozdrawiam.
0: No właśnie, czy dobrze się wydaje, czy się źle wydaje? Mirek z Herbów w województwie śląskim twierdzi, że to podkarpackie Sucha Beskidzka. Otóż nie, to rzeczywiście Małopolska, nie podkarpackie. A, przepraszam, Mirku, widzę, że się poprawiłeś. Druga wypowiedź już jest dobra, że to jest Małopolska i Sucha Beskidzka. Skoro Sucha Beskidzka, to dlaczego Andrzej Strzewa pisze, że Sucha z Kickiem? Skoro Beskidzka, prawda?
3: No z Kickiem czy Beskidzka?
0: No właśnie, no Beskidzka. Chyba Beskidzka, prawda?
5: KSU, powiat suski, też go uwielbiam. Także z Gdańska przeprowadziłem się do żony, do Suchej Beskidzkiej i mam rejestrację KSU. O! Dziękuję, pozdrawiam.
3: Czyli z pierwszej ręki.
0: No ale nie było imienia, niestety. No myślałem, że to Henryk zadzwonił, ten, który się przeprowadził do...
3: Kto wie.
0: No właśnie. Drogi słuchaczu, jakbyś się przedstawił, to byśmy wiedzieli. KSU to powiat suski w Małopolsce, Antek z Gryfina ma rację. Konrad z Hyundai'a, bardzo dobra odpowiedź. Norbert, Ania z Krzysiem, ekipa z Senatorskiej, Krzysztof Volvo. Dobra odpowiedź. Kto jeszcze?
6: Teraz włączyłem radyjko. Jeśli on się przeprowadza do tej miejscowości, to ta miejscowość to jest... Oczywiście Sucha Beskidzka w Małopolsce. Jeśli to była zagadka, to odpowiadam. Pozdrawiam wszystkich Państwa redaktorów i radiosłuchaczy najlepszego radia kierowców na świecie. Maciek.
0: Pozdrawiam, Maćku. Sucha Beskidzka.

0: Kicka, no ale z tego co pamiętam, pisze Włodzimierz, to KSU jest skrótem od miejscowości Krosno, Sanok, Ustrzyki. Niech i tak będzie w Włodzimierzu, prawdopodobnie KSU i w Krośnie, i w Sanoku, i w Ustrzykach koncertowało nie raz, natomiast oczywiście Sucha Beskidzka to jest dobra odpowiedź. Paweł, Direk, Aneta z Volvo V60CC. O, cross country, Aneta, zazdro. Kto jeszcze wiedział?
1: Dzień dobry redaktorzy nasi kochani. Czy czasem nie chodzi o Suchą Beskidzką w województwie małopolskim? Pozdrawiam, Adrian z Mowanu.
0: Adrianie z Mowanu, czasem o to chodzi, tak. I teraz właśnie o to chodzi. Piotr, Grzegorz ze Starii, Tobo 123, Sława, Zania Starnowa, wszyscy wiedzieli. Nyga pisze tak, oczywiście Henryk przeprowadził się do powiatu suskiego w Małopolsce, gdzieś w okolice Suchej Beskidzkiej. Bardzo dobra odpowiedź, Nyga.
2: Henryk przeprowadził się do Suchej Beskidzkiej. KSU to jest powiat suski w Małopolsce. Norbert.
0: Norbert też wiedział, a kto był najszybszy.
3: Cześć, to Bartek z Częstochowy. Czy chodzi o Suchą Beskidzką?
0: Bartek z Częstochowy, bardzo dobra odpowiedź, Bartku, chociaż w formie pytania. Bartku, możesz pozdrawiać kogo chcesz, oczywiście, bo byłeś najszybszy ze swoją wiedzą, a Magda była najszybsza, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Czyli Bartek i Magda, czekam na pozdrowienia dla waszych najbliższych. Dodajemy oczywiście do waszych pozdrowień piosenkę dla wszystkich. Brawa, brawa, brawa. To proste było.
4: Sam wymyślił, sam mówi. A
0: właśnie
4: nawet nie
0: ja wymyśliłem. Właśnie. Tomek CRX wymyślił. Dobrze. Ale fajne.
4: Rzeczywiście fajne.
0: Każdy pretekst, żeby zagrać KSU, jest dobry.

Za 18 minut będzie godzina 14 i muszę wam powiedzieć, że jestem zachwycony odpowiedzią Andrzeja Strzewa, jeżeli chodzi o to KSU, bo jako jedyny zauważył, dopiero teraz dotarłem do tej wiadomości, jako jedyny zauważył, że Henryk musiał przeprowadzić się dwa razy. W ubiegłym stuleciu przeprowadził się do Ustrzyk Dolnych, bo wówczas to rzeczywiście w Ustrzykach Dolnych KSU obowiązywało ta rejestracja i stąd nazwa zespołu. Niektórzy sądzą, że rzeczywiście Krosno, Sanok i Ustrzyki. Natomiast potem osiedlił się w powiecie suskim, czyli być może w Suchej Beskidzkiej, a to wszystko, żeby posiadać tablice rejestracyjne z nazwą zespołu KSU. A ponieważ to jest jedyna taka pełna odpowiedź, Andrzeju, to także ty możesz pozdrawiać kogo chcesz. Dodatkowa nagroda, brawa dla ciebie oczywiście. I już jedziemy z kolejną piosenką na wysokich obrotach.

0: Za 15 minut będzie godzina 14. Teraz będzie zagadka znacznie trudniejsza, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o stopień trudności tej zagadki, bo będzie taka trochę abstrakcyjna, niby niezwiązana, jednak związana z dniem dzisiejszym. Darek i Rademenes, pamiętacie? Pamiętacie? Hator, Hator, Hator i tak dalej? To posłuchajcie tego fragmentu, a potem zadam pytanie.
1: Pytałeś, czy musisz od razu wypowiedzieć wszystkie życzenia? Otóż nie. Dzisiaj tylko jedno, a następne za tydzień. Wolno mi spełniać twoje życzenia tylko w tym dniu, w którym mnie uratowałeś.
0: No właśnie, to mówił Rademenes. O jaki dzień chodzi? W jaki dzień tygodnia Dariusz uratował Rademenesa? Tak brzmi pytanie. Jeżeli pamiętacie, no to czarujcie, czarujcie, czarujcie i czekamy w aplikacji na odpowiedzi. W jaki dzień tygodnia Dariusz uratował Rademenesa? Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a my cały czas oczywiście na wysokich obrotach. Co słychać? Oczywiście za 13 minut będzie godzina 14. To AC Piorun DC, ACDC, You Shook Me All Night Long. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców. No, nabicie i jedziemy, panowie.

0: Za 10 minut będzie godzina 14. Wracamy na drogi z Ewą Mierzejewską.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A większe utrudnienia są w dwóch miejscach. Po pierwsze na Pomorzu, na S6 między węzłami Luzino i Boże Pole Wielkie w pobliżu węzła Strzebielino. Tam samochód osobowy uderzył w barierę. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Szczecina. Na 5 kilometrze ruch odbywa się w tym miejscu tylko pasem awaryjnym i jest tutaj niewielki korek. Droga krajowa numer 78 na trasie Jędrzejów-Chmielnik. To już południe kraju i województwo świętokrzyskie. Kliszów, tu doszło do zdarzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Droga nadal jest całkowicie zablokowana i ze względu na udział samochodu ciężarowego w tym zdarzeniu usuwanie skutków się przedłuża. Tutaj służby obiecywały, że po 13 trasa będzie odblokowana. Na razie jednak to nie nastąpiło. To 214 km tej trasy. Droga jest zamknięta, ale tutaj policja jest na miejscu i kieruje ruchem na objazdy. Tylko z tego co widzę są to małe trasy, trasy lokalne, więc raczej samochody ciężarowe muszą czekać na odblokowanie przejazdu w tym miejscu. Natomiast korek nie jest jakiś znaczny, ale rzeczywiście go widać. Jeśli chodzi o 73, to mamy też już korek w Morawicy i to w obie strony, czyli zarówno w kierunku Kielc, jak i w kierunku Chmielnika. No to jest takie wąskie gardło tutaj przejazdu przez województwo świętokrzyskie w kierunku południowym. Dodatkowo widzę, że prowadzone są tam prace drogowe, co z pewnością ten korek wydłuża. W samych Kielcach na razie jeździ się dobrze, z wyjątkiem okolic Szydłówka. Tutaj widać spowolnienia i korki w dwie strony. To jest fragment z kolei drogi krajowej numer 74.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czas na koncert życzeń. Słucham Bartka.
3: Cześć, tu Bartek z Częstochowy. Pozdrawiam swoją żonę i córkę oraz całą redakcję Polskiego Radia Kierowców.
0: No to dla żony i córki Bartka teraz będzie Acid Drinkers.

0: Mamy utrudnienia na czwórce w stronę Wrocławia. O tym informuje Agata, nasza słuchaczka. Dziękuję, Agato. Spory korek na czwórce w stronę Wrocławia. Tylko gdzie? Agata w tym momencie jest na wysokości Opola, czyli od strony południowej, południowo-wschodniej właściwie. Od strony Opola w stronę Wrocławia na czwórce spory korek. Dziękujemy raz jeszcze, Agato. I kto jeszcze z nami? Halo?
1: Cześć, tu Karol z Siedlec.
0: Cześć, Karolu.
1: Chciałem zgłosić zdarzenie na S6. Zaraz za węzłem Gdańsk lotnisko w stronę Gdyni. Jest stłuczka, zablokowany lewy pas. Zaraz za nią jest kolejna, już się tworzy korek. I uważajcie też, bo zjadąc naprzeciwka samochody gwałtownie hamują, oglądają co się dzieje. Zaraz może być kolejna, tylko w drugą stronę. Pozdrawiam, cześć.
0: Pozdrawiamy i dziękujemy pięknie za informację. W każdej drogowej sprawie pamiętajcie, aplikacja jest do waszej dyspozycji. Minęła 14, czas na wiadomości pogodowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 stopni, tyle pokazują termometry w Suwałkach i na Suwalszczyźnie najchłodniej, chociaż tak naprawdę i na Podlasiu, i na Mazurach też nie za ciepło. W Białymstoku 12,2, zaledwie w Giżycku 12,4 pokazują teraz termometry, więc południowo-wschodnia część kraju najchłodniejszym rejonem i tam także obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem i silnym deszczem z burzami, więc uważajcie w tych rejonach. Natomiast najcieplej w Raciborzu, niezmiennie od godziny 21,3 stopnia Celsjusza, ma być 22, tak twierdzą synoptycy, ale w zachodniej części Polski. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie umiarkowane bądź duże, przelotne opady deszczu, zdarzą się i burze oczywiście, a wiatr nie chce być słaby, jest umiarkowany bądź dość silny, północno-zachodni i zachodni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jak to było z tym Radem NS-em? W jaki dzień tygodnia Dariusz uratował Radę NS-a? Halo?
3: Chodzi oczywiście o czwartek. To mówiłem ja, Piotrek Zerkosa. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Piotrze. Chodzi oczywiście nie o czwartek, Piotrze. Nie o czwartek. Chyba w niedzielę, pisze Sławas. Też nie w niedzielę.
4: Pytałeś, czy musisz od razu wypowiedzieć wszystkie życzenia. Otóż nie. Dzisiaj tylko jedno, a następne za tydzień. Wolno mi spełniać twoje życzenia tylko w tym dniu, w którym mnie uratowałeś.
0: No to robię czary mary. Hator, hator, hator. O jaki dzień tygodnia chodzi? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosu, a jak wolicie, jak bezpiecznie w trakcie jazdy. Oczywiście 2 minuty po 14. Robert Killen, kłaniam się i jedziemy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. I see

0: No właśnie, to przecież wiecie, w jaki dzień tygodnia Dariusz uratował Radę Menesa.
1: Przecież to był piątek, 13. 7 życzeń, 7.
0: 7.
1: Jeszcze czarny kot. Wszystko ma szczęście. Pozdrawiam, Zbysz.
0: W piątek 13? Nie, Zbyszku. Chociaż czarny kot tam był, rzeczywiście.
2: To by pasowało.
0: Można to rozpatrywać. To jeszcze raz zaczaruję. Hator. W jaki dzień tygodnia Dariusz uratował Radę Menesa?
3: Pytałeś, czy musisz od razu wypowiedzieć wszystkie życzenia? Otóż nie. Dzisiaj tylko jedno, a następne za tydzień. Wolno mi spełniać twoje życzenia tylko w tym dniu, w którym mnie uratowałeś.
0: Żeby nie było korków, żeby nie było trudno na polskich drogach. Udało się? Nie?
2: Nie.
0: Ty masz koty. Próbować. Myślałem, że potrafisz coś wyczarować.
2: Wiesz co, no dzisiaj jeszcze nie czarowałam.
0: A masz czarnego kota?
2: Biało-czarnego.
0: A, czyli dlatego.
2: Ja mam dwie krowy, jedną biało-czarną, drugą biało-rudą.
0: O! Fajnie, a Radę Menes się nazywa któraś krowa?
2: Nie. Jedna nazywa się Miko od Mikołaja, a druga się nazywa Karmel Śmietanka od...
0: Od Karmelu Śmietanki.
2: Od tego, że jest białorudy.
0: Rozumiem. Ale Miko, a drugi Łaj mógłby się nazywać.
2: To Mikołaj, tak. Miko jest skrótem od Mikołaja zresztą, bo przybył do nas do domów Mikołajki właśnie.
0: No. Brawo!
2: Widzisz, jak to działa.
0: W każdym razie o Radę Menesa pytamy, w jaki dzień tygodnia Dariusz uratował Radę Menesa. Odpowiedź jest prostsza niż sądzicie, a teraz wyjeżdżamy na drogi.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa numer 78 w Świętokrzyskiem, tutaj na trasie Jędrzejów-Chmielnik w Kliszowie, po zderzeniu samochodu ciężarowego i osobówki droga jest nadal zablokowana, przynajmniej częściowo, bo tutaj nie widać, mówiąc szczerze, wielkiego korka, więc prawdopodobnie służbom udało się już odblokować częściowo przejazd na 214 kilometrze. Te problemy z przejazdem są, ale niewielkie. S6, odcinek między węzłami Luzino i Boże Pole Wielko, i to świeższe utrudnienie. Tutaj w pobliżu węzła Strzebilino, chyba już najgorsze za kierowcami, dlatego że przez chwilę zablokowana była całkowicie jezdnia w kierunku Szczecina i objazd prowadził łącznicę węzła Strzebielino, ale dosłownie przed chwilą dostaliśmy informację, że zablokowany już tylko jeden pas ruchu, co oznacza, że ruch w kierunku Szczecina odbywa się jednym pasem, a wcześniej samochód osobowy uderzył w barierę i zablokowane były aż dwa. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to jeszcze nie ma popołudniowego szczytu komunikacyjnego, przynajmniej tak wyraźnego, no ale oczywiście są miejsca ze spowolnieniami. Południowa obwodnica Krakowa, tutaj od samego rana aż do teraz korki i spowolnienia na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa od mostu na Wiśle za węzeł Balice, w przeciwną stronę od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe. Wjazd do Krakowa i wyjazd z Krakowa od strony Skawiny i Sidziny, tutaj duże problemy z przejazdem i korki w obie strony. Korkuje się odcinek Gaj-Libertów przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego i odcinek od węzła Kraków Południe do Libertowa, to jadąc w kierunku Zakopanego. No i dzisiaj bardzo długi korek między Stanisławicami i węzeł, tutaj jest Kłaj-Targowisko, tutaj na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa te problemy występują, a to wszystko przez to, że prowadzone są tam prace drogowe. Korek ma niestety 10 kilometrów.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Maja powiedziała, że jej koty nazywały się Leo 1, a drugi Messi. No, po wczorajszym
2: no pasowało. Właśnie, pasowało.
0: Jakbym ja miał koty, to jeden nazywałby się Erling, a drugi Haaland. A co?
2: A co?
0: A co? I jedziemy.

0: 18 minut po godzinie 14 wracamy do tego Rademenesa i Dariusza. Jaki to był dzień? Halo, halo.
1: Witam, Sebastian z tej strony.
0: Cześć,
1: Dariusz uratował Rademenesa w środę. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Dariusz uratował Rademenesa w środę. Sławek z Czerwonej Skody też to wiedział i tak napisał. Gradomy z Hondy pozdrawiają i też wiedzieli, ten dzień to środa. Wtedy Rademenes spełnia życzenia.
2: Witam serdecznie. Witam. Marcin z Michałowa. Oczywiście w środę go uratował. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Renata, też wiedziała, Adam i Irenia z

0: Santa Fe też wiedzieli. Mirek z Herbów, województwo śląskie. Znakomita odpowiedź. Graszyna z Mesia, Andrzej Egzanecią, Doris. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o środę.
1: Witam, Robercie, Grzesiek z Fabii.
0: Cześć,
1: Grzesiu. Chodzi o 7 życzeń, chodzi o środę. Radamenes spełniał życzenie Darka tylko w środę. Mhm. Dzięki, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, bardzo dobra odpowiedź na pytanie. To środa, Piotr z Łodzi też to wiedział i Piotr dodaje, że tu chodzi o 7 życzeń, czyli 7 żyć kota również. Ma to jakiś związek oczywiście. Środa, a dlaczego pytamy o to dzisiaj? No bo dziś dzień środa, dziś środa oczywiście. Kazimierz, Furia, Arek z Wrocławia, Kasia, pozdrawiam nadal Skorka na 4, mam czas. Kto to napisał? Agata. Agata też wiedziała, że w środę. Todę, świetnie. Świetny serial z mojego dzieciństwa. Radamenes spełniał życzenia w środę. Ania Starnowa napisała. Kasia T. też wiedziała. Sebastian Znaczy, ekipa senatorskiej. Rafik, Tomek, Pawełski. No dobrze, kto był najszybszy z dobrą odpowiedzią?
2: Dzień dobry, Maciuś. Dzień dobry. Pierwszy z tej strony. Serdecznie pozdrawiam, jak zwykle, was wszystkich. A było to tak. Dariuszu, dzisiaj środa, czas wypowiedzieć życzenie. Pozdrawiam jeszcze raz, elo.
0: Maciuś pierwszy był dziś rzeczywiście pierwszy. W takim razie, Maciusiu, możesz pozdrawiać kogo chcesz. Konrad z Hyundai'a natomiast wyprzedził wszystkich innych w aplikacji, pisząc dobrą odpowiedź. Oczywiście środa, Konrad z Hyundai'a, Maciuś pierwszy, panowie. Koncert życzeń należy do was, dla wszystkich innych wielkie brawa, brawa, brawa oczywiście za to. Teraz dowód na to, że to była środa.
3: Pytałeś, czy musisz od razu wypowiedzieć wszystkie życzenia? Otóż nie. Dzisiaj tylko jedno, a następne za tydzień. Wolno mi spełniać twoje życzenia tylko w tym dniu, w którym mnie uratowałeś.
4: To jak dzisiaj jest środa, to następne życzenie w przyszłą środę, tak?
3: Tak, lecz dzisiaj powinieneś także wypowiedzieć życzenie. Inaczej możesz je zmarnować.
0: No więc wypowiadajcie życzenia. Życzmy sobie tego, żeby była dobra sytuacja na polskich drogach. Najlepszy odcinek był o tym, jak sprzęty grające zespołu Wanda i Banda wylądowały w pokoju Darka. Ania pisze w aplikacji z uśmiechem. No to teraz będzie Hator, Hator, Hator.

I magicznie, jak słyszeliście, nie tylko instrumenty Wandy i Bandy, ale sama Wanda pojawiła się na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jedziemy dalej na wysokich obrotach, 22 minuty po godzinie 14. Z policjantami teraz, więc bezpiecznie będzie, bezpiecznie do celu.

0: Jak się mam zielone światło, to się bioderkami rusza? Sanach przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie zrozumiałem tego. Jak masz zielone światło i ruszasz, szefka, to bioderkami
1: nie.
0: też?
1: Nie. Nie, znaczy chyba, że idę, no to wtedy...
0: A, no a, ta, a to właśnie.
1: Może pierwszy.
0: Czyli to nie była piosenka z

0: samochodu, tylko z przejścia dla pieszych.
1: Tak mi się wydaje.
0: Tak mi się też wydaje. Wy wspólnymi siłami rozpracujemy wszystko. Rafik tutaj się pyta, no dobra, a kto podkładał dubbing do kota? Nie, to za proste. No pewnie, że proste. To po głosie poznać można, kto podkładał dubbing do kota. Maciej Zębaty oczywiście. Nieodżałowany. Trzymajcie się, muszę ósemkę odespać. Dobra, odsypiaj w takim razie.

0: kawą?
1: W sensie walczę z kawą, żeby nie chciało mi się spać.
0: Aha, rozumiem. Czyli kawa pomaga.
1: Pomaga
0: ci,
1: mi, tak.
0: Rozumiem.
1: Ale jest to nierówna walka dzisiaj. Mhm. Ale też
0: proponuję
1: jest
0: herbatę zamiast kawy.
1: A zamówiłam sobie taką dobrą, wiesz, i właśnie odbiorę ją dzisiaj z paczkomatu i nie mogę się doczekać.
0: A z którego? I podaj kod.
1: Chciałbyś.
0: Wyjeżdżamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: S6 odblokowana częściowo między węzłami Luzino i Boże Pole Wielkie. Tam, przypomnijmy, na jezdni w kierunku Szczecina samochód osobowy wjechał w barierę, ale niestety na tyle niefortunnie, że zablokował aż dwa pasy w kierunku Szczecina. Teraz mamy informację o tym, że jest już tylko zwężenie i zablokowany jest tylko jeden pas, więc tutaj sytuacja idzie ku lepszemu. Przypominam, to jest odcinek między węzłami Luzino, Boże Pole Wielkie w pobliżu węzła Strzebielino na jezdni w kierunku Szczecina. Już patrzę, bo tam był kilkukilometrowy korek. Sprawdźmy, czy on się rozładował. I właściwie tak, tu już nie widać większych spowolnień, więc prawdopodobnie już nawet być może udało się całą tę trasę odblokować. Natomiast jeśli chodzi o S6, to mamy spowolnienie na wysokości węzła Matarnia. Tutaj na jezdni w kierunku Rusocina, czyli nie, na jezdni w kierunku Gdyni, czyli w kierunku północnym. Dość duże spowolnienie od Matarni do węzła Gdańsk-Osowa. I później także na wysokości węzła Chważno, delikatne spowolnienie, ale to już z kolei na jezdni w kierunku Gdańska. Poza tym S7, S6 wygląda na razie bardzo dobrze na tym odcinku trójmiejskim. Niewielkie spowolnienie przy wyjeździe, a właściwie to przy zjeździe z S6 na A1, czyli tutaj przy Rusocinie, przy bramkach w Rusocinie. No i też coraz większy ruch widać na drodze krajowej numer 91 w Pruszczu Gdańskim. I w obie strony tutaj te spowolnienia są. 89 w Gdańsku już się korkuje. To jest, przypomnijmy, ta droga, która biegnie od Letnicy do S7 i przez tunel pod Martwą Wisłą i tutaj jest już dość duże spowolnienie po wyjeździe z tunelu w kierunku S7. Jedzie się w sznureczku aut i w Śródmieściu Gdańska 91 też już z dość dużymi korkami. Spowolnienie także na wysokości Oruni przy wyjeździe z Gdańska w kierunku Pruszcza.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i jeszcze kolejny koncert życzeń. Konrad z Hyundai'a pozdrawia wszystkich słuchaczy PRK Polskiego Radia Kierowców, a także kursanta Kacpra, który boi się zmieniać biegi w aucie. Kacper, nie bój się, zmieniaj te biegi w aucie, pamiętaj o sprzęgle, natomiast potem jak już zdasz, to będziesz mógł sobie kupić automat i samochód będzie sam zmieniał te biegi, jak się boisz. Ale naprawdę do odważnych świat należy. Gramy dla wszystkich pozdrowionych. Brantley Gilbert, potem Sap. Ach, cóż to jest za utwór. PRK w Polskim Radiu Kierowców, oczywiście na wysokich obrotach.

0: Jedziemy z wielką wyprawą maluchów. Przypominamy, Polskie Radio Kierowców towarzyszy maluchom w tej wielkiej wyprawie w jakże szczytnym celu. Halo, halo!
1: Melduje się i mówi wam dzień dobry, wielka wyprawa maluchów.
2: Dzień dobry!
1: Taka mała przerwa jeszcze, ale oczywiście już trwają intensywne przygotowania do tego, co wydarzy się jutro. Czyli jutro kolejny start, tym razem start w polską edycję wielkiej wyprawy maluchów. I powiem ci szczerze, Michał, że nawet chyba jestem bardziej podekscytowany niż przed tą europejską. Wiesz dlaczego?
2: No właśnie, ciekaw jestem, co powiesz.
1: Dlatego, że będziemy mogli spotkać się z naszymi słuchaczami i na pewno tak się stanie. Obiecuję ci to, że nasi słuchacze będą do nas machać, będą trąbić i jak zobaczą te maluchy, to będą się

0: szeroko uśmiechać.
1: No faktycznie, te spotkania z państwem, ze słuchaczami będą zupełnym smaczkiem tej polskiej edycji wyprawy, Wielkiej Wyprawy Maluchów. No bo dotychczas duże upały, wielkie przełęcze, wysokie góry, piękne widoki, ale faktycznie zabrakło nam państwa.
0: Dobrze, że wspomniałeś o tej trasie. Trasą na Wielkiej Wyprawie Maluchów zajmuje się Szymon. Jeśli nas słuchacie codziennie, to już wiecie doskonale, już poznaliście Szymona. Szymon przejechał całą tę trasę, zarówno europejską, jak i polską. Zrobił dobre notatki, wyznaczył drogę, którą będziemy jechać. Co ciekawego zobaczymy w Polsce? Jak będzie wyglądała polska edycja Wielkiej Wyprawy Maluchów? Posłuchajcie, sam Szymon o tym opowie najlepiej.
2: No start standardowo, jak zawsze startujemy z centrum, czyli startujemy z podłużej fontanny przy Pałacu Kultury, tam zapraszamy wszystkich. Pierwszy dzień 233 km, meta w Tylicach. Później przemierzamy piękne Mazury nasze. Będziemy odwiedzać m.in. Mrągowo, będziemy odwiedzać Ełk, gdzie jest duże wydarzenie.
0: Piknik lata z radiem.
2: No oczywiście, że tak, nie można tam zabraknąć. Później zjeżdżamy na dół przez Lubelszczyznę do Rzeszowa. Po drodze mamy Janów Podlaski i jeszcze parę innych bardzo fajnych miejsc. I finalnie tak naprawdę wylądujemy wszyscy na Pętli Bieszczadzkiej, czyli naszych polskich Alpach. Przejeżdżamy do Muszyny, później zapraszamy do Gemini Park. Tam będzie bardzo fajna impreza, gdzie będzie można nasze BRD oglądnąć i wszystkie inne rzeczy, które przygotowaliśmy. To będzie się odbywało w Rzeszowie. Później przelatujemy sobie przez południe Polski, Bielsko-Biała. Jest Bielska-Biała, ostatni etap. Zawijamy przez Tychy, gdzie również zapraszamy na podobne wydarzenie pod Gemini Parkiem i finał w Krakowie 15.
0: Czy w związku z tym, że wysoko jest postawiona poprzeczka po części europejskiej, te trasy były przepiękne, czy również znalazłeś takie piękne trasy na polskich drogach?
2: Tak, no cała wschodnia flanka, jak gdyby bardzo, bardzo ładne, malownicze tereny. W sumie jak na Polskę to jeszcze bardzo dzikie, ponieważ nie są tereny zaludnione. No i Pętla Bieszczadzka. No jeżeli ktoś był, jechał, Tyrawa Załóż, trasa wyścigowa tak naprawdę, później Cisna, no bardzo ładne tereny, naprawdę. One może są inne charakterystyką od tych alpejskich, ale one są naprawdę piękne.
0: Czyli to, że maluchy wracają do Polski nie oznacza, że będą miały łatwo?
2: Nie, nie będą miały łatwo. Na przykład taki smaczek, żeby nie było za łatwo, to jedziemy przez najstromszy podjazd w Polsce, który chyba jest stromszy niż na alpejskie drogi. Oczywiście jest krótki, ale jest bardzo, bardzo stromy. Śledźcie, znaczy social media, będzie o nas dużo, głośno i fajnie było się zobaczyć z wami.
1: Tak, i na to rzeczywiście liczymy najbardziej podczas tego drugiego etapu Wielkiej Wyprawy Maluchów. Tym razem może mniej spektakularne widoki, nie mamy tak wysokich Alp, nie mamy tych przełęczy, ale liczymy, że będziemy mieli państwa i startujemy już za chwilę praktycznie, bo 9 lipca o godzinie 12 spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wystartuje cała nasza kawalkada.
0: To słuchajcie i oglądajcie w internecie. Słyszymy się jutro o wczesnych godzinach porannych właśnie ze startu kolejnego etapu Wielkiej Wyprawy Maluchów. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Za 11 minut będzie godzina 15. Po godzinie 15 będziemy rozmawiać na temat tego, że brakuje kierowców zawodowych. Mówiliśmy już o tym niejednokrotnie w Wysokich Obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Co musiałoby się stać, żeby tych kierowców nie brakowało? Przecież chyba zarobki, drodzy kierowcy, macie dobre czy niedobre zarobki?
1: Myślę, że to zależy.
0: No właśnie, praca ciężka, wiem, cały czas z zakupkiem, samotność doskwiera prawdopodobnie. Podobnie staramy wam się oczywiście towarzyszyć, nie tylko my, rodzina pewnie też. Natomiast jak wygląda życie kierowcy zawodowego?

0: co mogłoby się zmienić, żeby było lepiej. Jeżeli chcecie się wypowiedzieć w tej sprawie, to zapraszam. Po godzinie 15 wracamy do rozmowy na ten temat, a tymczasem wracamy na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tym razem na początek S11, bo tutaj pojawiły się problemy z przejazdem i to jest odcinek między węzłami Ostrów Wielkopolski Południe i Przygodzice w Smardowie. Tu zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic na 14 prawie kilometrze. Można przejechać w tym miejscu tylko lewym pasem. Tutaj mniej więcej do 16.30 maksymalnie mają według służb problemy potrwać z przejazdem w tym miejscu. Bez zmian na S6, co oznacza, że między węzłami Luzino, Boże Pole Wielkie, w pobliżu węzła Strzybilino jest zwężenie w kierunku Szczecina, ale natężenie ruchu w tym miejscu jest na tyle małe, że na 5 kilometrze nie widać już żadnych utrudnień. Tam wcześniej doszło do kolizji, samochód osobowy uderzył w barierę energochłonne. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Poprawiła się sytuacja na drodze krajowej nr 78 w Świętokrzyskiem, między Jędrzejowem a Chmielnikiem w Kliszowie. Tutaj mówiłam o tym, że nie wygląda na to, że trasa jest już całkowicie zablokowana i rzeczywiście służby to potwierdziły. Teraz jest ruch naprzemienny na 214 kilometrze. Tam wcześniej zderzyły się samochód ciężarowy z osobowym i prawdopodobnie to ta uszkodzona ciężarówka jeszcze częściowo blokuje przejazd, ale tutaj, tak jak mówiłam, spowolnień nie ma. Natomiast trudna sytuacja od samego rana i tutaj nic się nie zmieniło. Na południowej obwodnicy Krakowa korki i spowolnienia na całym miejskim odcinku A4, czyli między węzłami Balice a węzłem Kraków Południe w dwie strony. Oczywiście na różnych odcinkach, jadąc w kierunku Tarnowa Rzeszowa od mostu na Wiśle za węzeł Balice, w przeciwną stronę także od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południa. I tutaj nieco się poprawiła ta sytuacja na A4, jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa między Brzeskiem a Wieliczką, bo tutaj długi odcinek ze spowolnieniem z powodu robót drogowych na A4 między Targowiskiem a Podłężem. Zrobiła się przerwa w tym korku, teraz to już wygląda bardziej jak takie długie spowolnienie. I zaglądamy jeszcze do Warszawy, czy widać już popołudniowy szczyt komunikacyjny. No, widać, że gęstnieje ruch na S8 w Warszawie między węzłami Marymącka i jeszcze nie Bemowo, ale już prawie Bemowo. Jest korek jadąc w kierunku Białegostoku w przeciwną stronę od Marymąckiej za most Grota Roweckiego, ale przed węzłem Łabiszyńska. Już jest korek na dojeździe do węzła Prymasa, jadąc Prymasa w kierunku S8 i spowolnienia w Alejach Jerozolimskich zaczynają się mniej więcej na wysokości Szczęśliwic i Ochoty. Na S2 na razie prawie dobrze. Delikatne spowolnienie na jezdni w kierunku Terespola przy węźle Warszawa Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Podobno w Polsce jest to 100 000 kierowców mniej niż być powinno. O tym po godzinie 15 na antenie.

0: Tak po europejsku się zrobiło. Europe na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, minęła 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wciąż najchłodniej na północnym wschodzie Polski. W tym momencie w Kętrzynie 12,3, nawet w Suwałkach już cieplej, bo 13 się zrobiło i podobna temperatura w Białymstoku. W każdym razie północny wschód Polski. Tam najchłodniej i jeszcze ostrzeżenia synoptyków, co prawda pierwszego stopnia, ale przed silnym deszczem z burzami i silnym wiatrem. Ostrzegają specjaliści od pogody na północnym wschodzie Polski. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce, Racibórz niezmiennie 21,7 do 22. Wzrośnie jeszcze dziś temperatura zdaniem synoptyków. Po południu i wieczorem niestety zachmurzenie umiarkowane bądź duże, a miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe także burze. Jak widzimy, wiatr jest umiarkowany i dość silny. Trzymajcie mocno kierownicę w dłoniach, choć ciepły, trzeba przyznać, ten wiatr wieje z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już prawie 2 minuty po godzinie 15. Ruszamy sobie. It's Raining Men to Jerry Halliwell, jedna ze spajsetek na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Kłaniam się, zapraszam. Robert Killen. Jedziemy razem.

0: Kierowca miejskiego autobusu w Kujawsko-Pomorskim dziś na konto za miesiąc czerwiec 4,5 tysiąca. Nie dziwię się, że nie ma kierowców. Piotruś, pozdrawiam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Kolejny wpis od Direksa. Kierowca zawodowy długodystansowy to nie jest praca, tylko styl życia, a płacą wcale nie tak dobrze, biorąc pod uwagę, że każdy kierowca pracuje ponad 100 godzin tygodniowo, ma płacone za 60-75 godzin, pisze Direks. Ruch cały czas, a jeżeli chodzi o kontakt z rodziną, to limitowany do poziomu więziennych widzeń. No to tak. Ostro rzeczywiście Direks napisał. I podłe jedzenie w przydrożnych miejscach i warunkach.
1: W Stanach zwłaszcza. Zwłaszcza nie chcę w Stanach, nic mówić, tak. Ale tak jest.
0: Ale tam
1: jest.
0: Za to bardzo dużo różnych sieci jest, więc...
1: To też, a poza tym też wydaje mi się, że dużo ciekawsze widoki, bo to bardzo różnorodne.

0: krajobraz. Tak. No dobrze, nie o Stanach, tylko o Polsce będziemy mówić. Przypominam, dziś w Wysokich Obrotach poważny temat, mianowicie brakuje kierowców zawodowych. Dlaczego 100 tysięcy miejsc pracy czeka na kolejnych kierowców? O tym już za parę minut, a tymczasem 10 minut po 15. Ewa Mierzejewska, już słuchawki działają?
1: Tak. Wszystko ty.
0: Kanał prawy, kanał lewy, tak, jest wszystko w porządku?
1: Tak, tu z lewym były pewne problemy, ale już wszystko ok.
0: Czyli kanał lewy, już wszystko ok?
1: Tak.
0: Dobra, to jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od S8 pod Warszawą. Między węzłami Wypędy i Janki zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Mamy zablokowane dwa pasy w kierunku Wrocławia na 6 kilometrze. A czwórka między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Tu niestety znów w pobliżu węzła Kostomłoty tutaj utrudnienie. Tym razem zderzenie dwóch samochodów osobowych, wskutek którego jedna osoba została ranna na 130 kilometrze. Jest zwężenie w kierunku Wrocławia i nawet nie muszę sprawdzać na mapie, żeby wiedzieć, że tam utworzył się korek, bo to niestety wąski fragment autostrady i bardzo popularna trasa. Już go mierzę. Nie jest jeszcze na razie jakiś bardzo pokaźny, ale zdecydowanie kilka kilometrów jest. Ponad 5, 6 nawet. Więc tutaj być może lepszym rozwiązaniem będzie droga krajowa numer 94, na którą zjeżdżamy no już na wysokości Legnicy najlepiej. I 94 na razie bez większych spowolnień. Wjeżdżając do Wrocławia od strony Bielan, od strony Katowic jest dość duże spowolnienie. A8 na razie bez żadnych problemów. Natomiast na 8 przy wyjeździe z Wrocławia w kierunku Kobierzyc utworzył się już spory korek. No i duży ruch też na drodze krajowej numer 94 na tej jakby starej południowej obwodnicy Krakowa. Tutaj od Parku Wschodniego do Grabiszyna spowolnienia i korki w obie strony. I jeszcze dobra informacja z drogi krajowej numer 78. Tu odblokowano przejazd między Jędrzejowem a Chmielnikiem w Kliszowie. Przypomnijmy, tam zdarzyły się samochód ciężarowy i osobowy. Bez poszkodowanych droga jednak była zablokowana przez kilka godzin. Teraz informacja o tym, że przejechać można w tym miejscu już bez żadnych utrudnień.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: To była reklama.

0: 18 minut po godzinie 15, cały czas na wysokich obrotach. Doktor Anna Brzezińska ze mną w studiu. Dzień dobry pani doktor, rzecznik prasowa Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i dyrektor Departamentu Komunikacji.
1: Tak, dzień dobry, witam dzień serdecznie. Dobry.
0: Pani Aniu, w polskim transporcie międzynarodowym podobno pracuje 370 tysięcy kierowców ciężarówek. To dużo, bardzo dużo. A mimo tego brakuje jeszcze podobno 100 tysięcy kierowców.
1: Tak, to prawda, brakuje 100 tysięcy kierowców.
0: W samym transporcie międzynarodowym.
1: W samym transporcie międzynarodowym, tak. W 370 tysięcy pracuje w międzynarodowym transporcie drogowym. Ma pan bardzo dobre dane, panie redaktorze. Około 550 tysięcy razem z kierowcami, którzy pracują w krajowym transporcie drogowym, więc to jest pokaźna już liczba. A mamy szacunki takie, że brakuje 100-120 tysięcy kierowców, którzy są do zatrudnienia w Polsce.
0: Od razu?
1: Tak, od razu. Zaś mamy takie dane statystyczne, że w Europie całej ponad 500 tysięcy, tak do wzięcia już od razu. Czyli w Polsce bardzo dużo. Jak wiemy, polski transport międzynarodowy stoi mocno. No,
0: siłą, oczywiście, że tak. Jesteśmy najlepsi w Europie w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o transport międzynarodowy.
1: Tak, jesteśmy.
0: Bo wiem, że Francuzi z nami...

0: swego czasu walczyli, chcieli
1: Niemcy, Hiszpanie,
0: no
1: tak,
0: właśnie.
1: Oczywiście, że tak. Jesteśmy tą siłą transportową i wynika to z tego, że po pierwsze z doświadczenia, ale też z takiej determinacji polskich przewoźników i z tego, że osiągają ten sukces naprawdę taką ciężką pracą i tym, że zdobywają nowe rynki poprzez nowe technologie, poprzez, jak wspomniałam, tą ciężką, mozolną pracę i poprzez tą ambicję swoją, że chcą rozwijać te firmy i faktycznie one rozwijają się.
0: Dlaczego w takim razie brakuje tych kierowców? To co? Prognozuję, że co? Zarobki nie takie, czy praca nie taka? Czy ludzie nie chcą już ciężko pracować?
1: Praca jest trudna, faktycznie i wymagająca, bo przede wszystkim dlatego, że związana jest z nieobecnością w domu, tak? W swoim miejscu zamieszkania i z rodziną. Do tego też wiemy, że jest na tyle wymagająca, bo jest też i w ciągłym ruchu, i w różnych warunkach pogodowych, i w różnych przestrzeniach w kraju czy za granicą. Ale też, jeżeli chodzi o zarobki, te zarobki są, możemy sobie tak powiedzieć, jako społeczeństwo, że dobre, że bardzo dobre. Tutaj przewoźnicy doceniają tą pracę kierowców i oscyluje to wynagrodzenia.
0: No właśnie, z tym docenianiem, pani Aniu.
1: Ja reprezentuję przewoźników firmy transportowej.
0: No, tutaj słuchacze już się zaczęli rozpisywać w aplikacji. Nie będzie miło, ostrzegam. Zbyszek, nasz słuchacz, pisze, dlaczego brak kierowców? Po pierwsze, brak szacunku ze strony szefostwa, jak i odbiorców towaru. Prace pod płace pod psem nie wcale nie takie duże i niech nikt nie mówi, że my kierowcy dobrze zarabiają. Rodziny to mamy odświętnie, pisze dalej nasz słuchacz. I tutaj kolejny słuchacz napisał, że jeżeli chodzi, no co prawda nie transport międzynarodowy, ale kierowca autobusu, to 4,5 na rękę. To niedużo. W transporcie międzynarodowym o wiele więcej?
1: Tak, o wiele więcej. Tak oscylują wynagrodzenia, kiedy rozmawiamy z firmami, z właścicielami firm transportowych, mniej więcej od 10 do 15 tysięcy na rękę. I oczywiście to jest uzależnione od tego, jak długo ten kierowca przebywa w tej trasie, gdzie te przewozy wykonuje.
0: Czyli tak naprawdę im więcej jeździ, tym więcej zarabia.
1: Oczywiście,
0: tak?
1: Że tak. Tak, tak. Mhm. I to też jest uzależnione od specyfiki tego transportu, czy to są specjalistyczne przewozy, czy nazwijmy to zwyczajne i bliskie.
0: To może tak naprawdę, jeżeli tak jest, że im więcej jeździ, tym więcej zarabia, co jest naturalne, to może nie wszyscy wytrzymują po prostu kondycyjnie 10 lat na przykład pracy i potem już nie chce taki ktoś tak żyć, jak tutaj napisał nasz słuchacz, co bardzo mnie poruszyło. Rodziny to mamy od święta.
1: Panie redaktorze, to jest bardzo indywidualne. Znam młodych ludzi, którzy zaczęli tę pracę wykonywać i mówią, że dzięki temu się, jak to oni mówią, dorobili i szybko sobie kupili mieszkanie, dom i wiedzą, że to się wiązało z tą rozłąką. Mhm. Teraz są w stanie sobie poukładać tą pracę w ten sposób, że dzielą ją na, bądź są 2 tygodnie w trasie, 2 tygodnie w domu, w ten sposób sobie to układają i dla nich to jest w porządku, bo wiedzą, że wtedy sobie ładnie zarobią, jak to twierdzą, a potem sobie w tym domu tutaj tą swoją rzeczywistość rodzinną i taką administrowania tym życiem tutaj w domu ogarniają. To jest też indywidualne podejście. Oczywiście, że jedni narzekają, tak jak my wszyscy, że w pracy jest lepiej lub gorzej. To jest kwestia dogadania się ze swoim szefem, z właścicielem firmy transportowej. Mhm. I nie możemy powiedzieć, że wszędzie jest idealnie, ale na pewno zawód ten cieszy się dużym szacunkiem i z tego, jak rozmawiam, czy też z kierowcami, czy z właścicielami firm transportowych, naprawdę coraz większym szacunkiem i ludzie mają też coraz większą świadomość, że ci kierowcy są naprawdę potrzebni i ten zawód jest trudny i wymagający.
0: My rozumiemy to w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, oczywiście, że to trudny, wymagający i oczywiście cieszący się szacunkiem zawód. Natomiast co wy o tym myślicie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Przypominam, doktor Anna Brzezińska, rzecznik prasowa ZMPD w skrócie i dyrektor Departamentu Komunikacji jest z nami. Skoro tak dobrze, to dlaczego tych 100 tysięcy osób w tym zawodzie brakuje? Do tematu wracamy.

0: mimo wszystko nas się nie szanuje. Po co młodzi mają iść, brać na siebie ogromną odpowiedzialność za towar, żeby zarobić trochę więcej od minimalnej? To ciekawe, co napisał Bartosz. Jak to jest z odpowiedzialnością za towar? Oczywiście wrócimy do rozmowy z naszym gościem. Tymczasem 15.30. Ewa ma dla was najnowsze informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście w ciągu ostatnich 20 minut na szczęście nie przybyło żadnego utrudnienia, ale ubyć też nic nie ubyło, więc to co było to jest, a właściwie to nie. S6 oficjalnie się skończyła między węzłami Luzino, Bożepole Wielkie. Tutaj przypomnijmy, w pobliżu węzła Strzebielino było zwężenie w kierunku Szczecina, potem jak samochód osobowy uderzył w barierę energochłonne, ale ja już wspominałam jakiś czas temu, że tam nie widać większych utrudnień, więc prawdopodobnie służby odblokowały ten fragment trasy i nie poinformowały, ale teraz już oficjalnie poinformowały. Za to te najnowsze utrudnienia to jest A4 między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Tu wydłużył się korek niestety do prawie 20 km na 130 km. Tam zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i jest zwężenie w kierunku Wrocławia, ale niestety na tym starym i wąskim odcinku autostrady, więc tutaj być może lepszym rozwiązaniem o tej porze będzie 94, którą jedziemy już od Legnicy i tutaj jest dużo mniejszy ruch niż na A4 w tym miejscu, zwłaszcza, że nie jest ona co prawda całkowicie zablokowana, no ale 11 km korka to myślę jakaś godzina. S8 między węzłami Wypędy Janki, tutaj pod Warszawą jest zwężenie w kierunku Wrocławia po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. To dość świeża sprawa i służby obiecują, że przed 17 odblokują ten przejazd na 6 km i tu jest oczywiście już także korek, bo teraz odcinek wyjazdowy z Wrocławia, z Warszawy S8 jest tym bardziej popularnym kierunkiem. S11 jeszcze teraz w Wielkopolsce w Smardowie, czyli między Ostrowem a Przygodzicami, doszło do awarii ciężarówki. Tu utrudnienia nie powinny potrwać dłużej niż do 16.30, a zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. A propos Katowic, sprawdźmy jak o tej porze jeździ się po aglomeracji górnośląskiej. Ogólnie nie najgorzej w ostatnich dniach. Widać, że sporo ludzi wyjechało już z województwa śląskiego na wakacje. Mamy tylko te spowolnienia właściwie, które pojawiają się codziennie o tej porze, czyli dojazd do węzła Brzęczkowice jadąc od strony Wrocławia albo od Katowic w kierunku Krakowa, spowolnienie na S86 na trasie Katowice-Sosnowiec na jezdni w kierunku Sosnowca, tu na wysokości Pogoni jest prowadzony remont, z tego powodu jest zwężenie i tu się korkuje. Delikatny korek także na wysokości Doliny Trzech Stawów na 79, jadąc od Katowic do Mysłowic, tu też prowadzone są roboty drogowe. No i 81 zwalnia w Katowicach na wysokości Ligoty, tu na jezdni w kierunku Mikołowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za moment wracamy do rozmowy na temat kierowców zawodowych i sytuacji zawodowej w tej branży. Pan zapyta, ile te tuzy transportu płacą składek emerytalnych za swoich kierowców. Zapytam. Już za chwileczkę, już za momencik. A teraz Nickelback na antenie PRK, Polskiego Radio Kierowców w wysokich obrotach.

0: Za 22 minuty po godzinie, będzie godzina 16, no to wracam do rozmowy. Przypominam, dr Anna Brzezińska, rzecznik prasowa Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i dyrektor Departamentu Komunikacji, jest z nami w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Pani Anno, wracam do pytania, które zadaje nasz słuchacz. Ile te tuzy transportu płacą składek emerytalnych za swoich kierowców? Jak to jest?
1: To jeżeli kierowca faktycznie jeździ w tej firmie transportowej, to wie, że i zajmuje się międzynarodowym transportem, zajmuje się, jest w tej profesji, to wie też o tym, że weszły przepisy pakietu mobilności już kilka lat temu, które wymusiły tu w Polsce też rozporządzenia i dalsze akty prawne, które mówią o tym, że te umowy z kierowcami są zawierane, płacone są składki na wszelkie ubezpieczenia, jakie są tylko potrzebne i też wszelkie podatki. A to, w jaki sposób jest ustalona już dana umowa o pracę z tym kierowcą, no to już jest indywidualna sprawa do
0: czyli
1: precyzowania.
0: Czyli domyślam się, że może być umowa o pracę całość i wtedy płacimy wszystkie składki, tych pieniędzy mamy mniej do ręki, ale możemy mieć na przykład jakąś minimalną płacę, jeżeli chodzi o umowę o pracę, a resztę wyrabiamy w ramach kontraktu jakimiś, nie wiem, no w dziennikarstwie to nazywa się wierszówka, jak się nazywa w transporcie?
1: Nie wiem, jak się nazywa w transporcie, ale to jest właśnie wszystko do ustalenia ze swoim pracodawcą, na jakich zasadach to jest wykonywana praca, ale na pewno na umowę o pracę i płacone są składki takie, jak są wpisane w umowie o pracę wynagrodzenie.
0: Dobrze, to w takim razie dlaczego tych kierowców brakuje, skoro, jak pani powiedziała, tak jest różowo, duże pieniądze, chociaż tutaj nasi słuchacze twierdzą, że to jest tak ciężka praca, fizyczna i psychiczna, i największym problemem tego zawodu jest przewlekły stres z każdej strony, pisze Bartek, nasz słuchacz. I nie ma pieniędzy, które byłyby satysfakcjonujące i się nie dziwi, że młodzi ludzie nie garną się do tego zawodu.
1: Tak, zgadzam się z tym, że to jest praca obciążona stresem i na pewno jest tak, że ten kierowca ciężarówki jest, czuje tą odpowiedzialność za siebie, ale też za innych użytkowników dróg. I czasami też o tym mówimy, że nawet te szkolenia dla kierowców takich zwykłych kategorii B są przeprowadzone może taki nie dość idealny sposób, bo też powinny być takie szkolenia specjalne dotyczące właśnie tego ruchu międzynarodowego i tych wszystkich ciężarowych samochodów, żeby zupełnie byli inaczej też postrzegani. Ja sama to też widzę, zajmując się też poniekąd międzynarodowym transportem drogowym, jak inni odbiorcy mówią o tym, zawsze też prowadzę na ten temat dyskusję o kierowcach samochodów ciężarowych, jak zupełnie nie zwracają uwagi, nawet nie mają na to, nie patrzą na to w ten sposób, że on potrzebuje więcej przestrzeni albo więcej czasu na wyhamowanie, jeżeli ktoś przed nim. To są takie bardzo, wydają się,

0: prozaiczne sprawy, a które są ważące na życiu i zdrowiu, tak?
1: Oczywiście, że tak. Ale mówimy o tych sytuacjach drogowych.
0: Tak, wy w radiu o tym mówicie, tak. W Polskim Radio Kierowców bardzo, bardzo często, ale generalnie świadomość społeczeństwa nie jest za bardzo dostateczna w tym zakresie.
1: A jak to jest, pani Anno, z tą odpowiedzialnością, o której jeden z naszych słuchaczy powiedział? Odpowiedzialność za ładunek. To co, kierowca bierze odpowiedzialność finansową za to, co wiezie za sobą?
0: Nie, bo oczywiście tak czy inaczej jest ubezpieczony ten towar i tutaj jest umowa zawarta tego kontraktu, tej usługi między nadawcą a odbiorcą i tak czy inaczej jest ten towar oczywiście, że ubezpieczony. To, że ma poczucie odpowiedzialności za ten ładunek, oczywiście, że tak, bo jest odpowiedzialny, ale na pewno nie ma odpowiedzialności finansowej za to, co wiezie.
1: No dobrze, to w takim razie wróćmy do tematu, dlaczego tych kierowców brakuje. 100 tysięcy osób brakuje do pracy. Podobno polski transport posiłkuje się kierowcami z zagranicy, ale kierowcy ukraińscy to wyjechali od nas.
0: Tak, znaczy część kierowców wyjechała. Liczyliśmy, że około 40 czy 50% kierowców ukraińskich wyjechało wtedy, kiedy oczywiście wybuchła wojna w Ukrainie. I tutaj większość kierowców zatrudnionych mieliśmy z Ukrainy czy z Białorusi. Sami Państwo rozumiecie, że teraz te warunki są też inne. Możliwości zatrudniania kierowców za granicę mocno zostały ograniczone. Musimy też pamiętać o tym, po 2024 roku, po tej tak zwanej aferze wizowej. I tutaj bardzo restrykcyjne są teraz przepisy w tym zakresie. I po pierwsze, bardzo trudno jest uzyskać wizę w konsulacie polskim za granicą dla tego pracownika, dla kierowcy, który tutaj chce przyjechać do Polski. Mówię tutaj o kierowcach czy to z Ukrainy, czy z Białorusi, ale też oczywiście z innych, bardziej odległych krajów. A jeżeli nawet już uzyska tą wizę i przyjedzie do Polski, to wtedy jeszcze tutaj musi uzyskać kartę pobytu czasowego. A czas oczekiwania na taką kartę pobytu czasowego to nawet 12 czy 16 miesięcy.
1: No to dlaczego jakby patrzymy w stronę kierowców z zagranicy, a nie zachęcamy Polaków do tego, żeby zostali młodych
0: zachęcamy.
1: Polaków?
0: Zachęcamy. Zachęcamy.
1: Nie udaje się.
0: Mamy tego świadomość, że wielu kierowców zbliża się do wieku emerytalnego, a tych młodych następców jest mało. Tak, to też jest kolejny problem.
1: Jaki jest średni wiek kierowcy zawodowego w Polsce?
0: Między 50 a 60 rokiem życia.
1: To rzeczywiście.
0: Tak. I po pierwsze są bardzo wysokie koszty wejścia do tego zawodu, bo uzyskanie prawa jazdy kategorii C plus E oraz kwalifikacji zawodowych to wydatek nawet kilkunastu tysięcy złotych.
1: A to firmy transportowe nie mogłyby pokryć tego wydatku?
0: I zdarza się tak, że pokrywają. I też zdarza się tak, że pokrywają. Tak, jeżeli oczywiście młody człowiek, lub też trochę starszy, dojrzały, który chce być kierowcą zawodowym, a nie ma na to środków, żeby przeznaczyć aż tyle. Oczywiście, że też się w taki sposób dogadują, ale taki właśnie tak jak powiedziałam, to jest wysoki koszt zdobycia tych kwalifikacji. Pewnie też jest zmiana oczekiwań młodego pokolenia. Ludzie młodzi szukają tej pracy stacjonarnej z regularnymi godzinami pracy. I tutaj nie mówimy o tym, że to jest lekka praca. To powtarzam, że to jest ciężka i przyznaję tę rację. I chcą mieć taką większą przewidywalność tego życia rodzinnego. I co jeszcze? Zawód kierowca, mechanik do szkół branżowych. I dzięki staraniom właśnie też, muszę to powiedzieć, naszej organizacji podkreślić to, w 2015 roku został ponownie wpisany na listę do szkół branżowych, więc teraz od tego 2016 został wpisany na listę w 2015, od 2016 można już nauczać w szkołach tego zawodu. Tak, i co jest niezwykle skomplikowane.
1: Czyli zawód kierowcy jest nauczany w szkołach, a mimo tego ci, którzy kończą te szkoły, nie idą dalej w kierunku jakby zgodnie z zawodem do pracy?
0: Część z nich idzie, ale jednak po pierwsze nie ma aż tak bardzo dużo chętnych do tego, żeby uczyć się w tych szkołach. Po drugie potem też oczywiście znajdują pracę też w innych zawodach. Niekoniecznie kierowcy mechanika, niekoniecznie kierowcy, ale mechanika albo w takich centrach logistycznych, czyli związanych z transportem drogowym. I tutaj robimy bardzo dużo starań, wielkich starań o to, żeby moja organizacja z jednym z producentem samochodów ciężarowych kulturowych po to, żeby promować ten zawód kierowcy i spotykamy się z młodymi ludźmi w szkołach i rozmawiamy na ten temat.
1: No właśnie, rozmowa, mam nadzieję, znaczy jak widać, nie wystarcza,

0: Ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Musimy wrócić do tego tematu, jeżeli pani pozwoli.
1: Koniecznie, oczywiście.
0: W dziennikarstwie nazywacie to wierszówką, pisze Andrzej, kierowca zawodowy, a w transporcie, Robercie, nazywa się to podstółką. Jak to się nazywa podstółką, to w takim razie od tej podstółki domyślam się, że nie ma tego ubezpieczenia emerytalnego. Od poważny temat kierowcy piszą, wrócimy, obiecuję, wrócimy do tego tematu w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Doktor Anna Brzezińska była z nami. Dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję bardzo.

0: A Marek pisze, kierowców się tak szanuje, jak oni sami się szanują. No tak, i słuchacze takie zdanie oczywiście. Po co na te podstółki się umawiają? O właśnie, dokładnie. Jeżeli ktoś chce mieć potem lepszą emeryturę, no to wszystko na etacie. Piszecie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Jak to wygląda? Jakie są rzeczywiste zarobki? Dlaczego tych kierowców brakuje? Dlaczego 100 tysięcy osób? 100 tysięcy osób, wyobraźcie sobie, brakuje w samym transporcie międzynarodowym, bo firmy transportowe z Polski, no nie ma co ukrywać, mówiąc kolokwialnie, rządzą na europejskim rynku.
1: No mamy dobre położenie też do tego, żeby te branże rozwijać.
0: I tak naprawdę jesteśmy ambitnymi ludźmi, my Polacy.
1: Tak, tylko
0: mimo,
1: myślę sobie,
0: uważają, ja, że nie.
1: Że skoro brakuje tych pracowników 100 tysięcy, czyli ci, którzy jeżdżą, mogą tak naprawdę ustalać warunki. No to
0: właśnie, to po co się umawiacie na te podstółki?
1: To raz, a dwa, no jakby narzekać zawsze można, ale żeby coś z tym zrobić,
0: no
1: jeśli, no bo nie wierzę w to, że nawet, że gdyby kierowcy, no nie chcę tu namawiać do buntu, ale gdyby się skrzyknęli i powiedzieli, słuchajcie, albo kończymy z Januszami biznesu, prywaciarzami, którzy właśnie proponują nam dwa razy więcej pod stołem i nie będziemy jeździć, no to co? To myślisz, że co? Że zasłyby staną, czy jednak by się zmieniły warunki?
0: Robert tutaj pisze, nasz słuchacz, że nie oczekuje niczego innego, tylko żebyśmy wszyscy byli zjednoczeni. Właśnie!
1: O to chodzi.
0: O to chodzi, tak
1: może
0: naprawdę.
1: I wtedy związek zawodowy, tak, duży taki.
0: Związek przeciw Januszom biznesu.
1: Właśnie. To mogłoby być międzybranżowe.

0: Tak, szanujemy was, szanujcie się, kierowcy. Wrócimy do tematu, obiecuję, a tymczasem na 10 minut przed godziną 16 wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre informacje z A4. To nie ten odcinek, który teraz jest najbardziej zakolkowany, bo tu niestety cały czas jest zwężenie między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi w kierunku Wrocławia. I tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, wskutek którego jedna osoba została ranna. Zamknięty jest jeden pas, no i niestety korek jest cały czas taki sam, czyli prawie 12 kilometrów. Wydłuża się też korek przy wjeździe do Wrocławia od strony Katowic, czyli od Bielan Wrocławskich, i tutaj spowolnieni jest do mniej więcej miejscowości Żurawina przez Uskreską. No i to, co się poprawia, to jest odcinek na wysokości Opola, bo tam wcześniej mieliśmy zdarzenie drogowe i później korek także z powodu robót drogowych, ale tu nie widać już żadnych utrudnień między węzłami Opole Południe, Opole Zachód w pobliżu prądów. Tu było zwężenie i kilkukilometrowy korek na dojeździe do Wrocławia i tu sytuacja wygląda bardzo dobrze. Nie widać żadnych problemów z przejazdem. Sprawdźmy jeszcze południową obwodnicę Krakowa, bo tu z kolei od samego rana korki i spowolnienia i to się nie zmieniło. Jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, to od węzła Kraków Południe do węzła Kraków Tyniec, a jeśli nie, to w kierunku Katowic i później za węzłem Balice do mniej więcej Chrosny. Tu prowadzone są prace drogowe w przeciwną stronę, czyli jadąc właśnie w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, spowolnienie jest od węzła Tyniec za węzeł Balice. I też dość duży ruch już na 79, czyli na północnej obwodnicy Krakowa, na wysokości Nowej Huty, Czyżyn i Prądnika Białego i Bronowic. Także ruch zwalnia, ale nie jakoś dramatycznie. Sprawdzamy, jak wygląda ten korek na wysokości węzła Kłaj pod Łęże. Tu sytuacja poprawiła się, on się skrócił. Cały czas jest, bo tam prowadzone są prace drogowe na wysokości Stanisławic, ale no nie jest już ponad 10-kilometrowy, w tej chwili ma około 3 kilometrów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: a ja wolę, by to było tylko nasz.
1: Już niedługo godzina 16. Kolejny głos w dyskusji. Halo, halo, dzień dobry.
2: Witam, witam PRK. Z tej strony firma Best Cargo.
1: Kłaniam się.
2: Marek Biłgorek. Jako pracodawca, właściciel firmy, ale także czasami jako kierowca wypowiem się tylko krótko, że uważam, że te zarobki kierowców dzisiaj nie są takie wcale złe. W przypadku tutaj na przykład nawet swojej firmy w relacjach międzynarodowych, no to te 10 tysięcy na rękę to jest takie, bym powiedział, że minimum. Proszę zwrócić uwagę, że aby wypłacić kierowcy 10 tysięcy mnie, to kosztuje jako właściciela około 15 tysięcy brutto, tak, także jest to duże obciążenie, uważam. Dlaczego brakuje kierowców?

0: No, tego nie wiem, ale podejrzewam, że na rynkach zachodnich jeszcze lepiej można zarobić i dlatego tutaj w Polsce ich brakuje.
1: No właśnie, na rynkach zachodnich okazuje się, że już nie można lepiej zarobić, ale jak pisze nasz słuchacz, na przykład jeździ w Niemczech nasz słuchacz, przelew podobny, ale składki emerytalne od całego zarobku, pisze nasz słuchacz, i być może dlatego firmy zachodnie lepiej na tym wychodzą. Brakuje 100 tysięcy tanich kierowców, piszecie w aplikacji. Z kolei Highlander pisze, że pracował w firmie X, która płaciła pod stołem, bo szef nam powiedział, że jeżeli płaciłby nam wszystko do ręki, to musiałby zapłacić więcej podatku i wtedy musiałby nam odjąć więcej od pensji. Nawijał makaron na uszy, pisze Highlander, ale z drugiej strony słyszeliśmy przed momentem Marka EQB Biłgoraj, który słusznie zauważył, że jeżeli chodzi o wypłatę do ręki kierowcom 10 tysięcy, no to pracodawca musi 15 zapłacić tak naprawdę, wyjąć ze swojej kieszeni. Temat, jak widzę, ciekawy. Wracamy, będziemy wracać do tego tematu w wysokich obrotach, mogę wam to obiecać, a tymczasem wracamy do informacji pogodowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tymczasem w Suwałkach 12,5 i tam jest najchłodniej. Na Suwalszczyźnie najcieplej niezmiennie od 13 w Raciborzu. 21,8, prawie 22, tyle zapowiadali synoptycy. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie umiarkowane bądź duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Głównie te deszcze niespokojne w wschodniej części oraz w centrum kraju. Przypominam, że jeżeli chodzi o Polskę północno-wschodnią, tak od Warszawy na północ i od Warszawy na wschód, wszędzie wydane ostrzeżenia przed silnymi deszczami i burzami, więc ostrożnie w tych rejonach, w ogóle wszędzie ostrożnie, ale w tych rejonach szczególnie uważajmy na sytuację pogodową. Wiatr jest umiarkowany bądź dość silny, a wieje z północnego zachodu i z zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I 2 minuty po godzinie 16. Ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilenem.

Piszecie o tym zawodzie kierowcy. Za moich czasów było bardzo trudno wmiksować się do klasy mechanik, kierowca pojazdów samochodowych. Potem to w ogóle nie kształcili w tym zawodzie. Mówiliśmy o tym, że nie kształcili, ale potem wróciło. Wojsko trochę wykształciło, pisze Andrzej Stczewa. Teraz młodzież się rozleniwiła, bo ma lżejsze i wygodniejsze zawody. Niestety chętnych brakuje. Widzę, że piszecie o różnych aspektach tego zawodu kierowcy zawodowego. Będziemy o tym rozmawiać, obiecuję, będziemy o tym rozmawiać na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w Wysokich Obrotach. Teraz troszkę lżej w takim razie. Niech będzie zgadywanka, zagadka.

0: samochodowa, oczywiście motoryzacyjna. Dziś będzie chodziło o model samochodu. Uwaga, podpowiedź brzmi tak. Chodzi o model samochodu, który po odjęciu D zamienia się w gitarę elektryczną. O jaki samochód? Takie czary.
1: Trudne. Mary.
0: No bo wiesz, chodzi o to, że...
1: Trzeba znać
0: hator, hator, hator, hator, hator, hator, hator był. Więc czarujemy, czarujemy i taki czarodziejski samochód. Model samochodu, który po odjęciu D zamienia się w gitarę elektryczną. O jaki model chodzi? Jeżeli wiecie, trzymam kciuki. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz Ewa Mierzejewska. Tadam, Polska.
1: Tadam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I Tadeu, niestety duże korki w Warszawie. Popołudniowy szczyt komunikacyjny widać bardzo gołym okiem i naprawdę niestety bardzo długi korek jest na S8, ale nie tylko tam, ale o tym zaraz. Na razie S8 od Bemowa do Marymontu, to na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. W przeciwną stronę od Marymontu do Łabiszyńskiej, czyli jadąc w kierunku Poznania i Wrocławia i później na dojeździe do węzła Mory. Ale bardzo trudna sytuacja na S8, tu jest ten odcinek zwężony po kolizji. Chodzi o ten odcinek między węzłami Wypędy i Janki. Przypomnijmy, zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym i zablokowane są dwa pasy w kierunku Wrocławia. I to niestety powoduje, że jak korek zaczyna się na S8 na wysokości Janek, a w zasadzie tutaj kończy, to zaczyna dopiero na wysokości Blue City, czyli w Alejach Jerozolimskich. Bardzo, bardzo długi ten korek. Jeśli jest jakaś opcja, żeby pojechać tym razem przez miasto, a nie S8, to należy z tej możliwości korzystać, bo ma ten korek już w tej chwili 10 km. Chyba nawet jeszcze dłużej. Tutaj widzę, że jest mała przerwa. Ale to tylko jest oszustwo, bo potem cała Prymasa Tysiąclecia, czyli w zasadzie od Janek do węzła Prymasa Tysiąclecia ten korek jest, więc tutaj naprawdę nie do pozazdroszczenia sytuacja. Jeśli chodzi o S2, mamy spowolnienie na wysokości węzła Lotnisko, to jadąc w kierunku Terespola, w przeciwną stronę korkuje się przy węźle Warszawa Południe i później na dojeździe do węzła Konotopa. Mamy też bardzo długi korek na S2 i tutaj przed tunelem i pod tunelem. I w tunelu, i później po wyjeździe z tunelu kończy się dopiero na wysokości Wilanowa. A to wszystko dlatego, że prowadzone są tam nawet dalej jeszcze na wysokości Wawra już bardziej, bo tutaj niestety prowadzone są roboty drogowe i ten korek przy w czasie popołudniowego czy porannego szczytu komunikacyjnego jest dość długi. Już go teraz mierzę, żeby nie skłamać, ponad 8 km w tej chwili. Więc bardzo, bardzo trudna sytuacja po południu w Warszawie, po tym, żeby wyjechać z niej siódemką. Tutaj akurat nie najgorsza sytuacja, chociaż spowolnienie na wysokości Młocin jest. Natomiast wjeżdżając do Warszawy siódemką od strony Łomianek też się korkuje. Most Północny na razie bez problemów, ale już za mostem na 61 na jezdnię w kierunku Jabłonna, Legionowa i Zegrza są także spowolnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz przypomnę zagadkę motoryzacyjną. Chodzi o model samochodu. Dziś chodzi o model, który po odjęciu D zamienia się w gitarę elektryczną. O jaki samochód chodzi? Na aplikacja czeka. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. No oczywiście. I jeszcze jedna wiadomość drogowa od was. Halo.
3: Halo. Cześć, tu Patryk. Cześć. Z Mana. W tej chwili mamy zablokowaną starą drogę numer 3 w miejscowości Kalsk między Sulechowem a Świebodzinem. Mhm. Tam lądował śmigłowiec LPR. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. I informacja dla wszystkich dużych, którzy jadą do Świebodzina od strony Gorzowa i Szczecina, jadąc S3, żeby nie zjeżdżać na węźle Świebodzin Południe, tylko na węźle Sulechów i dopiero stamtąd kierować się do Świebodzina. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: Pozdrawiamy i dziękujemy pięknie za tak wyczerpującą informację drogową. W każdej drogowej sprawie możecie pisać, możecie nagrywać. Oh, I leave quite an impression.

0: I dlaczego, Justynko, dlaczego Ford Mustang? Gdzie od Forda Mustanga odejmujemy D? To będzie Ford Mustang, tak? I taka gitara elektryczna. No nie, nie, to nie jest dobra odpowiedź. Halo, halo.
1: Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Może to Fiskar Ocean, choć nie podejrzewam, ale ta też jest gitara elektryczna. Pozdrawiam, Dudek z Milicza.
0: Pozdrawiam, Dudku z Milicza. Nie, zwłaszcza, że w nazwie Fisker Ocean też nie ma D, więc nie ma co odejmować. Jeszcze raz przypomnę w takim razie podpowiedź. Dziś chodzi o model samochodu, który po odjęciu D zamienia się w gitarę elektryczną. O jaki model samochodu chodzi, który po odjęciu D zamienia się w gitarę elektryczną? Aplikacja czeka na wasze pomysły. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Rozruszajmy sobie szare komórki.

0: Już 27 minut po godzinie 16. Czy już wiemy?
1: Dzień dobry, dzień dobry. Justyna. Czy to chodzi o Forda Mustanga? Dziękuję.
0: Dziękuję za odpowiedź. Już mówiłem, nie chodzi o Forda Mustanga. Raz jeszcze w takim razie. Dziś chodzi o model samochodu, który po odjęciu D zamienia się w gitarę elektryczną. O jaki model samochodu chodzi? Nie chodzi o Forda Mustanga.

0: Ewa w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców z najnowszymi informacjami drogowymi, z zatroskaną miną. W związku z tym prawdopodobnie dużo się dzieje. I westchnęła jeszcze.
1: Tradycyjnie o tej porze.
0: Wzdychasz, tak?
1: Ciężko, tak.
0: Naprawdę? Mhm. No to muszę zaobserwować, czy rzeczywiście o 16.30 Ewa wzdycha.
1: To różnie, zależy od w której godzinie się rozkręca popołudniowe szczyt.

0: zakorkowana. Po pierwsze na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku, od Marymontkiej za węzeł Bemowo na jezdni w kierunku Białegostoku, ale to nie jest najgorsza sytuacja na S8, chociaż tu widzę, że już troszeczkę się poprawiła sytuacja przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Wrocławia. Być może tu albo już odblokowano przejazd na wysokości węzła Wypędy, a właściwie między tym węzłem a węzłem Janki, albo może już jest tylko zwężenie do jednego pasa, bo wcześniej zablokowane były aż dwa i korek, tak jak zaczynał się przy Jankach, to kończył się dopiero przy zjeździe z S8 w Prymasa Tysiąclecia. Cały czas mamy tu spowolnienie między węzłami Janki i Wypędy, a później zaczyna się na wysokości węzła Salomea, korek i to i kończy właśnie przy Prymasa Tysiąclecia, więc to długie, długie spowolnienie. W przeciwną stronę oczywiście jest dużo lepiej, na wysokości Szczęśliwic tylko się korkuje, czyli w Alejach Jerozolimskich, to jadąc od S2 do S8 i w przeciwną stronę na S8 od Marymontu przez most i za mostem korek się kończy. S2, mówiłam już także o tym, ale powtórzę, długi korek od Wilanowa aż za most Siekierkowski, to jest most południowy imienia Anny Jagiellonki i kończy się dopiero ten korek na wysokości Wawra, a to wszystko przez to, że prowadzone są na wysokości Wilanowa prace drogowe. I tu na jezdni w kierunku A2, S2 jadąc, bardzo trudna sytuacja, ponad 10 km korka. Mamy też problemy z przejazdem na A4 między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Tu w pobliżu węzła Kostomłoty po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Wrocławia. Tu jedna osoba została poszkodowana na 130 km i niestety także jest bardzo długi korek. I S11, przypominam tutaj o tym, że między węzłami Ostrów Wielkopolski Południe i między Przygodzicami w Smardowie po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. To jest z kolei 13 km. Tutaj oczywiście w awarii nikomu nic się nie stało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: DeLorean, pisze Tomasz z Passata. Nie, Tomku, nie chodzi o DeLorean. Dziś chodzi o model samochodu, który po odjęciu D zamienia się w gitarę elektryczną. Czekam na odpowiedzi, za chwileczkę do tego wracamy.

0: No to jak to jest z tą gitarą i samochodem? Chodzi o model samochodu, który po odjęciu D zamienia się w gitarę elektryczną. O jaki model chodzi?
1: Siema Robercie, Lucznik z tej strony.
0: Cześć.
1: Myślę, że chodzi o Dacia Duster. Po odjęciu D mamy gitarę Aster, Defil Aster. Pozdrawionka. Piniu Lutnik z Bydgoszczy.
0: Pozdrawiam, Piniu Lutniku z Bydgoszczy, nasz stały słuchacz. Piniu, będziesz zaskoczony. Nie pomyślałem o gitarze Aster, chociaż jeżeli chodzi o pisownię, to się nie bardzo zgadza, ale jeżeli chodzi o wymowę, jak najbardziej. Były takie odpowiedzi, nie tylko od ciebie, więc uznaję to, ale... Prawdę mówiąc, jako człowiek zajmujący się gitarami, pewnie będziesz zaskoczony, że nie chodzi o Dustera, tylko o inny samochód. A o jaki?
2: Cześć, jest to oczywiście Land Rover Defender. Po odjęciu D zostaje Fender, czyli gitara. Pozdro.
0: Proszę bardzo, po odjęciu D z Defendera zostaje Fender, czyli chyba bardziej znana gitara niż Defil Aster. Robert z I30 napisał Defensor, ale prawdopodobnie, Robercie, zrobił ci psikusa słownik w telefonie. Defender Land Rover to Robert z Volkswagena, aczkolwiek trzeba też usunąć D razem z E, a to pierwsze dwie litery. Robercie, ale przecież ja nie wspominałem, że trzeba usunąć literę D, tylko trzeba usunąć D, tak? Od D, Fendera, usuwamy D i mamy Fendera. Kto jeszcze wiedział?
3: Witam, Henryk z Katowic.
0: Cześć, Henryku.
3: Z Opla. Sądzę, że chodzi tu o Defendera. Odejmując literę D, mamy Fender Stratocaster. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Niekoniecznie Stratocaster, ale mamy Fendera rzeczywiście. Ania Starnowa też wpadła na to. Ekipa z Senatorskiej. Po odjęciu D zostaje nam Fender. Bartek z Inowrocławia. Identyczna argumentacja i bardzo dobra odpowiedź. To bo 1, 2, 3, świetnie. Adrian, Konrad, Kuba z Olsztyna. Bartek z Kupry. Kto jeszcze?
4: Cześć, Karol z Siedlec.
0: Cześć,
4: prawie
0: Karol.
4: Zagadki. Oczywiście chodzi tu o model Defender. Zabierzemy D, wychodzi Fender. Pozdro.
0: Pozdro.
5: Land Rover Defender. Jak odejmiemy D, to będziemy mieli Fender, czyli gitarę elektryczną, między innymi taką, jakiej używa Eric Clapton. Mój guru gitarowy. Pozdrawiam. Admirał z BWN-u. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, admirale. JW148 wiedział. Wojt 71 też. Darek z Mercedesa. Edyta, świetna odpowiedź. Mario z Koroli. Marcin z Nawary. Kto jeszcze?
6: Co do odjęcia D,
0: no.
6: I otrzymamy gitarę elektryczną, no oczywiście będzie to Fender, a chodziło o Defendera.
0: Tak.
6: Dziękuję.
0: Jest.
6: Dziękuję, Paweł z Leksa.
0: Pozdrawiam, Pawle z Leksa.
7: To będzie Defender. Bierzemy D, to zostanie nam Fender, czyli elektryczna gitara. Pozdrawiam, Przemek z Toyoty.
0: Pozdrawiam, Przemku z Toyoty. Mario Skoroli też wiedział, Marcin z Nawary, Jacek z Bielawy, Grzegorz z Renaty, Marek z Zielonej Góry, Jacek pozdrawia jak zwykle. Dobra odpowiedź, Jacku. Sebo z Jumpera, kolejny Sebastian z Daci, tym razem Alex z Oktawi. Kto jeszcze?
8: Cześć, odpowiedź brzmi Defender, Land Rover Defender. Bartek Poznań, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Bartku Poznań. Kto był najszybszy? Teraz to się rozstrzygnie.
9: Łomatko, łomatko. Oczywiście... Fender.
0: Tak.
9: Odejmujemy D od Defendera. Highlander z tej strony.
0: Highlander, świetna odpowiedź, Highlanderze. Byłeś najszybszy, poza tym, a Navarro 84 był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Czyli Highlander, Navarro 84. Panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie, wykorzystajcie aplikację, możecie nagrać, możecie napisać swoje pozdrowienia, my dodamy piosenkę. Brawa, brawa, brawa za tego Defendera, za Dustera i Aster też oczywiście, ale Fender chyba popularniejsza gitara. Co, Piniu, jak ty myślisz jako lutnik? Wjeżdżamy z Jamesem Bondem. Tak, Duran Duran. Tę piosenkę ułożyli do przygód agenta 007. Gramy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: Za 10 minut będzie godzina 17. Wracamy już za chwileczkę, już za momencik na polskie drogi. Co się o tej porze dzieje? Ewa Mierzejewska to wie. Nie wzdycha, bo dopiero weszła. Wzdychasz czy nie?
1: No, tak trochę.
0: Taki tak ból. Trochę. Ból.
1: Ból istnienia.
0: Ale powiedz drogę. Mi, czy... uważaj. Czy... To, czy tak. Oznacza gorsze warunki drogowe?
1: To gorsze.
0: A, to, okej. Czy może
1: to już
0: być.
1: Tak, no człowiek dobra. Się przyzwyczaja i mówi, dobra, już jakoś to będzie.
0: Dobra, to jak jest o tym już teraz?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy od drogi krajowej nr 25, trasy od Skulska do granicy województwa w miejscowości Pilich. Doszło do dachowania samochodu osobowego, dwie osoby zostały ranne, droga jest całkowicie zablokowana. Policja wprowadziła objazd trasami lokalnymi, to jest 212 km tej drogi krajowej. A4, odcinek między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie, tu w pobliżu węzła Kostomłoty po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, wskutek którego jedna osoba została ranna. Nadal mamy zwężenie w kierunku Wrocławia. I nadal także korek, chociaż sprawdzamy w tej chwili, czy on się skrócił. Zrobiła się w nim trochę przerwa i troszkę jest spowolnienia też. Ogólnie ten odcinek, na którym są problemy, to 3

0: 13 km, ale samego korka jest około 8, no i kolejne 6 to długie spowolnienie, więc być może i cały czas polecam tę trasę. Za czwórki zjeżdżamy na wysokości Legnicy, jedziemy najpierw drogą krajową numer 94 i później już dojeżdżamy do Wrocławia i możemy tam odbić albo na piątkę, albo na A4 wrócić. Natomiast na razie także zakorkowany jest dojazd do Wrocławia od strony Katowic, czyli od strony Bielan Wrocławskich. Korek kończy się na wysokości miejscowości Żurawina. Dobre informacje jest S11, tu między węzłami Ostrów Wielkopolski Południe i między Przygodzicami w Smardowie odblokowano przejazd, tam wcześniej zepsuła się ciężarówka i na szczęście szybko udało się odblokować przejazd w kierunku Katowic, a na 13 kilometrze, już prawie na 14, zamknięty był jeden pas. I wyraźnie zmniejszył się korek na S8 między węzłami Wypędy i Janki. Tutaj wygląda na to, że jest już tylko zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Przypomnijmy, tu zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.
5: No i mamy koncert życzeń. Proszę. Słuchamy.
6: Islander z tej strony. Pozdrowienia dla całego PRK, wszystkich kierowców oraz dla całej kampanii Vipasz.
5: No to gramy.

0: 11,7, prawie 12 stopni w Suwałkach i tam jest najchłodniej. O tej porze o 17 najcieplej 22,4, czyli minęliśmy to, co przewidywali synoptycy. Jest cieplej niż przewidywali specjaliści, 22,4 w Raciborzu. A gdzieżby indziej? Dziś od 13 Racibórz prowadzi, jeżeli chodzi o najcieplejsze miasto w Polsce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A o 17 zwykle my w wysokich obrotach sprawdzamy, jak będzie wieczorem i nocą. No to na zachodzie i na południowym zachodzie oraz częściowo na południu zachmurzenie.

0: Nie małe bądź umiarkowane na dzisiejszą noc przewidują synoptycy, a na pozostałym obszarze niestety umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz. W centralnej Polsce oraz na wschodzie możliwe również burze dzisiejszej nocy. Temperatura od 7 na Podhalu, 10 na północnym wschodzie do 13 na zachodzie Polski, a miejscami, uwaga, nad samym morzem nawet 15 stopni nocą dziś możemy zobaczyć. Czyli prawie tyle, ile w ciągu dnia, bo w tym momencie nad samym morzem w Ustce, w Łebie 16,5, w Kołobrzegu 17, na Mierzei Wiślanej 16,6 stopnia pokazują termometry w Stegnie czy w Krynicy Morskiej. Wiatr nocą będzie umiarkowany i dość silny i nie zmieni kierunku, czyli będzie w dalszym ciągu wiał z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie po 17, kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilen.

0: 10 minut po godzinie 17 w każdej drogowej sprawie. Pamiętajcie, aplikacja do waszej dyspozycji. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, możecie jak na coś natraficie, na jakieś utrudnienia dać znać innym. W ten sposób będzie nam się łatwiej podróżowało. A my ze swej strony oczywiście co 20 minut wracamy na polskie drogi. Od godziny 17 wracał będzie na te polskie drogi nieustannie Mariusz Dąbrowski.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem nieustannie.
0: I nieustannie z wiadomościami drogowymi oczywiście.
1: Nieustannie.
0: Nieustannie. To co, jedziemy?
1: Jedźmy, nikt nie woła.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. 130 km, zderzenie dwóch aut osobowych. Niestety jedna osoba została ranna. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku stolicy Dolnego Śląska. S8, odcinek węzeł Wypędy, węzeł Janki. 6 km, zderzenie aut osobowego z ciężarówką. Zablokowany jest lewy oraz środkowy pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się prawym pasem. S11, odcinek węzeł Ostrów Wielkopolski.

0: Wielkopolski Południe, Przygodzice w miejscowości Smardów. Na 14 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas w kierunku Katowic. Jeszcze droga krajowa nr 25 z Kulsk, granica województwa w miejscowości Pilich. Na 212 kilometrze dachowało auto osobowe. W tym wypadku dwie osoby zostały ranne, droga jest zablokowana, policja wprowadziła objazd trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No a teraz coś dla miłośników pikantnego sosu pomidorowego. Las Ketchup na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: No właśnie, fajnie by było przegonić całe zło z polskich dróg. Niestety to zło się zdarza. Teraz opowiem historię o... No trudno, naprawdę, trudno coś powiedzieć o takich ludziach, ale posłuchajcie, dwa zarzuty, wysokie mandaty dla 20-letniego kierowcy, który w poniedziałek nie zatrzymał się do kontroli i uciekał ulicami Olsztyna. Mężczyzna spowodował w trakcie tej ucieczki dwie kolizje, potem porzucił auto, uciekł z tego auta i przez kilka godzin się ukrywał. Oczywiście policjanci go zatrzymali, a po zatrzymaniu trafił do aresztu, usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, naruszenia zasad bezpieczeństwa drogowego oraz kierowania pojazdem pomimo sądowego zakazu, jednak wsiadł do samochodu i dalej uciekał. Otrzymał policyjny dozór i zakaz odpuszczania kraju, jak powiedział podkomisarz Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.
1: Policjanci Wydziału Prewencji Olsztyńskiej Komendy Miejskiej przeanalizowali wykroczenia, które mężczyzna popełnił w czasie swojej ucieczki. Ta sprawa została zakończona mandatami o łącznej wysokości 11 tysięcy złotych. Gdyby 20-latek miał prawo jazdy, na jego konto trafiłoby 100 punktów karnych.
0: Gdyby miał prawo jazdy. 20-latek w ubiegłym roku już nie zatrzymał się do kontroli, bo nie miał prawa jazdy. Otrzymał sądowy zakaz kierowania pojazdami. To mu nie przeszkadzało w szarżowaniu po Olsztynie.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Komentujecie to, o czym powiedziałem, czyli o tym 20-latku, który po Olsztynie uciekał, spowodował dwie kolizje, porzucił auto, potem jeszcze ukrywał się i to kolejne zatrzymanie, bo w ubiegłym roku nie zatrzymał się do kontroli, bo nie miał prawa jazdy, a mimo tego jeździł. I tutaj komentujecie, młody pisze, nomen omen, nie rozumiem, dlaczego tak się cackamy z takimi bandytami, mandat mandatem, więzienie na rok, pracy społecznej po sprawie, jak widać zakazy i tak nic nie dają. O tym już także wielokrotnie mówiliśmy w Wysokich Obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, że są tacy, którzy mimo wielokrotnego zakazu prowadzenia samochodu jednak wsiadają za kółko i jeżdżą, licząc na to, że ich nie zatrzymają, a jak zatrzymają, no to uciekają. Tak to bywa z niektórymi. Jakoś nie potrafimy sobie, właściwie państwo nie potrafi sobie na razie z takimi radzić, ale trzymam kciuki, mam nadzieję, że sobie poradzimy. Cześć chłopaki, Toczek zjechał za czwórki, fajnie Toczku, że zjechałeś za czwórki, a w Wielkopolsce Zachodniej też słonecznie i lipcowo, jak w Raciborzu, silny wiatr od zachodu wieje. Jadę na dziennych, pisze Jędrula, bo pan Mariusz pozwolił w lipcu i w sierpniu. Pan Mariusz pozwolił w lipcu i sierpniu na dziennych, a nie na mijania jeździć. Prawda, panie Mariuszu?
1: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję i gratuluję.
0: Gratuluję, ale dziś pada, więc przełączmy w niektórych miejscach tam, gdzie pada, z tych dziennych na mijania jednak. Naprawdę. Jedziemy?
1: Jedźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nad większością dróg w kraju warunki podróżowania niezbyt dobre, wietrznie, deszczowo, mokro, przejrzystość powietrza nie najlepsza, a więc te światła dzienne, na które zezwoliłem w wakacje, proszę na razie odłożyć na półkę i jechać na światłach mijania. One gwarantują pełnię bezpieczeństwa, szczególnie na drogach kilkupasmowych, dwupasmowych i tam jesteśmy lepiej widoczni. Proszę mieć to na uwadze. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa, korki spowolnienia od Balic po Kraków południe dla obu kierunków. Ekspresowa S6

Szóstka, korki od Matarni po osiedle Osowa. Trasa S7 korek na obwodnicy Białobrzegów dla jadących w stronę Radomia. Krajowa 7 od wyjazdu z Łomianek po most północny.

0: Państwa, miejscowość Pilich, 212 km, dachowanie auto osobowego, dwie osoby ranne, droga zablokowana. Policja wprowadziła objazd trasami lokalnymi i droga wojewódzka 215 od Karwi po Władysławowo. Spory ruch, są korki, ale większość odcinków jest w ruchu spowolnionym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I pamiętajcie, w dalszym ciągu aplikacja na Was czeka, na Wasze informacje. Jeżeli widzicie coś na swojej drodze, dzielcie się z innymi. W ten sposób będzie nam się łatwiej podróżowało po Polsce.

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a noci.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

PRK, Polskie Radio Kierowców, jeszcze 21 minut i będzie godzina 18. W Polsce autostrad coraz więcej, dróg szybkiego ruchu budujemy na potęgę, a tymczasem w Szwajcarii ich tych autostrad coraz mniej. Autostrada A50 straci swój status. Parlament kantonu Zurych podjął historyczną decyzję. Naprawdę, mimo że droga była autostradą, to autostradą już nie będzie, a to dlatego, że podobno za mało osób tamtędy podróżuje. Autostrada A50 powstała w latach 70. jako element większego projektu rozbudowy sieci drogowej w Szwajcarii. Miała łączyć Bazyleę ze wschodnią częścią kraju przez Zurych, obsługiwać przede wszystkim ruch ciężarowy, a tymczasem obecnie z drogi korzysta tylko 14 tysięcy pojazdów dziennie, czyli mniej niż na wielu lokalnych trasach kantonalnych, jak piszą Szwajcarzy. W związku z tym tak naprawdę A50 służy nielicznym mieszkańcom, żeby przemieścić się z jednego miejsca na drugie. No i cóż, w związku z tym zostanie zwężona ta droga, stanie się normalną drogą krajową zamiast autostradą. Takie rzeczy się dzieją, jak słychać, w Szwajcarii.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 18, a o tej porze jak zwykle wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga wojewódzka 215 od Karwi po Władysławowo, spory ruch, są spowolnienia, są korki. Droga krajowa numer 47, Zakopianka, korek przy wjeździe i wyjeździe z i do Zakopanego oraz w Poroninie. Droga krajowa numer 25, Skulsk, granica województwa, miejscowość Pilich. 212 km, dachowało auto osobowe, w wyniku tego dachowania dwie osoby są ranne. Droga 25 jest drogą zablokowaną, policja wprowadziła objazd trasami lokalnymi. S8, obwodnica Nadarzyna, korek dla jadących w stronę Mszczonowa. Trasa S8 od Mor przez Bemowo aż po Marymont, korek dla jadących w stronę Białegostoku. W przeciwną stronę od węzła Konotopa korek jest w stronę węzła Konotopa korek jest od Żerania po Marymont. Krajowa 7 od wyjazdu z Łomianek po most północny, korek dla wjeżdżających do Warszawy, ale także i dla tych, którzy ze stolicy wyjeżdżają. S7, korek na obwodnicy Białobrzegów dla jadących w stronę Radomia. S6, korki od Matarni po osiedle Osowa. Autostrada A4, odcinek Dolność

0: Śląski korki i spowolnienia od węzła Kostomłoty po Bielany Wrocławskie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i wracamy, jeżeli chodzi o wysokie obroty muzyczne, to Smooth Criminal, tak, tak, wiem, Michael Jackson oryginalnie, ale u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w wysokich obrotach wersja Alien Farm. Już teraz.

0: Proszę bardzo, jak to przerobić Michaela Jacksona na rockowo? Od razu nóżka sama chodzi.
1: Nóżka, główka,
0: główko, wszystko chodzi. Zbyszek Zegler też wchodzi do studia PRK Polskiego Radia Kierowców, żeby o to 18 poprowadzić
1: was. Moonwalkiem wszedłem dzisiaj.
0: Moonwalkiem
1: wszedłem. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję ci, Robercie, za takie piękne przygotowanie na luzie, bo ja już się czuję wyluzowany po tym moonwalku. Natomiast będę miał przyjemność po 19 trochę się spiąć, bo Tatiana Okupnik będzie i będzie opowiadała
0: o swojej płycie.
1: Zabierze
0: się do piekła, czy do nieba?
1: Trochę tu, trochę tam, natomiast będzie opowiadała o swojej płycie Od Ciebie do Mnie, która jest w ogóle nowym otwarciem u niej, bo jest kompletnie muzycznie z innego świata. No, ostatni singiel nagrany z Krzysztofem Zalewskim, to już może sugerować woltę i kierunek, w którym się udała. Zdecydowanie bardziej alternatywnie, rockowo, ciężko. Tatiana się drze, naprawdę. No tak, tak się dużo dzieje, tak się pozmieniało. Zachęcam do słuchania, bo naprawdę warto.
0: Po godzinie 19 Tatiana Okupnik, a od godziny 18 Zbyszek Zegler na luzie.
1: Dziękujemy Robertowi Kilenowi.

0: I tym wyznaniem myślę, że możemy rozpocząć dzisiejsze Na Luzie. Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nim rozpoczynamy Na Luzie, oczywiście od prognozy pogody na najbliższe godziny. W nocy zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane i duże, tylko na zachodzie okresami małe. We wschodniej części kraju i w centrum, a także lokalnie na Pomorzu Zachodnim, przelotne opady deszczu i możliwe burze. Suma opadów na krańcach północno-wschodnich do około 10 mm, temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 9 do 12 stopni, nad samym morzem około 15, też nieimponujące, chociaż jak na noc to źle nie będzie. Chłodniej jeszcze w obszarach podgórskich, około 8 stopni tylko. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Na Pomorzu i Suwalszczyźnie okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, ale to i tak już mniej niż było w ciągu dnia czy rano, bo w rejonie Zatoki Gdańskiej było naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Na Mierzei Wiślanej jeszcze bardziej, no a teraz powoli się sytuacja stabilizuje. Wiatr będzie wiał z zachodu, w Sudetach porywy do 70 km na godzinę, w Karpatach do 60.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja się nazywam Zbyszek Zegler, to jest Polskie Radio Kierowców. Audycja nazywa się Na Luzie.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Tylko jeden jest taki, który umie tak gadać, że się wydaje, że śpiewać. Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers skończył swoją działalność z zespołem punktualnie 10 minut po godzinie 18. Będzie dalszy ciąg listy płac. Tatiana Okupnik, już mówiłem, że będzie dzisiaj po godzinie 19, ale nie mówiłem, że Ewelina Dobrzyńska realizuje dzisiejsze Na Luzie, że Maciek Sampolski jest kierownikiem dzisiejszej audycji, jest wydawcą i że Mariusz Dąbrowski 10 minut po godzinie 18 zaprezentuje pierwszy w Na Luzie serwis drogowy. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem, które było już godzinę temu, ale teraz będzie w Na Luzie.
2: Cała przyjemność po mojej stronie, oczywiście z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
1: Posłuchajmy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga Wojewódzka 215 od Karwi po Władysławowo. Spory ruch, korki i spowolnienia. Droga Krajowa nr 47, Zakopianka, korek przy wjeździe i wyjeździe z Zakopanego oraz w Poroninie. Droga Krajowa nr 25, Skulsk, granica województwa, miejscowość Pilich, 212 km. Dachowało auto osobowe, niestety dwie osoby są ranne. Droga nr 25 jest trasą zablokowaną, a policja wprowadziła objazd trasami lokalnymi. S8, obwodnica Nadarzyna, korek dla jadących w stronę Mszczonowa. Trasa S8 raz jeszcze. Od Mor przez Bemowo aż po Marymont. Korek dla jadących w stronę Białegostoku. Trasa S6, korki od Matarni po osiedle Osowa, autostrada A4, odcinek Dolnośląski, korki spowolnienia.

0: od węzła Kostomłoty, Pomilany Wrocławskie i autostrada 4 raz jeszcze, autostradowa obwodnica Krakowa, korki i spowolnienie od Balic po Kraków Południe dla obu kierunków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to Mariuszu, uderz w stół, a nożyce z Gryfina się odezwą. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem, super duo. Świetnie znów słyszeć waszą dwójkę. Na dunach pogoda z Gryfina, stopni 20, niebo prawie bezchmurne, słońce świeci, wiatr umiarkowany, widoczność świetna. Pozdrawia Antek z Gryfina, którego my pozdrawiamy również bardzo serdecznie. Tak jak i innych stałych słuchaczy, słuchaczki. Cześć Zbyszku, Toczek się wita i przesyła obrazek, a na obrazku Jeremy Clarkson.
0: Razem z Toczkiem.
2: Tak, no ciekawy obrazek. W każdym razie pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkie słuchaczki i słuchaczy, którzy są z nami w tej chwili w PRK, w Polskim Radiu Kierowców Teraz, czyli prawie 13 minut po godzinie 18:00.

0: jesteśmy tu znów.
1: Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. 18,5 minuty po godzinie 18 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym trwa na luzie. Co ja tak szybko mówię, jak to jest na luzie? Ponad 70 załóg maluszków Fiatów 126P bierze udział w tegorocznej kolejnej już wielkiej wyprawie maluchów. Oczywiście z nami, z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Akcja jest charytatywna dla dzieci poszkodowanych w wypadkach samochodowych. I ten charytatywny rajd wystartował 28 czerwca z Wrocławia. Prowadził przez Czechy, Niemcy, Austrię, Szwajcarię oraz Francję. Już maluchy były w Normandii. Wyprawa zakończy się 15 lipca na Rynku Głównym w Krakowie, a są tam, w sensie nie w Krakowie, tylko na wyprawie, z powrotem w Polsce Kuba Marcinowicz i Michał Górski, którzy relacjonowali dzisiaj, jeśli słyszeliście wczesnym popołudniem, co się dzieje na wielkiej wyprawie maluchów. Tak.
2: Melduje się i mówi wam dzień dobry, wielka wyprawa maluchów. Dzień dobry. Taka mała przerwa jeszcze, ale oczywiście już trwają intensywne przygotowania do tego, co wydarzy się jutro. Czyli jutro kolejny start, tym razem start w polską edycję wielkiej wyprawy maluchów. I powiem ci szczerze, Michał, że nawet chyba jestem bardziej podekscytowany niż przed tą europejską. Wiesz dlaczego?
3: No właśnie, ciekaw jestem, co powiesz.
2: Dlatego, że będziemy mogli spotkać się z naszymi słuchaczami. I na pewno tak się stanie, obiecuję ci to, że nasi słuchacze będą do nas machać, będą trąbić i jak zobaczą te maluchy, to będą się szeroko uśmiechać.
3: No faktycznie, te spotkania z państwem, ze słuchaczami będą zupełnym smaczkiem tej polskiej edycji wyprawy, wielkiej wyprawy maluchów. No bo dotychczas duże upały, wielkie przełęcze, wysokie góry, piękne widoki, ale faktycznie zabrakło nam państwa.
2: Dobrze, że wspomniałeś o tej trasie. Trasą na wielkiej wyprawie maluchów zajmuje się Szymon. Jeśli nas słuchacie codziennie, to już wiecie doskonale, już poznaliście Szymona. Szymon przejechał całą tę trasę, zarówno europejską, jak i polską. Zrobił dobre notatki, wyznaczył drogę, którą będziemy jechać. Co ciekawego zobaczymy w Polsce? Jak będzie wyglądała polska edycja wielkiej wyprawy maluchów? Posłuchajcie, sam Szymon o tym opowie najlepiej.
4: No start standardowo, jak zawsze. Startujemy z centrum, czyli startujemy z podużej fontanny przy Płac Kultury, tam zapraszamy wszystkich. Pierwszy dzień 233 km, meta w Tylicach. Później przemierzamy piękne Mazury nasze. Będziemy odwiedzać m.in. Mrągowo, będziemy odwiedzać Ełk, gdzie jest duże wydarzenie.
2: Piknik lata z radiem.
4: No oczywiście, że tak, nie można tam zabraknąć. Później zjeżdżamy na dół przez Lubelszczyznę do Rzeszowa. Po drodze mamy Janów Podlaski i jeszcze parę innych bardzo fajnych miejsc. I finalnie tak naprawdę wylądujemy wszyscy na Pętli Bieszczadzkiej, czyli naszych polskich Alpach. Przejeżdżamy do Muszyny, później zapraszamy do Gemini Park. Tam będzie bardzo fajna impreza, gdzie będzie można nasze BRD oglądać i wszystkie inne rzeczy, które przygotowaliśmy. To będzie się odbywało w Rzeszowie. Później przelatujemy sobie przez południe Polski, Bielsko-Biała. Jest Bielska-Biała, ostatni etap. Zawijamy przez Tychy, gdzie również zapraszamy na podobne wydarzenie pod Gemini Parkiem i finał w Krakowie 15.
2: Czy w związku z tym, że wysoko jest postawiona poprzeczka po części europejskiej, te trasy były przepiękne, czy również znalazłeś takie piękne trasy na polskich drogach?
4: Tak, no cała wschodnia flanka jak gdyby

0: Bardzo, bardzo ładne malownicze tereny. W sumie jak na Polskę to jeszcze bardzo dzikie, ponieważ nie są tereny zaludnione. No i Piętra Bieszczadzka. No jeżeli ktoś był, jechał, Tyrawa Załóż, trasa wyścigowa tak naprawdę, później Cisna, no bardzo ładne tereny, naprawdę. One może są inne charakterystyką od tych alpejskich, ale one są naprawdę piękne.
1: Czyli to, że maluchy wracają do Polski, nie oznacza, że będą miały łatwo?
0: Nie, nie będą miały łatwo. Na przykład taki smaczek, żeby nie było za łatwo, to jedziemy przez najstromszy podjazd w Polsce, który chyba jest stromszy niż te alpejskie drogi. Oczywiście jest krótki, ale jest bardzo, bardzo stromy. Śledźcie, znaczy social media, będzie o nas dużo, głośno i fajnie było się zobaczyć z wami.
2: Tak, i na to rzeczywiście liczymy najbardziej podczas tego drugiego etapu wielkiej wyprawy maluchów. Tym razem może mniej spektakularne widoki, nie mamy tak wysokich Alp, nie mamy tych przełęczy, ale liczymy, że będziemy mieli państwa i startujemy już za chwilę praktycznie, bo 9 lipca o godzinie 12 spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wystartuje cała nasza kawalkada.
1: To słuchajcie i oglądajcie w internecie. Słyszymy się jutro o wczesnych godzinach porannych właśnie ze startu kolejnego etapu wielkiej wyprawy maluchów. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, mówi Michał Górski i Kuba Marcinowicz, którzy drugi raz już będą rozpoczynać tegoroczną wielką wyprawę maluchów pod Pałacem Kultury. A cały czas mówimy o tym, że to szczytna inicjatywa, że to charytatywna impreza. 12,5 miliona złotych to jest kwota zebrana podczas trzech dotychczasowych wypraw i można wpłacać na dzieci także teraz. Wystarczy wybrać adres wielkawyprawamaluchów.pl, oczywiście bez polskich znaków, albo wpisać w wyszukiwarkę Wielka Wyprawa Maluchów i znajdziecie się na stronie, na której jest bardzo duży taki przycisk z prawej górnej, na górnej stronie nawigacji, z prawej strony wpłacam na dzieci. Wciskając to jesteście przenoszeni na zrzutkę taką automatyczną, gdzie bez problemu można wpłacać. Już prawie 1 000 000 złotych zostało zebrane w tej pierwszej części tegorocznej wielkiej wyprawy maluchów, więc no cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko się dorzucić. Zachęcamy.

0: Jędrula pyta w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, a właściwie w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Witam, witam i o drogę pytam z Nowego Miasteczka do Brzegu, zwłaszcza A4, jak wygląda o tej porze. Ona ma ciężkie życie i czasem protestuje, bywa, że nawet się zakorkuje. No ten to nie czuje, kiedy rymuje. Pozdrawiam wszystkich w trasie i w studiu po obu stronach szyby. Jędrula, pozdrawiamy cię, Jędrulo, bardzo serdecznie. Zaryzykuję w imieniu Mariusza twierdzenie, że możesz spokojnie z Nowego Miasteczka do Brzegu wybierać się A4. Ale co profesjonalista potwierdzi, to potwierdzi Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Potwierdzam to, o czym powiedział Zbyszek. Nie ma żadnych wielkich kłopotów na autostradzie A4, ani w jej zachodniej, ani centralnej, ani wschodniej części, a więc pełen spokój. Kończą się problemy pod Wrocławiem, kończą się problemy na autostradowej obwodnicy Krakowa, a więc jechać, włączyć odpowiednie światła, czyli światła przeciw światła mijania. Jeśli będzie deszcz rzęsisty, to wtedy można użyć świateł przeciwmgłowych. Musimy być dobrze

że widoczni, proszę pamiętać o odpowiednim odstępie od poprzedzającego auta i wówczas wyprawa autostradą A4 będzie wyprawą bezpieczną. S5, koniec.

0: z autem służby ratowniczej. Zablokowana jezdnia zbiorczo rozprowadzająca w kierunku Poznania. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Droga krajowa numer 20, odcinek Drawsko-Pomorskie Złocieniec, miejscowość Suliszewo, 72 kilometr, zderzenie motocykla i dwóch autosobowych. Najpierw policja wprowadziła ruch w obu kierunkach jednym pasem. Po tym wypadku, w którym jedna osoba została ranna, teraz sytuacja wygląda na 20. Na jej 72 kilometrze w ten sposób, że droga została zablokowana i trzeba korzystać z objazdu terasami lokalnymi. I jeszcze jedna dobra wiadomość. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 25 na odcinku Skulsk, miejscowość Pilich na granicy województwa na 212 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Po godzinie 19 odwiedzi nas Tatiana Okupnik, wcześniej jeszcze jedno spotkanie z Mariuszem Dąbrowskim, a jeszcze wcześniej opowiem o tym, co dzisiaj zajmuje wszystkich tych, którzy nie ekscytują się piłką nożną, polityką i innymi kwestiami społeczno-polityczno-rozrywkowymi, mianowicie tym, co dzieje się w pogodzie, bo to ważne i dla nas kierowców, i dla pieszych, i dla wszystkich, bo są ekstremalne zdarzenia, o których po prostu musimy powiedzieć.

0: Za 20 minut będzie godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo się cieszę, że tak jest. Bardzo się cieszę też, że mamy ze sobą kontakt przez naszą aplikację Polskie Radio Kierowców. Światła mijania włączone, szkolenie ukończone z sukcesem. Napisał ktoś, kto się nie podpisał, ale pozdrawiamy bardzo serdecznie. W okolicach Nowej Soli słuchacz bądź słuchaczka znajdowała się, kiedy pisała o tych światłach. Natomiast no, żarty żartami, znaczy no, wiem, że to nie są żarty, bo to są rzeczy bardzo ważne, a szczególnie w sytuacji, kiedy jest nieciekawa pogoda, to trzeba mieć to na uwadze. I właśnie o pogodzie teraz, bo z godziny na godzinę strażacy na Warmii i Mazurach coraz częściej wyjeżdżają do usuwania skutków wichur w regionie. Do tej pory funkcjonariusze interweniowali prawie 600 razy, najwięcej w okolicach Olsztyna, Braniewa i Bartoszyc. Usuwają tam powalone drzewa i konary z dróg i posesji. Młodszy brygadier Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej mówi, że pomagają też harcerzom.
1: Ewakuowano 3 obozy harcerskie, w tym we Fromborku, gdzie 60 uczestników oraz 5 opiekunów zostało ewakuowanych do szkoły podstawowej we Fromborku, w Rucianej Nidzie, gdzie 19 uczestników oraz 5 opiekunów zostało ewakuowanych do świetlicy przy kościele, w Piaskach koło Ełku, gdzie 28 uczestników oraz 6 opiekunów zostało ewakuowanych do pobliskiego gospodarstwa, wyznaczonego wcześniej jako bezpieczne miejsce dla obozów.
0: Ale nie tylko na Warmii i Mazurach, na Mierzei Wiślanej również niespokojnie. Mieszkańcy i turyści przygotowani są na potencjalne podtopienia. Samorządowcy z Krynicy Morskiej i Stegny, obawiając się tak zwanej cofki, odgrodzili miasteczka od morza workami z piaskiem. Na miejsce dotarł nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski.
2: Na razie wiatr słabnie i w porywach nie osiąga już wartości powyżej 100 km na godzinę, ale wciąż gnie drzewa. Przelotny, ale często padający deszcz chwilami zrzuca na Mierzeję Wiślaną strugi wody. Mieszkańcy Stegny liczą, że najgorsza wichura już minęła, ale

0: Jak podkreślają, nie wiadomo, czy miasteczku nie zagrozi woda.
1: Tak, bardzo, bardzo nam dokucza. Boimy się zawalenie domów, drzew.
2: A miejscowi samorządowcy jakoś o was zadbali, żeby było bezpiecznie?
1: Tak, przyszykowali worki przeciwpowodziowe, więc w jakiś tam sposób jesteśmy zabezpieczeni.
2: Bo to najgrudniejsza jest ta cofka wcale, a nie ten wiatr.
1: Tak, właśnie najbardziej boimy się morza.
0: Najtrudniejsza sytuacja w ciągu ostatniej doby była w Krynicy Morskiej, która leży niemal na środku Mierzei Wiślanej i jest narażona na sztormowe podmuchy wiatru, zarówno od strony morza, jak i Zalewu Wiślanego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Bardzo dziękujemy i będziemy informować o tym, co się dzieje nie tylko na wybrzeżu. Najbliższy raport pogodowy punktualnie o godzinie 19 w Polskim Radiu Kierowców, czyli za niecałe 18 minut.

0: Nie jedyny wielki głos w nie za dużym ciałku dzisiaj w, na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców, bo po godzinie 19 Tatiana Okupnik nas będzie u nas gościła, tak jak Małgorzata Ostrowska. Drobna osóbka, ale obdarzona wielkim głosem. A propos wielkich głosów, Mariusz Dąbrowski jest już w studiu. Witamy bardzo serdecznie, 10 minut przed godziną 19 i poprosimy o raport z dróg. Można?
1: Z największą przyjemnością, aczkolwiek pozwolę sobie dodać do twojej charakterystyki Małgorzaty Ostrowskiej, że mimo iż piękna kobieta, mimo iż wspaniały człowiek, wielbicielka zwierząt i wiem, co mówię.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety nowe utrudnienie. Krajowa dziesiątka, odcinek Stargard-Wałcz. W Kaliszu Pomorskim na 109 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga niestety jest trasą zablokowaną. Utrudnienie powstało około 18 i zdaniem służb drogowych potrwa przynajmniej przez 2,5 godziny, a więc przez 2,5 godziny dziesiątka w Kaliszu Pomorskim jest trasą na 109 kilometrze zablokowaną. Kolejne utrudnienia. Droga krajowa nr 25, tu skończyły się kłopoty. 20, odcinek Drawsko-Pomorskie, Złocieniec, miejscowość Suliszewo, 72 kilometr, zdarzenie motocykla i dwóch autosobowych. Droga została zablokowana, objazd trasami lokalnymi. S5, odcinek węzeł Konarzewo, węzeł Stęszew, 10 kilometr, awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia, a więc przejazd możliwy lewym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobra, to jak się objawiała ta miłość do zwierząt Małgorzaty Ostrowskiej?
1: Miałem przyjemność pracować z panią Małgosią i jej zespołem

0: na kilku trasach lata z radiem, na którą zabierałem swojego największego przyjaciela, czyli mojego wyżła Brauna. I wyżeł Braun upodobał sobie przeszkadzanie pani Małgosi w czasie jej występów, kiedy ona bawiła publiczność. I
1: ale w czasie koncertów, czy na próbach?
0: W czasie koncertów. Bo na próbach to było normalne. W czasie koncertów Braun wbiegał na estradę, został zawsze pogłaskany. On mnie szukał po prostu i wpadał do pani Małgosi.
1: Pozdrawiamy w takim razie.
0: Która uśmiechała się i tylko i wyłącznie przekazywała dobre flow dla psa.
1: Piękna historia. Takie też, mam nadzieję, będą pojawiały się po godzinie 19:00. Jak będziemy rozmawiali z Tatianą Okupnik.

0: Na jedynce, czyli na trasie bursztynowej w województwie pomorskim w gminie Pelplin są Damian i Adam z Mercedesa, którzy przestrzegają przed mocną ulewą na 50 km A1. Dziękujemy za to ostrzeżenie w aplikacji Polskiej Radio Kierowców i oczywiście pozdrawiamy Damiana i Adama. Słuchacie Radia Kierowców, minęła 19, czas na więcej wiadomości pogodowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najpierw aktualny stan, jeżeli chodzi o temperatury. Najniższa w Suwałkach 11,5 stopnia, najwyższa w Legnicy 22,6. Natomiast jutro w dzień na zachodzie i na południowym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i okresami duże. Miejscami, szczególnie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Tak jak dzisiaj. Na północnym wschodzie prognozowana suma opadów do 15-20 mm. Na północnym wschodzie oraz na południowym wschodzie lokalnie możliwe też burze. To, co wszystkich interesuje najbardziej, temperatura maksymalna jutro od 14 na wschodzie oraz pod Halu, około 20 w centrum, do 23 stopni na zachodzie. Wiatr będzie przy tym umiarkowany, porywisty, na południowym wschodzie w porywach do 55 km na godzinę. Powieje z południowego zachodu, ale nie będzie już takich ogromnych spustoszeń czynił wiatr na wybrzeżu, chociaż w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego nadal będzie to silny wiatr do 30-40 km na godzinę, w porywach do 65, no ale to już nie będzie taka nawałnica jak dzisiaj. W czasie burz wiatr będzie miał porywy do 65 km na godzinę, a wysoko w górach również do 60-65 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, trwa na luzie, za chwilę spotkanie z Tatianą Okupnik, a dzisiejszy program realizujemy w składzie Ewelina Dobrzyńska, Maciek Sampolski, Mariusz Dąbrowski. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam bardzo serdecznie do wspólnego spędzania czasu z PRK.

0: Barbra Streisand.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Żeby się Tatianie Okupnik zrobiło milej, tak jak w domu, to łódzki zespół Koma. Spadam. Oni spadają, my zaczynamy kolejny raport drogowy, bo Mariusz Dąbrowski już jest i 10 minut po godzinie 19 też już jest i za chwilę Tatiana Okupnik też będzie. Ale najpierw sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na S5 na odcinku węzeł Konarzewo, węzeł Stęszew, 10 kilometr, awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia. Krajowa 10, odcinek Stargard-Wałcz w Kaliszu Pomorskim na 109 kilometrze, zderzenie dwóch autosobowych, droga zablokowana. Krajowa 20, odcinek Drawsko-Pomorskie, Złocieniec, miejscowość Suliszewo, 72 kilometr, zderzenie motocykla i dwóch autosobowych, droga zablokowana, objazd trasami lokalnymi. I koniec kłopotów na drodze krajowej numer 25, na odcinku Skulsk, granica województwa, miejscowość Pilich, 212 kilometr.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najnowsza płyta Tatiany Okupnik Od siebie do mnie będzie pretekstem do spotkania się i porozmawiania o tej muzyce zawartej na tym naprawdę zaskakującym, przełomowym wydawnictwie Tatiany, ale będziemy rozmawiali też i o motoryzacji i o wielu innych rzeczach. Zapraszam bardzo serdecznie, już za chwilę spotkanie z Tatianą Okupnik w Na Luzie.

0: Słuchajcie, PRK, Polskiego Radia Kierowców, trwa audycja na luzie i z nieskrywaną radością, taki jestem łakomy, tak bardzo bym chciał ten wywiad już cały przeprowadzić, bo dzisiaj Tatiana Okupnik jest gwiazdą na luzie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Słyszeliśmy Wracam, która to piosenka nie trafiła na płytę finalnie, ale bardzo się podoba naszym słuchaczkom i słuchaczom i zachęcają do tego, żebyśmy jeszcze grali, bo ta Tatiana taka fajna. Poprowadziłaś dzisiaj Dzień Dobry TVN jako specjalna prowadząca. Jak wrażenia? I którą prezenterkę wygryzłaś?
1: Nie wygryzłam nikogo. Była to przygoda wakacyjna w ramach pasma właśnie wakacyjnego. 8 rozpoznawalnych osób będzie współprowadziło program i opowiadało o swoich koloniach.
0: To byłaś pierwsza.
1: Ja rozpoczęłam ten cykl. Mm-hmm. Pierwsze koty za płoty. Ja miałam cudne duo ze sobą, Ewę Drzyzgę i Krzysztofa Skórzyńskiego i no zrobiliśmy takie ich troje telewizyjne. Bez czerwonych włosów Michała.
0: Na szczęście. Natomiast czy to jest jakiś inny rodzaj kontaktu? No bo nie masz publiczności bezpośrednio, tylko musisz sobie wyobrażać tych, których na co dzień masz po prostu przed sceną. Inny rodzaj chemii, inny sposób.
1: Zupełnie. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie moje pole, że to jest akcja jednorazowa.
0: Ale to nie było tak, że wywiad, tylko naprawdę byłaś tam te 3 godziny.
1: Program, tak, ale rzeczywiście znalezienie się w takiej nietypowej dla siebie sytuacji, roli, program na żywo, no bardzo sympatyczne odczucia. Wiem, że to była zabawa, no tam byłam jako ciekawostka, umówmy się, wszyscy o tym wiedzą, ale przy Ewie i przy Krzysztofie czułam się bezpiecznie.
0: Bardzo się cieszę, bo wychodzenie ze strefy komfortu, jak to się mówi, teraz jest bardzo popularne i bardzo dużo podobno daje nam, więc liczę na to, że będzie bardzo, bardzo przyjemnie. Zanim o całej płycie Od siebie do mnie porozmawiamy, bo ona już jest jakiś czas do kupienia, to proszę cię, pozwól mi, mimo że ja wiem, że nie jestem odbiorcą takim bezpośrednim, do którego pisałaś, ale chciałbym pogratulować i podziękować ci za Daj to głośniej, ponieważ to jest taka afirmacyjna piosenka, która w momencie, kiedy się pojawiła, to spowodowała, ja miałem też taki moment, że akurat usłyszałem ją w momencie, kiedy było tak ciemno, kiedy jeszcze ta wiosna była taka nie do końca.
1: Nie wykluła się. Mm-hmm.
0: I dużo ludzi ci dziękuję za ten utwór.
1: Oj, dużo osób zwraca na niego uwagę i on w tym pierwszym odbiorze jest takim sympatycznym, właśnie wiosennym, energetycznym utworem i dopiero jak się wsłuchują w warstwę tekstową, czują, że tam chodzi też właśnie o zagłuszenie pewnego lęku, strachu, który nam towarzyszy.
0: No właśnie z tym tańcem to mnie uderzyło, że przecież to zazwyczaj się tańczy z radości, a tutaj jest taniec, no nie do końca.
1: Właśnie po to, żeby zagłuszyć te strachy. No oczywiście mówimy o sytuacji geopolitycznej, o tym, co dzieje się na świecie, o tym, co dzieje się blisko Polski. Z jednej strony ta wiosna się wykluwała, kiedy pisałam utwór i ja nie tylko czułam właśnie tę zieleniącą się trawę, ale też czułam, że byłam w dobrej kondycji psychofizycznej, a jednak...
0: Czas przeszły dokonany, przepraszam?
1: Nie dodałam tego jednego słówka kluczowego. Mm-hmm. Byłam w końcu w dobrej kondycji psychofizycznej i jednak pojawia się i towarzyszy ciągle mi ten lęk związany z przyszłością moich dzieci, moją też, umówmy się. Patrząc na to, kto ma dostęp do różnego rodzaju przycisków, nie czuję się pewnie i bezpiecznie, w związku z czym to będzie eufemizm, jak powiem, że trochę denerwuję się, że oni mogą mi ten mój stan, który wypracowałam sobie przez lata, zepsuć. I ja

0: każdy ma swoje metody, natomiast rzeczywiście ja próbuję zagłuszyć ten lęk, dlatego że nie mam przełożenia na tych u góry.
1: Nikt nie ma.
0: Nikt nie ma. Czasami mam wrażenie, że oni sami nie mają przełożenia na to, co odstawiają, że to jest jakieś takie niekontrolowane.
1: Takie teorie, że to są też jakieś kukiełki, którymi ktoś tam steruje, kogo nie wiemy, nie wiemy, kim są ci oni.
0: Tak.
1: Podobno.
0: Ale rozmawiając ze znajomymi, widzę, że to jest wszechobecne.
1: A nie masz takiego azylu, przepraszam bardzo, bo często, no tak, no, mieszkaliście w Stanach przez jakiś czas. Nie masz jakiegoś takiego planu B, że gdyby, nie daj Boże, się coś zaczęło dziać, to że możecie gdzieś sobie wyjechać? Na przykład?
0: Nie mam tego planu. Z jednej strony zdaję sobie sprawę, że nie mam wpływu na tę sytuację. Z drugiej oczywiście zaczynam się zastanawiać, co by było gdyby. A z trzeciej jest taki głos, który podpowiada, nie masz wpływu, nie wiesz, co się wydarzy, w związku z czym może wcale się nie szykuj na najgorszy scenariusz, bo odbierasz sobie przyjemność z tej chwili, z tego tu i teraz. Ale no, tak jak powiedziałam, każdy ma swoje metody. Ja akurat próbuję muzycznie sobie pomagać i kiedy jestem sama w domu, to naprawdę potrzebuję po prostu dać to głośniej, czyli ja włączam sobie muzykę, czasami sobie tańczę, sprzątając, gotując. Potrzebuję
1: przy swojej
0: takiej
1: muzyce, czy w ogóle?
0: Raczej nie przy swojej. Znaczy, jak tworzę album, to wtedy pisząc teksty, oczywiście włączam sobie utwory, żeby wczuć się w nie, ale jak już utwory powstają, to rzadziej. Raczej utwory innych artystów.
1: Jak się urodziło dziecko, to już ono jest poza brzuchem, nie? Więc
0: tak, już prawdę powiedziawszy, od razu się myśli o kolejnych projektach. Znaczy, ja tak mam, że lubię też zmiany, a jak myślę o tych utworach, które były nagrane, to już bym chciała je w wersji koncertowej usłyszeć i przerabiać.

0: To Jar, jedna z piosenek z albumu Od siebie do mnie, Tatiany Okupnik, która dzisiaj jest gwiazdą na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców. I będziemy kontynuować rozmowę już za kilka chwil, ale w związku z tym, że jest 19:30, w związku z tym, że to Polskie Radio Kierowców, no to jak doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, jeżeli jesteście stałymi słuchaczkami i słuchaczami Radia Kierowców, to pora na serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na ekspresowej piątce, na odcinku węzeł Konarzewo, węzeł Stęszew. Na 10 kilometrze awaria ciężarówki, zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Koniec kłopotów na krajowej dziesiątce, na odcinku Stargard-Wałcz w Kaliszu Pomorskim, na 109 kilometrze po zdarzeniu dwóch aut osobowych trasę odblokowano. Nie ma już utrudnień na drodze krajowej nr 20, na odcinku Drawsko-Pomorskie-Złocieniec-Suliszewo. 72 kilometr, zdarzenie motocykla i dwóch aut osobowych. Droga była zablokowana i trzeba było korzystać z objazdu. Nie ma już także kłopotów na drodze krajowej nr 25, na odcinku Skulsk, granica województwa w miejscowości Pilich na 212 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Alternatywna jest na nowej płycie Tatiana Okupnik, więc gwiazdy alternatywnego rocka teraz u nas też, zanim wrócimy do rozmowy z Tatianą.

0: Słuchajcie Polskiego Radia Kierowców i audycji Na Luzie. Dzisiaj środowy wieczór uprzyjemnia nam, upiększa Tatiana Okupnik.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za przybycie. Chciałbym, żebyśmy posłuchali Daj to głośniej, ale wcześniej jeszcze mam pytanie, bo klip jest dosyć frapujący. Czy ten Groovy Lonely Hearts Club istnieje, czy to było tylko na potrzeby klipu zrobione?
1: To jest miejsce w Warszawie, studio, w którym można przestrzenie wynajmować i to miejsce istnieje. No tak, jakbyś chciał nakręcić teledysk?
0: Nie, no chciałbym się tam zrelaksować, no tam jest wszystko tak przygotowane, że można się tam po prostu zaszyć, mam wrażenie. Jeszcze trochę o tym, o czym mówiłaś, o tej drugiej warstwie tego utworu chciałem, bo w tak zwanym bridge'u w tej piosence Wydaj to głośniej jest zestaw odniesień do bieżących spraw, tych, o których już wspomniałaś, ale sam cytat chciałem przywołać. Ile wiosen nam zostało, co nie powiesz, to za mało. Gdyby była Palestyną, dawno już by mnie nie było. To wskazuje nie tylko na pozornie rozrywkowy charakter, tak jak powiedziałaś, ale tak się zastanawiam, czy w popowych piosenkach by się nie dało, no bo są artyści, którzy są zaangażowani i nie przechodzą takiej radykalnej zmiany brzmieniowej. Myślałaś o tym, żeby ta płyta nie była aż tak chropowata, żeby ona nie była tak szorstka, żeby ona nie była tak inna od wszystkiego, co wcześniej robiłaś?
1: Nie, nie, bo ja tej chropowatości potrzebowałam. Taka muzyka, ona właściwie towarzyszyła mi od zawsze. Natomiast ja Zeppelinów, Lenego Krawica, Arctic Monkeys, Alabama Shakes i masę innych wykonawców brzmiących tak chropowato, ja uwielbiałam, słuchałam, depeszową byłam. Natomiast muzyka, którą wykonywałam do tej pory w ogóle... No,
0: to tamto było wbrew tobie.
1: Nie wbrew, bo to też jestem ja, ale gdybym miała wymienić wokalistów i zespoły, którymi to byłam zafascynowana,
0: Plant
1: to
0: niż Kylie
1: Robert
0: Minogue.
1: Plant, Jimmy Morrison, Jimi Hendrix, ale też diwy cudne Shirley Bassey, Ella Fitzgerald.

0: Billie Holiday i mogłabym tych dziewczyn wymieniać masę. Ja bardzo różnej muzyki słuchałam, ale pierwsze moje fascynacje to właśnie Cepelini, Michael Jackson, U2 i oni brzmieli bardziej chropowato. Michael nie, ale ci pozostali, których wymieniłam. I można powiedzieć, że ja potrzebowałam pewnych doświadczeń, żeby móc napisać tekst do takiej muzyki, bo myślę, że w większości przypadków te gitarowe, ostrzejsze brzmienia, tutaj się odwołuję właśnie do na przykład tych moich ukochanych Cepelinów, one niosą za sobą teksty, które o czymś opowiadają. To ciągle jest pop. Umówmy się, że to ciągle jest pop, ale może skręcający, tak jak niektórzy mówią, w stronę alternatywy. Bluso, roko, rokokoko. Ja rzeczywiście, żeby opowiedzieć o tej swojej drodze, którą przebyłam od siebie do mnie, potrzebowałam tła. Tła może to złe słowo, żeby określić tę muzykę, bo czuję, że ona jest na równi z tekstami, ale takiego podkładu, żebym mogła zinterpretować i opowiedzieć swoimi słowami.
1: I wykrzyczeć czasami.
0: I wykrzyczeć ból, wkurzenie, frustrację.
1: No tak, to na ładnych melodyjkach to by nie zadziałało. Proponuję, żebyśmy posłuchali Daj to głośniej i za chwilę wrócimy do kwestii tekstów, bo tutaj też mam sporo pytań, przemyśleń, więc za chwileczkę o tym, jeśli pozwolisz, porozmawiamy. Tatiana Okupnik jest dzisiaj gwiazdą w Na Luzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Brum, brum, brum.
1: O, dobre.

0: Wakacje w pełni, więc i muzyka wakacyjna, ale poza tym w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie. Dzisiaj gościmy Tatianę Okupnik, która się zrobiła alternatywna. Będziemy rozmawiali nadal o jej nowej płycie po godzinie 20, bo artystka zgodziła się zostać, uśmiecha się perliście. Będziemy kontynuować rozmowę po serwisie 10 minut po 8.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: A my właśnie nie chcemy, żeby była burza, nie chcemy, żeby było trudno i sprawdzimy teraz, jak bardzo to nasze chcenie przekłada się na rzeczywistość. Raport z dróg przygotował i przedstawi Mariusz Dąbrowski w PLK w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienie, droga krajowa numer 32, Krosno-Odrzańskie, Zielona Góra, Łagów. 45. kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych, nikt nie ucierpiał. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 20 na odcinku Drawsko-Pomorskie-Złocieniec w Suliszewie na 72. kilometrze. Cóż jeszcze? Krajowa dziesiątka, odcinek Stargard-Wałcz, Kalisz-Pomorski, 109 kilometr. Tam doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Jeszcze są kłopoty. Droga 25, odcinek Skulsk, granica województwa w miejscowości Pilich na 212 kilometrze. Nie ma już utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja pozwolę sobie przypomnieć, że mamy aplikację Polskie Radio Kierowców, w której możecie na wszystkie motoryzacyjne kwestie odpowiadać sobie nam, sugerować rozwiązania, które pomogą innym kierowcom. Generalnie no, wszystko, co wam przyjdzie do głowy, a związane jest z jazdą, to bardzo chętnie przyjmiemy w aplikacji Polskie Radio Kierowców oraz pod numerem telefonu 22 513 11 11. Na najbliższy czas mamy taki plan, że posłuchamy Jonasa Blue z Joe Jonasem, natomiast po godzinie 20 punktualnie będzie prognoza pogody, a po serwisie o 20.10 wracamy do rozmowy z Tatianą Okupnik.

0: Nie wolno zapominać o tym, że w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, którego w tej chwili słuchacie i audycji na luzie, zawsze o pełnej godzinie prezentujemy stan pogody, w jakiej przyjdzie nam jeździć naszymi pojazdami. Nie inaczej jest i teraz. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w tej chwili w Legnicy 22 stopnie, najchłodniej w Suwałkach 11,7 stopnia, odczuwalna też najniższa w Suwałkach 7, a najcieplej odczuwa się wysoką temperaturę w Katowicach 20 stopni w tej chwili. W najbliższych godzinach będzie, znaczy ciekawie, nie za przyjemnie, może tak. W nocy będzie na zachodzie, południowym zachodzie oraz częściowo na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i miejscami z przelotnym deszczem, a w centrum oraz na wschodzie lokalnie również możliwe burze, tak do pierwszej w nocy gdzieś. Prognozowana suma opadów na krańcach północno-wschodnich, czyli na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, do około 10 mm na metr kwadratowy. Temperatura minimalna od 7 stopni na Podhalu, oj zimno, i 10 na północnym wschodzie oraz w Kotlinie Kłodzkiej, do 13 na zachodzie i miejscami południu oraz 15 stopni nad samym morzem, mimo mocno wiejącego wiatru nad morzem. Wiatr w ogóle w nocy będzie umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju okresami porywisty. Te porywy nad morzem będą osiągały 60 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 65 km na godzinę, a w Sudetach nawet do 100 km na godzinę, ale to tam wysoko, gdzie samochodami raczej nie wjedziemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trwa na luzie, które dzisiaj realizujemy w składzie Maciek Sampolski, wydawca, Tatiana Okupnik, gość, to powinienem zacząć od tego. Po 20, gdzieś tak 14, będziemy rozmawiać dalej. Ewelina Dobczyńska realizuje program, Mariusz Dąbrowski zaraz powie, co na drogach. Ja się nazywam Zbyszek Zeglar. Dzień dobry.

0: Punktualnie 10 minut po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców mam przyjemność przeczytać z naszej aplikacji Polskie Radio Kierowców życzenia, które chciałbym, żeby się spełniły. Pozdrowienia dla najlepszego radia PRK na świecie, szczególnie dla gościa Tatiany przekazujemy i super duetu Mariusza i Zbyszka. Dziękujemy bardzo. Pozdrawia Tomek z Dużego, ale tym razem na urlopie i życzy na drodze mądrych kierowców obok, a tym, co w domu, miłego wieczoru. Dziękujemy za pozdrowienia, pozdrawiamy Ciebie, Tomku, i sprawdzamy, co na drodze, bo Mariusz już jest w pełni gotowości.
1: Tak jest.
0: To posłuchajmy, co się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko. Węzeł Gdańsko-Wczarnia, 327 km, zderzenie dwóch autosobowych. W efekcie zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Ruch odbywa się drugim pasem. Kolejne utrudnienie, droga krajowa nr 32, Krosno-Odrzańskie, Zielona Góra, Łagów, 45 km, zderzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. No i krajowa 10, odcinek Stargard-Wałcz, Kalisz Pomorski, 109 km, zderzenie dwóch autosobowych, 10 jest zablokowana. Nie ma utrudnień na 20 na odcinku Drawsko-Pomorskie-Złocieniec w Suliszewie na 72 kilometrze trasy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.

0: To Polskie Radio Kierowców. Bardzo się cieszę, że z Tatianą Okupnik dzisiaj w Na Luzie mam przyjemność być i rozmawiać. Tak sobie przeanalizowałem kilka piosenek już z twoimi tekstami, twoich piosenek, i zadałem sobie pytanie, które chciałbym zadać tobie. Czy zgłaszają się artyści, koleżanki i koledzy, którzy chcieliby mieć tak fajnie skonstruowane libretto, i czy już zdarzyło ci się napisać komuś tekst?
1: Ojej, jakie to miłe. Nie, nie zdarzyło mi się pisać komuś.
0: No to oni są
1: komuś
0: strasznie nieogarnięci, nie, że jeszcze się nie zwracają.
1: Dziękuję bardzo. Ja czuję, że ten album jest zupełnie inny. Nie tylko mówimy o tej warstwie muzycznej, ale też tekstowej.
0: Ten album, czyli Od siebie do mnie, tak, który miał dwa tygodnie temu premierę.
1: Tak, ukazał się 26 czerwca. Potrzeba było, tak jak powiedziałam, parę doświadczeń, parę dołków. Mogę tego użyć, słowa angielskiego?
0: Możesz.
1: Tak, jak u każdego w życiu, parę fuck upów, przepraszam, ale to jest takie konkretne słowo, słowa, które są potrzebne.
0: A konkretnie jedna rzecz taka, którą cały czas masz pod paznokciem i cię, no może już nie drażni, bo się uporałaś, ale...
1: Szczerze to myślę, że po prostu wolałabym, żebyście sięgnęli do tych piosenek i posłuchali i zinterpretowali sami, bo podejrzewam, już mam odzew po premierze płyty i niektóre interpretacje są
0: zdumiewające,
1: fascynujące, ale też cudowne, że właśnie inaczej, no po to się chyba pisze muzykę i teksty, żeby osoba po drugiej stronie może trochę czasem się utożsamiła z tym, ale też inaczej przeczytała, bardziej adekwatnie do swojej sytuacji. Wydaje mi się, że to pierwsze zderzenie to było to zderzenie właśnie z macierzyństwem. Już wielokrotnie mówiłam, że jednocześnie kochając swoje dzieci i będąc szczęśliwą, że są zdrowe, że są na świecie, ja rozpadłam się, nie wiedząc, kim ja jestem. A doprowadziła do tego i depresja w ciąży i poporodowa, ale też komplikacje poporodowe, które spowodowały, że przez kilka lat, ponad 3 lata, nie mogłam od strony fizjologicznej funkcjonować normalnie, w związku z czym dopiero operacja postawiła mnie na nogi, dosłownie, i to był taki moment, kiedy zaczęłam na nowo budować siebie. Najpierw tej swojej fizyczności, która potrzebowała czasu, żeby się
0: odbudować.
1: Psychę też była do

0: może nie szlifowania, ale naprawdę do wsparcia do i farmakologicznego, ale też terapeutycznego. I dopiero to był taki moment po tych kilku latach od momentu pojawienia się na świecie najpierw mojej córki w 2016 roku. Dopiero byłam w stanie na przykład słuchać muzyki. Ja przez dość właśnie długi czas nie miałam tego chipa, ja na to mówię chip, ale takiego elementu, który właśnie mnie trochę też definiuje, trochę, eufemizm, który mnie definiuje, że ja wiem, że ta muzyka i kreatywność są bardzo ważną częścią mojego życia, mojego jestestwa. I straciłam to i ja tego też nie rozumiałam, dlaczego tak jest. Teraz wiem, że po prostu organizm musiał się skupić na tych potrzebach właśnie, nie wiem, ogarnianie rzeczywistości z dziećmi, to jest raz. Dwa, po prostu przy zawirowaniach depresyjnych, no nie możesz, znaczy nie możesz, może i możesz, ale mój organizm tak sobie poradził, że jakby wyłączył te wszystkie rozpraszacze, na przykład w postaci muzyki, w ogóle była cisza w moim domu, to pierwszy raz w życiu się coś takiego zdarzyło. Skupiłam się na
1: byciu mamą.
0: Takim byciu mamą i też od strony fizjologicznej, bo to jest tak, no to konkretnie muszę powiedzieć, ja po prostu skupiałam się na tym, żeby przetrwać dzień i nie wiedząc najpierw, jak sobie radzić, bo tak jak ja mówiłam, i nie chcę też wchodzić w te tematy, dlatego że, tak jak powiedziałam, całe szczęście jestem już w innym miejscu mentalnie i fizycznie, ale w dużym skrócie ujmując to, musiałam skupić się tylko nad tym, żeby dzieci były zaopiekowane, wykochane, wycałowane, a ja żebym od strony fizjologicznej jakoś przetrwała ten dzień. Chodziłam do różnych lekarzy szukając pomocy i dopiero po właśnie kilku latach w końcu pomoc uzyskałam. I to był taki moment, że naprawdę nie wiedziałam o co kaman, o co chodzi, dlaczego, co i jak. Bo o tym też jak podczas ostatniej rozmowy już wspominaliśmy, no nie zawsze się mówi o tych ciemnych stronach, przynajmniej w 2016, 2018. Jeszcze nie było to tak wszechobecne, żeby...
1: A ja mam wrażenie, że cały czas nie jest, bo w niektórych kręgach no po prostu tabu jest cokolwiek powiedzieć inaczej niż dobrze ciu o dzieciach, no więc...
0: One są cudne oczywiście, tylko wydaje mi się, że nie trzeba po prostu prawdziwie pokazywać rzeczywistość tym przyszłym mamom i tatom, żeby się nie zdziwili i nie obudzili z ręką później, w nocniku.
1: No właśnie, to jedno, a drugie, żeby się nie zrażali, bo ja mam wrażenie, że teraz ta spadająca dzietność to jest między innymi spowodowana tym, że młodzi ludzie myślą o tym, że to już jest taki hardcore, że no nie dam rady i nawet nie będę próbowała. Ja mam takie doświadczenie, bo moja córka jest trochę młodsza od twojej, że ona cały czas robi taki manewr, że tak średnio 10 po piątej krzyczy ze swojego pokoju: tato, przyjdziesz mnie obudzić, więc i nie wiem dlaczego cały czas to się tylko do mnie odnosi, a nie do żony. Natomiast jest przeurocze, bo jest cudowna, jest wspaniała, ale już parę razy jej mówiłem: kochanie, możesz o 7 to robić, błagam cię.
0: Przyjdziesz mnie obudzić, no, może tak, to robi przez sen po prostu. Złe.
1: Nie, ona już niestety wstaje. Natomiast to są właśnie te blaski i cienie. No to w żaden sposób nie ujmuje ani promila mojej miłości do niej, a powoduje, że jestem niewyspany i chciałbym, żeby jednak później.
0: Ale właśnie
1: wstawała.
0: To jest też ważne, żeby mówić, że oprócz tego niewyspania może czasami być takie, pojawić się zagubienie i u niektórych kobiet, i mężczyzn tak samo. Po prostu ono może być naturalną koleją rzeczy i nie ma co tego pudrować i udawać, że tak nie jest, i nie ma co się wstydzić, że tak jest, bo im częściej będziemy mówili, że niektórym tak się zdarza, to te przyszłe mamy i ojcowie nie będą mieli poczucia winy, nie będą się wstydzili i tak dalej, i tak dalej.

0: wspomnieniem tegorocznego openera i wielkiego koncertu, wielkiego The Cure, Just Like Heaven w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Naluzie, w którym dzisiaj gościmy Tatianę Okupnik, szeroko uśmiechającą się, jak to ma w zwyczaju. Do rozmowy wracamy w ciągu kilku minut, gdyż teraz punktualnie o 20:30 sprawdzamy, co na drogach naszych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na ekspresowej S5 na odcinku węzeł Konarzewo, węzeł Stęszew, 10 kilometr. Awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia. Nowe utrudnienie, droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsko-Wczarnia, 327 kilometr. Zderzenie dwóch aut osobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni. Krajowa dziesiątka, odcinek Stargard-Wałcz w Kaliszu Pomorskim na 109 kilometrze, zderzenie dwóch autosobowych. Dziesiątka na 109 kilometrze jest trasą zablokowaną. I jeszcze jedno utrudnienie, droga krajowa nr 32, Krosnodrzańskie, Zielona Góra, Łagów, 45 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych. Ruch odbywa się wahadłowo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mariusz Dąbrowski teraz, a o 20:50 kolejne informacje dla wszystkich, którzy będą chcieli wiedzieć, jak jechać. A jak będzie brzmiała, jak brzmi już nowa płyta Tatiany Okupnik, usłyszymy za chwilę i porozmawiamy o tym trochę.

0: Słuchajcie, PRK, Polskiego Radia Kierowców, z Tatianą Okupnik dzisiaj w Na Luzie.
1: Chciałbym, żebyśmy na chwilkę wrócili jeszcze do rozmowy, bardzo się cieszę, że pamiętasz poprzedniej, bo mam cytat dosłowny z ciebie. Na pewno po tym, jak zostałam mamą i te doświadczenia związane z odpowiedzialnością za nowe istoty, które pojawiły się na świecie, a propos, dały mi poczucie większego dystansu i nie mam już w sobie takiej potrzeby udowadniania nikomu czegokolwiek. Powiedziałaś podczas naszego poprzedniego spotkania to wszystko, ale przecież w czasach takiej ogromnej nadpodaży wszystkiego, w sztuce, w kulturze. Jeżeli nie udowodnisz, że to właśnie twoich piosenek mają ludzie słuchać, to cała twoja praca pójdzie na marne. Więc no trzeba trochę udowadniać komuś.
2: Wiesz,
1: coś.
2: Nie wiem, czy udowadniać. Na pewno trzeba na przykład po nagraniu materiału jednak pochodzić do takich,
1: no tutaj pracę, to,
2: ZZ. Chodzić do stacji radiowych, do telewizji na wywiady.
1: A u Łatwoganga byłaś, jak była ta akcja?
2: Nie było mnie wtedy.
1: A, okej.
2: Ale wiesz, jedno jest, jedno to nagrać album, a drugie spróbować przekazać publiczności i ewentualnym odbiorcom, że coś takiego jest, i opowiedzieć.
1: To nie jest działanie wbrew sobie, tylko...
2: Ja chyba naprawdę nie chcę udowadniać, bo myślę, że to najcudowniej by było, gdyby to muzyka i teksty się broniły na tyle, że publiczność zacznie odkrywać mnie na nowo, albo
1: one się bronią, tylko że oni nie wiedzą o tym, że są.
2: Dlatego właśnie chodzi się i się mówi i się opowiada o tym, co się zrobiło, co się stworzyło. Tak, mam takie poczucie, że to nie jest kwestia udowadniania. Chyba też mi się nie chce udowadniać.
1: No dobrze. To mam jasno. W piosence Gdzie ja niby jest wolne tempo i leniwy klimat, ale no drzesz tam się dosyć konkretnie.
2: Drzesz konkretnie.
1: Czy jakoś po tej wolcie stylistycznej inaczej dbasz o głos? Masz inne podejście? Czy to jest dokładnie to samo, co zawsze?
2: Nie, to samo, co zawsze. Zresztą całe szczęście ja nie muszę bardzo dbać o ten aparat w taki sposób, że zawijać się szalikiem i na przykład nie stosować klimatyzacji. Ja klimę mam na full w aucie, jadąc na koncerty i całe szczęście wszystko tutaj działa. Też mam wrażenie, że przy tego rodzaju muzyce chropowatość mojego głosu, czy nawet jakieś właśnie świsty są wręcz wskazane, bo ta barwa jest po prostu wtedy bardziej jeszcze charakterystyczna. Wiesz, gdybym może była śpiewaczką operową, to jednak ten szalik by gdzieś tam pojawił się na szyi. Ale nie muszę całe szczęście jakoś specjalnie dbać. Wyspać się, to tak, po koncertach to jest jakby podstawa dla głosu.
1: No się przyda.
2: To
1: bez względu na instrument. Posłuchamy Gdzie ja, co?
2: Pewnie, że tak.
1: Fajna piosenka.

0: Po godzinie 21, do której pozostaje dokładnie 10 minut, będziemy kontynuować rozmowę z Tatianą Okupnik, a teraz bardzo serdecznie dziękuję za całą korespondencję w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Od Kamili z Myślenic pozdrawiam serdecznie i ciebie, i tatę. Od Tomka z Piotrkowa Trybunalskiego miłego urlopu i od Pawła z Wawra dziękuję bardzo za wszystkie informacje, za załączone zdjęcia, które są bardzo interesujące i pokazują, jak uważnie słuchacie też rozmowy z Tatianą Okupnik. Pokazujecie swoje dzieci, które też was budzą. I wszystko komentujecie, co bardzo, bardzo cieszy. Możecie komentować też oraz uzupełniać serwisy drogowe, chociaż te są właściwie kompletne, bo przygotowuje je i przedstawia Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Konarzewo, węzeł Stęszew. Na 10 kilometrze awaria ciężarówki. Od kilku godzin mamy kłopoty w tym miejscu. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia, przejazd tylko lewym. S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsko-Wczarnia, 327 km, zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Krajowa 10, odcinek Stargard-Wałcz w Kaliszu Pomorskim na 109 km, zderzenie dwóch autosobowych, droga jest zablokowana. Skończyły się kłopoty na Krajowej 20, na odcinku Drawsko-Pomorskie-Złocieniec w Suliszewie na 72 km, gdzie po zderzeniu motocykla i dwóch autosobowych droga była przez pewien czas trasą zablokowaną. Droga krajowa numer 32, odcinek Krosno-Odrzańskie-Zielona Góra, Łagów, 45 km, zderzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dokładnie 40 lat temu ukazała się płyta Somewhere in Time zespołu Iron Maiden, na której znalazło się to nagranie. Wasted Years w tej chwili u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Naluzie. Można zrobić głośniej.

0: Kuban, Zalia i Faust o tym, jak to w Kioto się spędza dobrze czas. Zbliża się godzina 21, a na termometrach we Wrocławiu nadal powyżej 20 stopni, prawie 21, 20,9 stopnia Celsjusza. To jest najcieplejsze miasto w tej chwili w naszym kraju, najchłodniejsze. No, nasz biegun zimna Suwałki 11,6 stopnia. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim na luzie, w którym dzisiaj gwiazdą jest Tatiana Okupnik. Za kilka minut wracamy do rozmowy. Wcześniej, a niech będzie taka stolicocentryczna prognoza pogody na najbliższe godziny. W Warszawie będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami wciąż, możliwe słabe przelotne opady deszczu, a temperatura minimalna około 12 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany w stolicy, początkowo porywisty. Początek nocy to teraz, tak do północy, i będzie wiał z zachodu. Jutro, w czwartek, w stolicy spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć, możliwe także burze, i to z gradem. Prognozowana suma opadów od około 10 mm do 15. Temperatura maksymalna około 20 stopni jutro w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km na godzinę. Powieje z północnego zachodu i niezmiennie z zachodu, tak jak w nocy. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę. To była wiadomość dla wszystkich tych, którzy wybierają się do Warszawy albo w Warszawie będą przebywać dzisiejszej nocy i jutro. I no, w zasadzie, jeżeli chodzi o pogodę, no to mamy wszystko ogarnięte, bo w poprzednich godzinach mówiłem też o tym, co się będzie działo w nocy na obszarze całego kraju i co będzie jutro, więc chyba możemy kwestie pogodowe uznać za zamknięte.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, w której dziś udział biorą Tatiana Okupnik, Ewelina Dobrzyńska, Maciek Sampolski, Mariusz Dąbrowski. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam razem z Titio teraz i Camelong.

0: Przepiękne solo Staszka Zybowskiego, Malinowy Król Urszula i Budka Suflera, Malinowy Król, Wiśniowy Król, Jabłkowy Król, Król Szos Polskich, Mariusz Dąbrowski i serwis drogowy w PRK Polskim Radiu Kierowców. Teraz...
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już tak przez myśl mi przemknęło, że to ja jestem tym malinowym królem.
0: No poniekąd.
2: No ale niestety.
0: A masz maliny w ogródku?
2: Mam.
0: A, no to jesteś.
2: Mam i to takie, które sam sadziłem.
0: No to pewnie, że tak. To było o tobie.
2: Miło mi. A jeśli chodzi o nasze drogi, które nie wiodą niestety do malinowych ruśniaków, S5 bez zmian, odcinek węzeł Konarzewo, węzeł Stęszew. 10 kilometr, awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia. Jedziemy lewym pasem. S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsko-Wczarnia. 327 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Ruch odbywa się drugim pasem. I proszę pamiętać, że na S6 na tej pierwszej wewnętrznej obwodnicy Trójmiasta korki są od Matarni po osiedlo Osowa. Krajowa 10, odcinek Stargard-Wałcz, Kalisz Pomorski, 109 km, zderzenie dwóch autosobowych, droga zablokowana. I druga krajowa numer 32, Krosno-Odrzańskie, Zielona Góra, Łagów, 45 km, zderzenie dwóch autosobowych, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za chwilę kolejna nowa piosenka Tatiany Okupnik z jej najnowszej płyty, dalsza część rozmowy, ale już w naszych mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie, są też odpowiedzi na nasze moto pytania, na które Tatiana odpowiedziała. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, trwa audycja Na Luzie. Bardzo się cieszę, że ona trwa, ponieważ naszą dzisiejszą gościnią jest Tatiana Okupnik. Osoba przeurocza i jak wiemy z doniesień łódzkiej komendy wojewódzkiej, jeżdżąca dosyć dynamicznie.
1: Nie.
0: A ile
1: nie.
0: miałaś mandatów?
1: A nie dużo.
0: No, ale bardziej kilka, czy...
1: Kilka.
0: Mhm.
1: Nie, nie, ja nie tak, nie z tych szalejących. O, nie wiem, czy mogę powiedzieć, tak, ale jest taka jedna aplikacja. Denerwują mnie w niej reklamówki. Nienawidzę tych reklamówek, ale dobrze, że tam głos podpowiada, kiedy są te odcinkowe, jakie pojawia się pikanie, jak tylko noga robi się cięższa. I na to zwracam uwagę. Raz, nie chciałabym płacić mandatów. Dwa, no jednak po coś te przepisy są w tych miejscach, gdzie są, w związku z czym to jest fajne, że... A ja wiesz, co, często słucham muzyki jeżdżąc autem i po prostu się zapominam. W związku z czym uważam, że ta aplikacja jest genialna, bo tam od razu się pojawia piu, Mariola zwolni.
0: Moja też to robi, ale ostatnio mieliśmy rozmowę ze słuchaczami na temat tego, jak interpretują ten odcinkowy pomiar prędkości. Jak interpretujesz odcinkowy pomiar prędkości? Bo ja bym zdumiony, jak słuchaczki i słuchacze mówili, że no zwalniam, jak jest ta tablica, no później jadę i później zwalniam, jak jest ta tablica.
1: To wystarczy sobie aplikację i aplikacja będzie podpowiadała, z jaką prędkością należy jechać.
0: To nie robisz tak.
1: No nie, nie zwalniam tylko za tablicą.
0: Okej. A nadal jeździsz białym samochodem z napędem na 4 koła?
1: Tak, tak. Nic się nie zmieniło w tej kwestii.
0: A coś się zmieniło w twoim stosunku do niego? Zaskoczył cię czymś albo... No bo już jeździsz nim
1: jakiś czas.
0: Zaskoczył
1: mnie, że jeszcze jeździ.
0: To jest diesel czy to jest hybryda? Bo to jest Audi Q5?
1: Nie, to jest benzyna.
0: Benzyna.
1: To jest benzyna.
0: Jeszcze przed hybrydą.
1: Tak,
0: przed,
1: tak.
0: Nie, bo teraz już nie ma... Jak będziesz kupowała nowe, to wiesz, że już nie kupisz nie hybrydy.
1: Przepraszam, że się śmieję, ale rzeczywiście... Ja
0: z tego odcinkowego pomiaru prędkości?
1: Nie, bardziej tego, co cię zdziwiło, to, że jeszcze nie. Ja się przywiązuję, ja ci mówiłam, przywiązuję się do ludzi i do aut i nie mam takiej potrzeby szybkiego wymieniania ich, ale rzeczywiście tam trzeba się zaopiekować.
0: Jeszcze chciałem odnośnie kwestii motoryzacyjnych, bo przyszło mi do głowy takie pytanie. Ja nie mam i nigdy nie będę miał takich doświadczeń, ale ty miałaś już prawo jazdy, zanim zaczęłaś śpiewać w Blue Café.
1: Mhm.
0: I teraz też masz. I tak sobie myślę, czy jeżeli się zdarzało, że cię zatrzymywał funkcjonariusz, to zdarzyło się, że nastawienie było takie, że a, pani Tatiana i co tam, mandat? Nie, nie będzie. Czy wręcz przeciwnie? A, nie będzie mi tu gwiazda.
1: Bardzo różnie, ale ja mam historię taką. Zazwyczaj ja walczyłam o to, żeby nie było mandatu, jeżeli byłam pasażerem, pasażerką. Nigdy o siebie. Nie po prostu, bo nie, pamiętam historię chyba Ryszarda Rynkowskiego, który powiedział, że został zatrzymany przez policjanta i zaproponował płytę i policjant jakoś tak w ogóle niewzruszony, pan nie wie, kim ja jestem, wiem, ale pana nie lubię i po prostu nie...
0: Bo lepiej nie ryzykować.
1: Bałam się to usłyszeć, w związku z czym zawsze... jeśli było zatrzymanie kierowcy, z którym jechałam, to wtedy tłumaczyłam wszystkie metody.

0: Tony stosowałam. Byłam gotowa tańczyć, śpiewać, ale o siebie nie.
1: Jest na tej nowej płycie, przypomnijmy, że ona się nazywa Od siebie do mnie. Nie chcę powiedzieć niechlujność, bo wręcz przeciwnie, to jest strasznie zadbane, ale gdzie ona była nagrywana i później produkowana i masterowana? Bo brzmi momentami niemal punkowo, ale słychać, że to jest właśnie takie brzmienie osiągnięte celowo.
0: Producentem płyty jest Marcin Bors. Nagrywaliśmy w studio De Bicha w Radio Łódź. Oczywiste, w Łodzi. Marcin też zajmował się miksami, masteringiem.
1: No
0: z pod jego ręki, w związku z czym też dlatego on jest producentem tej płyty, ponieważ na takim brzmieniu mi zależało i podczas pierwszego spotkania kliknęło coś między nami, od razu chyba poczuliśmy, że to będzie fajna współpraca. Od razu no Marcin wiedział, co zrobić, żeby uzyskać te konkretne brzmienia, i przy niektórych utworach, to powiem szczerze, że to przerosło moje oczekiwania. Ja czułam, że ja będę usatysfakcjonowana, ale no, jest parę takich momentów na tej płycie, przy których szczęka mi opadła, jak Marcin przyłożył.
1: W puzach na przykład fajne pogłosy, jakieś takie rzeczy, które powodują, że ta muzyka się robi taka psychodeliczna.
0: Tak, ale...
1: Posłuchamy sobie puzli teraz.
0: No, posłuchamy. Ale no, w ogóle i wersja Mamy, bo utwór Mama...
1: A o Mamę właśnie chciałem spytać.
0: Dobrze.
1: Jak mogę, bo tak się zastanawiam, czy ta nowa wersja, bo wcześniej się nazywała Mama idzie w długą, teraz jest po prostu Mama, dlatego, że chciałaś, żeby trochę inaczej brzmiała, czy po prostu brakowało piosenki do pełnego programu płyty i...
0: Nie, to Mama i Toast to były utwory i puzzle, to były utwory, które były, przepraszam, wróć. Mama i puzzle to były utwory, które ukazały się wcześniej i one miały wyjść na płytę, one były utworami zapowiadającymi płytę, natomiast były nagrane z Mariuszem Obijalskim. Upływał czas, bo ja wspominałam, że ten album nie powstawał na kolanie, na szybko, tylko zajął mi, znaczy ten proces twórczy zajął mi kilka lat, dlatego ja wiedziałam, że żeby płyta była spójna i żeby podkreślić upływ czasu, bo naprawdę kluczowe znaczenie w przypadku tej płyty ma upływ czasu, ja muszę nagrać nowe wersje z Marcinem, żebyśmy uzyskali
1: uspójnić.
0: Tak. I wydaje mi się, że w przypadku Mamy i puzli niesamowicie widać upływ czasu i co zrobił on z mamą, z mentalem moim. Dlatego, że poprzednia Mama, którą uwielbiam też w wersji Mariusza, producenckiej wersji Mariusza Obijalskiego, jest inna. To była jeszcze mama, która dopiero co wyszła z tego domu i śpiewa, że tak, nie dzwońcie do mnie, mama idzie w długą i muszę mieć siebie więcej.
1: Ale to było takie bardziej light.
0: Ale to było jeszcze, ta mama jeszcze była zasznurowana. Ona jeszcze miała, jeszcze nie była w tej formie fizycznej, w której była później. Ona tak trochę nieśmiało też to śpiewała z jakąś rezerwą, natomiast tu ta mama jest po prostu rozpasana. Prawie po hiszpańsku powiedział rozpasana. Rozpasana mama. Troszeczkę tak jakby przewracała się po łóżku, że jest bardziej zrelaksowana i bardziej pewna tego, czego chce. Ona tam nawet mruczy momentami, że jest i sensualna, ale też jakoś bardziej zdecydowana. I jeśli chodzi o puzzle z kolei, to mam wrażenie, że tutaj ten upływ czasu można poznać po jeszcze większym spokoju, że ta wersja puzzli z płyty jest, i tutaj kluczem do tych zmian oczywiście jest ten upływający czas i to, co się w mojej głowie stało i w moich emocjach. Ja też inaczej po prostu to zaśpiewałam. Właśnie jeszcze z mniejszą potrzebą udowadniania komukolwiek czegokolwiek. One są tak zaśpiewane po prostu, jakbym opowiedziała tę historię i mają w sobie większy spokój. Dlatego są w tej nowej wersji.
1: Posłuchamy puzli, a za chwilę chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze o Krzyśku Zalewskim, osobie, która i dla Borsa, i dla ciebie myślę, że jest dosyć istotna.

0: JC Abrams w PRK w Polskim Radiu Kierowców w audycji Na Luzie, w której gościmy dzisiaj Tatianę Okupnik. Za chwilę wracamy do rozmowy, ale jeszcze echa tego, co ponad pół godziny temu działo się na naszej antenie. Iron Maiden? Idealny do auta, napisał Peter, a naprawdę niesamowitą historią podzielił się z nami Tomek z Dużego, też w aplikacji Polskie Radio Kierowców, który napisał, że będąc w 1984 roku na koncercie Iron Maiden rzucił kamizelkę na scenę. Bruce Dickinson zobaczył ją, założył, odśpiewał w niej trzy utwory i odrzucił ją później w publiczność. Ja pamiętam tę scenę, bo ona jest na filmie takim dokumentalnym, jak Iron Maiden byli za żelazną kurtyną. I Tomek też to pamięta. Natomiast niestety ta kurtka nie wróciła do niego. Ona poleciała gdzieś w inną stronę. Coś niesamowitego. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Tomku i sprawdzamy oczywiście, co na drogach. Przysłuchiwał się temu bowiem, co przytaczałem z aplikacji Polskie Radio Kierowców, Mariusz Dąbrowski.
1: I nie mogę w to uwierzyć, że ktoś wyszedł z koncertu Iron Maiden z...
0: bez swojej kapotki,
1: a ktoś
0: katanki.
1: Wyszedł z dodatkową.
0: A ktoś wyszedł, tak, i to tę, na którą, którą miał
1: trzy
0: na sobie
1: utwory ktoś zaśpiewał,
0: Bruce Dickinson.
1: Mhm. Nie, no
0: niesamowita historia.
1: Ja bym tak chciał na koncercie Dolly Parton.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 32, odcinek Krosno-Odrzańskie, Zielona Góra, Łagów, 45 km, zderzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy tylko jednym pasem. Koniec kłopotów na drodze Krajowej nr 25 w rejonie 212 km. Nie ma już także utrudnień na drodze Krajowej nr 20 między Drawskiem Pomorskim a Złocieńcem w Suliszewie na 72 kilometrze, ale wciąż kłopoty na Krajowej 10 na odcinku Stargard-Wałcz w Kaliszu Pomorskim na 109 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch autosobowych 10 jest wciąż trasą zablokowaną. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk, lotnisko węzeł Gdańsko-Wczarnia, 327 km, zdarzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni. W ogóle na S6 korek jest od Matarni po osiedle Osowa. No i teraz trasa S5, węzeł Konarzewo, węzeł Stęszew, 10 km, awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jestem przekonany, że ta piosenka She's a Lady to by była o Tatianie Okupnik, ale ponieważ Tom Jones no, nie mógł znać Tatiany, bo jeszcze się nie urodziła wtedy, kiedy pisał She's a Lady, to na pewno panowie z zespołu Modzio napisali tę piosenkę myśląc o Tatianie.

0: Słuchajcie Polskiego Radia Kierowców i audycji Na Luzie. Dzisiaj środowy wieczór uprzyjemnia nam, upiększa Tatiana Okupnik.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za przybycie. Krzysztof Zalewski, jak ważna jest to postać? Jest ostatni singiel przed wydaniem płyty, piosenka Rewolucja w sercach. Artysta wszechstronny. W zasadzie jakbyś wzięła sobie Krzyśka Zalewskiego te 3 czy 4 lata temu, to byś miała całą płytę zrobioną przez jednego gościa. Nie? Czy poznaliście się? To była jednorazowa robota, czy troszeczkę porozmawialiście, zanim zaśpiewaliście?
1: My
0: razem?
1: Znaliśmy się z Krzysztofem wcześniej, bo jeszcze za czasów, Boże, prehistorycznych prawie, czyli to między 2000 a nie wiem którym, ale mijaliśmy się na różnego rodzaju koncertach. W związku z czym znaliśmy się nie bardzo dobrze, ale wiedzieliśmy, kim jesteśmy i parę razy w życiu rozmawialiśmy. Ale do współpracy doszło dzięki Marcinowi, który wysłał... Wiedziałam, kiedy pisaliśmy ten utwór, ja wiedziałam, że to musi być duet. Wiedziałam, o czym chcę zaśpiewać. To był ostatni utwór, który zamykał właściwie materiał na płytę.
0: I tak chyba jest, że on jest ostatni też na płycie.
1: Nie jest, teraz? Nie jest. Nie
0: a,
1: jest
0: bo są...
1: on. Nie jest. Jest, Boże, trzeci chyba.
0: Ale,
1: czy,
0: tak.
1: W każdym razie wiedziałam, że potrzebuję bardzo do tego duetu męskiego głosu, nisko brzmiącego, takiego symbolu
0: Krzysztof Krawczyk, ale żywy.
1: Kości, testosteronu po prostu. I całe szczęście okazało się, że Krzysztof jakoś żywo zareagował na ten utwór i powstał ten pomysł, żeby dograł się.
0: Trochę
1: ale
0: śpiewał,
1: właśnie
0: trochę domówił.
1: Domówił, że tutaj też pokazuje się w takiej innej roli, melorecytuje ten tekst. A sam utwór opowiada o potrzebie powrotu do sensualności, do potrzebie rozbudzenia w sobie czegoś, co się utraciło. I tutaj ten Krzysztof, on nie jest mężczyzną, do którego wzdycham, a raczej on jest, może można interpretować sobie na różne sposoby, ale ja to odczytuję jakby, to był trochę jakiś wytwór mojej wyobraźni. Niektórzy mówią guru, a ja sobie myślę, że to... to jest ta warstwa, która jest potrzebna, jest pewnym bodźcem do tego, żeby zaczęły zachodzić procesy w ciele,
0: katalizator.
1: W emocjach, tak.
0: Nawiązując trochę do samochodowej terminologii.
1: Tak, tak, można tak to ująć rzeczywiście.
0: Bo ja się spotkałem

0: z taką interpretacją, że ty specjalnie jak zwykle wkładasz kij w mrowisko i jesteś tutaj prekursorką takiego działania trochę w poprzek dzisiejszym czasom, no bo jak nawet spojrzenie troszeczkę dłużej na kobietę w dzisiejszych czasach powoduje, że już facet jest napiętnowany, a ty wręcz, można tak to zinterpretować, prosisz o seks tam w tym utworze, no to jest to postawienie wszystkiego na głowie. I no i znowu Tatiana Okupnik wywołuje burzę.
1: Właśnie ile osób, tyle będzie pewno interpretacji, ale ja pisałam ten utwór myśląc o tym, co można stracić właśnie o tej części sensualnej, która nawet jak była ważną częścią twojego życia, nie twojego, po prostu powiem no, konkretnie, jeżeli rozumiem, czujesz, chodzi, że
0: w czasie się to
1: wcześniej to była, to był ten znowu chip, ważny element, który też jakoś cię definiował, że to była ważna część twojego życia i w którymś momencie nagle to po prostu wyparowało i nie masz tego i też tak się zastanawiasz, no dobrze, czy to kiedyś wróci, czy ja to jeszcze mam. I nie mówię tutaj o jakichś atutach zewnętrznych, o tym, co ktoś może widzieć, tylko o tym, co ja czuję. I ponieważ mam w koło i znajomych, i znajome, z którymi rozmawiamy na te tematy, to okazuje się, że to libido, za którym się goni, to nie jest tylko domena kobiet oczywiście, tylko też mężczyzn. I czy to będzie przebodźcowanie, czy to
0: zmęczenie normalne,
1: stan zdrowia. Nie wiem, każdy sobie te swoje powody może zdefiniować, ale po prostu to się dzieje i czasami trudno jest w ogóle to odzyskać. To jest procesem.
0: Trudno mieć znowu 19 lat, czy 20.
1: Chociaż myślę, że nawet to nie chodzi o to posiadanie, znaczy bycie w tym stanie, nie wiem, jestem 19-latką i po prostu cudownie hulaj, dusza hulaj wola, to nawet nie o to chodzi, bo przecież w każdym wieku można kochać siebie, kochać swoje ciało i czuć potrzebę sensualności.
0: No to a zdarza się tak, tak, że mówię, gdzieś tam po prostu o tym libido, nie?
1: Że to gdzieś wyparowało. I co tu zrobić, jak tu rozbudzić i co ma być tym katalizatorem, jak wspomniałeś, albo bodźcem. Czy to jest jeszcze możliwe, żeby było?
0: Też trzeba posłuchać piosenki. Tak. Rewolucja w sercach. Tatiana Okupnik z Krzysztofem Zalewskim. Czy zdarzyło wam się wykonać już tę piosenkę na żywo?
1: Jeszcze nie.
0: A jest jakiś plan? Pomysł?
1: No mam nadzieję, że w przyszłości to się wydarzy.
0: Co poza prowadzeniem Dzień Dobry TVN zmieni się w twoim życiu w najbliższym czasie? Żartuję, oczywiście wiem, że to była jednorazowa akcja, ale masz zaplanowane koncerty? Kiedy cię zobaczymy na żywo?
1: Najlepiej sprawdzać na mediach społecznościowych. Dzisiaj stąd uciekam do Kielc, jutro w Kielcach będę i na kolejne daty trzeba zerkać na mediach społecznościowych, gdzie się będę pojawiała. Boże, nie jestem beznadziejna w datach.
0: No dobra, sprawdzimy sobie.
1: Tak, ja kalendarzowa nie jestem, w związku z czym zdecydowanie.
0: Ale się dzieje.
1: Media społecznościowe, tak.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Tatiana Okupnik i najnowszy singiel z płyty Od siebie do mnie, która jest już do kupienia. Polecamy.
1: Rewolucja w sercach.
2: Niepotrzebnie czekasz, nie przywiozę zbawienia, co najwyżej błyski, dreszczyk podniecenia, coś jak komiks, serial, coś do jedzenia. Niepotrzebnie czekasz, nie będzie wiatru przemian, lata miłości Hendrixa. Rewolucji nie pokaże telewizja. Niepotrzebnie czekasz. Niepotrzebnie czekasz.

Trzeba było czekać. Miałem drzwi otwierać. Dźwięki klucza w zamku. Trzeba było czekać. Woda zapamięta.

0: Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w Naluzie, punktualnie o 21.50.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre wiadomości, skończyły się kłopoty na S6C, na odcinku węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsko-Wczarnia na 327 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Gdyni, ale cały czas między Matarnią a Osową jest korek na S6C. Druga dobra wiadomość. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 32 na odcinku Krosno-Odrzańskie-Zielona Góra w Łagowie na 45 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch aut osobowych mieliśmy ruch wahadłowy. Wciąż kłopoty na ekspresowej piątce na odcinku węzeł Konarzewo-węzeł Stęszew na 10 kilometrze. Tam po awarii ciężarówki zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. I wciąż kłopoty na krajowej dziesiątce na odcinku Stargard-Wałcz w Kaliszu Pomorskim na 109 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch aut osobowych droga jest wciąż zablokowana. Dziesiątka na 109 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Od siebie do mnie to najnowsza płyta Tatiany Okupnik, o której rozmawialiśmy przy okazji innych tematów, które poruszaliśmy w trakcie spotkania z gwiazdą dzisiejszego na luzie. Mariusza Dąbrowskiego, jak słyszeliśmy w raportach z dróg. Eweliny Dobrzyńskiej nie słyszeliśmy, ale dzięki niej słyszeliśmy wszystko, bo to realizatorka najlepsza ze wszystkich. Maciek Sampolski swoim bardzo troskliwym i pełnym profesjonalizmu zachowaniem sprawił, że ta audycja mogła trwać i brzmieć tak, jak zabrzmiała, bo był wydawcą dzisiejszego programu. Ja tylko go prowadziłem. Zbyszek Zegler, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Jedźcie bezpiecznie.

mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.

PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.